0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, oh yeah.

0: Marcin Troński. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: Nieważne, ile jest dni w twoim życiu, ale ważne jest, ile życia jest w twoich dniach. Wszystkiego dobrego, DJ Wika.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

A Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych

Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie.

0: gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Czy do poranny?
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy, co nie oznacza, że w wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną, pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej. Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
4: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej, i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpraca, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem fundacji Mówi Pomorze, fundacja audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
3: A lubicie jesień?
4: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal narracji, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę. Nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą radę programową Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. I to jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. Ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązane z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcję i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
3: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć
4: tak,
3: ciekawa
4: seria. Miasto pod lupą, nasz dział badań. Pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego. przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy, często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o górnym tarasie, o młodym mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali to jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
0: Dźwięki Północy, ten festiwal.
4: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
0: Nadbałtyckie. Ale chyba Uniwersytet też jakieś
4: tak,
0: takie...
4: Nordic Focus Festival.
0: Nordic Focus Festival to jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać.
4: Tak,
0: myślę sobie.
4: Najbardziej ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura jest też silnie związana z nami, bo dokładnie, jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
0: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
4: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami. Warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy, warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw, one pytają. Później robią swoje projekty, chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili i tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Mhm. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać. Ale jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
1: Co jest grane w Trójmieście?
0: Pani Joanna Borowik.
4: Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocję takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt, przyszłości mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała, gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Więc to całe wsparcie myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
0: Fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne. Coś
4: to jest jeden z moich
0: polecenia.
4: Tak, to jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją od strony IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalo.
0: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na stronę naszego IKM-u, a ja bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że pani Joanna Borowik była moim gościem.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Ciekawe Trójmiasto.
5: Nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
1: Tydzień w Trójmieście.
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Policjantom z Gdańska udało się wytropić mężczyznę, który na dworcu Żabianka ostrzelał z wiatrówki uczestniczki Wieczoru Panińskiego. Strzelał 62-latek, w którego mieszkaniu znaleziono cały arsenał broni, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
7: Między innymi 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz 1 karabinek z lunetą. Mężczyzna miał też w mieszkaniu 2 łuki, kilkadziesiąt strzał.
6: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi, dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki, Andrzej Poczobut, został honorowym obywatelem Sopotu. Tytuł odebrał podczas corocznego koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej. Niebezpieczne zdarzenie na Placu Zdrojowym w Sopocie. 37-letni rowerzysta jadąc z dużą prędkością potrącił 4-letniego chłopca spacerującego z mamą. Mężczyzna był pijany i jechał w miejscu, w którym obowiązuje zakaz ruchu rowerów. Miał też przy sobie mefedron. Gotowy jest nowy wiadukt na kolejowej trasie do Portu Morskiego w Gdyni. Obiekt ma przyjąć cięższe pociągi oraz poprawić przepustowość na linii prowadzącej do portowych nabrzeży. Zrealizowane przez Polskie Linie Kolejowe zadanie kosztowało ponad 36 milionów złotych. Pół wieku temu Dar Pomorza podbił Amerykę. Na pokładzie żaglowca Muzeum spotkali się uczestnicy operacji Żagiel 76, bo tak nazywał się rejs za ocean, który legendarny żaglowiec odbył z okazji 200-lecia USA.
8: Cały rejs trwał 142 dni, o ile dobrze pamiętam.
9: Parada na rzece Hudson to był taki gwóźdź programu, którego się nie da zapomnieć.
6: Opowiadali uczestnicy tamtej wyprawy. Był Dzień Edukacji Kaszubskiej. Z roku na rok osób uczących się języka kaszubskiego jest coraz więcej, mówi Bożena Ługowska, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
10: I obecnie mamy powyżej 25 tysięcy uczniów, którzy podjęli naukę języka kaszubskiego. Uważam, że jest to sukces.
6: Język kaszubski jest traktowany w szkole jako język obcy, a jego wybór jest opcjonalny. Nawet 5 lat więzienia grozi 42-letniemu kurierowi z Gdańska. Mężczyzna miał dostarczać paczki, zamiast tego je kradł. Nakrył go pracodawca i zawiadomił policję, a ci przyjechali i zatrzymali złodzieja. Teraz czeka go wizyta w sądzie. Zakończyła się budowa nowego boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku. W ramach inwestycji powstało boisko o nawierzchni poliuretanowej wyposażone w bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki oraz piłkochwyty. Inwestycja realizowana była w ramach budżetu obywatelskiego, a skoro o budżecie mowa, Miasto łączy siły w organizacji budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy Gdańsk, Sopot i Gdynia przygotowały głosowanie na projekty mieszkańców w jednym terminie.
11: Bo to nam daje silniejszą promocję. To taki przedsmak też naszej metropolii.
12: Zasady budżetu obywatelskiego w każdym mieście trochę różne, ale jedna idea.
6: Do wykorzystania na pomysły mieszkańców jest w Gdańsku, Sopocie i Gdyni łącznie niemal 50 milionów złotych. Do końca listopada w Gdyni pojawi się 50 nowych stacji MEWO. Paweł Kimel.
13: Nowe lokalizacje obejmują zarówno te odleglejsze dzielnice od centrum, jak Chwarzno-Wiecinia, Dąbrowa, Witomino. Uzupełniamy stacje w przystankach przesiadkowych, ale także w takich miejscach jak Stadion Miejski.
6: Montaż 50 nowych stacji rozpoczął się z początkiem września. Najwięcej z nich powstanie w Śródmieściu. Tymczasem użytkownicy Google Maps mogą od teraz planować podróż z wykorzystaniem rowerów metropolitalnych MEWO. Po wybraniu w Google Maps roweru jako środka transportu, użytkownik może wskazać opcję MEVO. Otrzyma informacje o najbliższych stacjach oraz liczbie dostępnych na nich rowerów. 8 projektów filmowych otrzyma dofinansowanie w ramach 5. edycji konkursu produkcyjnego Gdańskiego Funduszu Filmowego. W sumie w puli jest 1 000 000 zł. Najwyższe wsparcie w kwocie 312 tysięcy złotych przyznano filmowi fabularnemu Ewczyn w reżyserii Julii Kamińskiej.
1: Tydzień w Trójmieście.
0: Ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
0: W świecie zdominowanym przez obrazy coraz trudniej utrzymać nam dobre relacje z dziećmi. Gdańskie gabinety psychologiczne i terapeutyczne mają pełne ręce roboty, a rodzice szukają sposobów na prawidłową komunikację z dziećmi. Co robić, żeby dziecko zwróciło na nas uwagę, żeby nas słuchało? Jakie sztuczki i zabawy wykorzystać, by chciało z nami być tu i teraz? O to w naszej audycji poradnikowej pytam moje gościnie, terapeutki, które pracują m.in. z dziećmi z deficytami słuchowymi. Edyta Stańczyk, zapraszam na nasz radiowy poradnik.
2: Audycja poradnicza.
14: Skuteczna komunikacja polega między innymi też na uważnym kontakcie i ten uważny kontakt nawiązuje się najlepiej poprzez kontakt wzrokowy i to nawet nie chodzi o to, że odbiór mowy jest tym kanałem wzrokowym, ale nawiązanie takiego głębszego kontaktu z drugą osobą wymaga po prostu takiego odsłonienia trochę twarzy i skonfrontowania się z twarzą drugiej osoby. Jest skuteczniejsza komunikacja wówczas.
0: Jak sobie z tym radzić? Jak ćwiczyć tę uważność, percepcję słuchową, wzrokową? Jakie są na to patenty? Pytam o to, bo wiem, że panie jesteście autorkami czy współautorkami wielu publikacji poświęconych właśnie temu tematowi.
15: Tak, myślę, że praca nad kontaktem to jest coś podstawowego w każdej terapii z dzieckiem z wadą słuchu, ale nie tylko. Chodzi o to, żeby ten kontakt był satysfakcjonujący, żebyśmy mogli pracować przy wspólnym polu uwagi. A wspólne pole uwagi to nie tylko coś, co jest pomiędzy nami, pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, ale to jest również coś, na co zwraca uwagę zarówno dorosły, jak i dziecko i jakby wspólnie możemy się nad danym tematem, czy nad danym przedmiotem pochylić. I to na pewno kształtowanie tego kontaktu, zarówno wzrokowego, jak i opartego na bazie słuchu, to jest rzecz taka podstawowa. Ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na to, że jak mówimy o tym, że w tej chwili ta kompensacja nie jest już taką istotną sprawą przy odczytywaniu choćby mowy z ust, to jakby ta uwaga dziecka, czy ta jego aktywność może być rozłożona w taki sposób bardziej równomierny. Nie ma tego wysiłku, który kiedyś dzieci musiały jakby koncentrować się bardzo z takim dużym wysiłkiem na samym odczytywaniu intencji rozmówcy. W tej chwili ten kontakt jest bardziej swobodny. Dzięki czemu dzieci się lepiej rozwijają, bo mogą poświęcić jakby tą uwagę, czy tą energię również taką poznawczą na poznawanie świata, na właśnie te wszystkie również nowe rzeczy, które w ich otoczeniu się pojawiają.
0: Czyli tak naprawdę w warunkach domowych, czy rodzice, czy dziadkowie mogą zdziałać bardzo dużo, jeśli chodzi o taką podstawową pracę nad tą uważnością dzieci. Tak, zgodzicie się panie ze mną?
15: Tak, jak najbardziej.
0: No właśnie, bo co mogą robić? Jakieś zwykłe planszówki chociażby, prawda?
15: Ja myślę, że przede wszystkim czas, zwolnienie tempa, zatrzymanie się nad tym światem, który nas otacza, to jest coś, czego dzieci w dzisiejszym świecie potrzebują najbardziej. Zwykły spacer, zwykła zabawa, kiedy nam się nie spieszy, kiedy nie chcemy może realizować jakichś szczególnych celów dydaktycznych, ale kiedy chcemy być razem, to jest coś, co jest najważniejsze i co przynosi radość obu stronom. To jest też ważne.
0: Tak, i pobudza kreatywność po obu stronach. Jesteśmy na spacerze, to może, no dobrze, to wsłuchajmy się w te dźwięki. Co słyszysz? Jakie dźwięki słyszysz? Myślę, że to też można wykorzystywać teraz, prawda?
14: Myślę, że nasze dzieci też trzeba trochę bronić przed nadmiarem rozmaitych bodźców, które takich wzrokowych i słuchowych, które otaczają dzieci w sposób nieuporządkowany. Tak, myślę o, no właśnie, o telefonach, telewizorach i innych urządzeniach technicznych i rzeczywiście zwrócenie dziecka w kierunku natury, tak, właśnie ten spacer w szumie wiatru, na pewno bardzo dobrze rozwija słuchową percepcję dziecka i jego uważność. I dobry kontakt z dzieckiem, rozwijanie go, to myślę, tak jak koleżanka powiedziała, że to jest przede wszystkim czas, taka spokojność, otwartość, ale też nie możemy dzieci zalewać też własną aktywnością, tak? Musimy, opowiadając dziecku ten świat, który jest dookoła, też nie bać się ciszy i pauzy, żeby pomóc, zwłaszcza małemu dziecku jest to potrzebne, że te bodźce, które trafiły do niego, czy to są dźwięki przyrody, czy to jest nasz głos, kiedy mu opowiadamy, też trzeba mu dać czas troszeczkę, żeby on został przetworzony przez dziecko w umyśle, tak? Żeby on mógł się tam ładnie ułożyć i wtedy no, dziecko po prostu nam rozkwita w rozwoju.
0: Tak, tutaj ładnie pani nawiązała do tego tematu, nie wylać dziecka z kąpielą, tak. Czy też taka tak. Kąpiel słowna, o której się mówi, bo czasami tak. Źle to rozumiemy, prawda? I czasami zagadujemy wręcz te nasze dzieci, a to nie o to chodzi.
14: Nie o to chodzi, bo kąpiel słowna rzeczywiście jest to taki termin używany zwłaszcza w surdologopedii. To chodzi o to, żeby dziecko otaczać mową artykulacyjno-dźwiękową, ale ta kąpiel słowna nie może być takim wodospadem, tak, którym dziecko się po prostu zatopi w tych słowa, ona musi być uporządkowana, tak? Przekazywana w sposób dostosowany do dziecka.
0: Że nie o to ja rodzic teraz dużo mówię, prawda? Tak. A ty bierzesz tylko wdechy, bo nie tak, masz czasu tak, na wypowiedź.
14: Tak, bo dziecko właśnie i czasami tak może być, że zbyt rozmowna mama zagada dziecko troszeczkę właśnie opóźniając jego rozwój w tym sensie, że dziecko nie ma przestrzeni na bicie się po prostu z własną aktywnością językową.
0: Czasami mi się wydaje, że my dorośli idziemy w jakąś złą stronę, bo mamy takie poczucie, że oto teraz, żeby zrobić coś fajnego z własnym dzieckiem, my potrzebujemy wielu pomocy, wielu pieniędzy na te pomoce i że nie stać nas na to wszystko. Przykłady pokazują, że piękne efekty osiąga się tak naprawdę będąc w określonej sytuacji, tu i teraz, w kuchni, w pokoju, na spacerze, w samochodzie. To jest tylko kwestia, żeby wykorzystywać to, co już jest pod ręką. Zabawki, które są, gry, które są. Pewnie panie macie doświadczenie większe.
15: Tak, tutaj ja myślę, że znowu wracamy do określenia wolniej. Jak żyjemy trochę wolniej, jak staramy się poświęcić ten czas bez tego nadmiernego oczekiwania i takiego nadmiernego wyznaczania sobie celów, to wówczas stajemy się właśnie bardziej uważni dla siebie i dla dziecka. I dzieci to naprawdę doskonale czują. Każdy taki kontakt, w którym nie ma pośpiechu, to jest kontakt, który przynosi ogromne korzyści dla dzieci. Zresztą chciałam zauważyć, że my dorośli też potrzebujemy tego czasu i potrzebujemy takiej uważności. Teraz są bardzo takie modne czy potrzebne treningi uważności, również dorośli z nich korzystają, prawda? To są takie momenty, w których trzeba się zastanowić, co nas otacza, co możemy z tego czerpać, jak możemy się tym cieszyć. I tego samego potrzebują dzieci.
2: Audycja poradnicza.
0: Największym problemem jest to, że ta moja Kasia czy ten mój Franek, co one tak nie lubią mówić. Siedzą cichutko, niespecjalnie się odzywają. I co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam je namówić do tego, żeby zechciały wejść ze mną w dialog?
14: Myślę, że osoba dorosła też musi mieć w sobie pewną taką dostępność ze swojej strony, taką emocjonalną dostępność takiego otwarcia się na dziecko. To chyba też jest jeden z jakby takich problemów właśnie w tym świecie takim zagonionym bardzo, prawda, że wejście w kontakt, dobry kontakt z dzieckiem, to wymaga czasu, zwolnienia tempa i otwarcia się takiego emocjonalnego. Jak to robić? No tak jak już pani tu powiedziała, w sumie intuicja rodzicowi w każdej sytuacji powinna pomóc ten kontakt nawiązać, ale też myślę, że warto wrócić i tutaj rodzice to młodzi, jak obserwujemy, oczywiście robią. Czy te wspólne oglądanie książek, jak dzieci są młodsze, a potem wspólne czytanie. To jest ogromna skarbnica rozwoju języka.
0: Pani Dorota Szubstarska i pani Barbara Bednarska, surdologopedki z Gdańska. Dziękuję pięknie.
15: Dziękujemy bardzo.
0: Mam nadzieję, że porady naszych ekspertek od komunikacji pomogą Państwu prowadzić zdrowe relacje z tymi młodszymi i starszymi dziećmi.
2: Audycja poradnicza.
0: Edyta Stańczyk z tej strony. Witam serdecznie słuchacza, a także panią Sylwię Gus, specjalistkę do spraw żywienia w gdańskim zoo. Witam panią serdecznie.
16: Dzień dobry. Jeżeli tylko możemy, to staramy się, żeby nasze zwierzęta miały tą dietę zbliżoną do właśnie takiej, którą miałyby w naturze. Dlatego korzystamy z dóbr naszych polskich lasów. W miarę możliwości staramy się im zapewnić właśnie ten dodatek żołędzi, też trochę orzechów, co też pomaga im między innymi nabrać tej energii, tkanki tłuszczowej na tą zimę.
0: Czyli tak, Daniele, łosie i takie zwierzęta jak ursony, tak?
16: Tak, ursony również. Ursony nie są z Europy, są z Ameryki Północnej, ale dla nich przede wszystkim właśnie zbieramy orzechy, ale także właśnie bukiew, czyli te orzeszki buka.
0: A co to są za zwierzątka, te ursony?
16: To są takie gryzonie, kolczaste. Tak, możemy je naprzeciwko flamingów, możemy je spotkać i są takie charakterystyczne, ponieważ mogą przypominać wyglądem trochę jeżozwierza przez te kolce takie, którymi są pokryte.
0: Tak naprawdę to taka akcja może być na przykład pretekstem do jakichś fajnych działań edukacyjnych.
16: Jak najbardziej. Myślę, że tutaj bardzo łatwo można to połączyć właśnie z nauką o tym, co zwierzęta jedzą, dlaczego na przykład staramy się zapewnić im takie sezonowe żywienie, czyli zależne od pór roku. Myślę, że tutaj jest bardzo dużo możliwości.
0: Jak tak słucham pani, to myślę sobie, że ma pani bardzo ciekawą pracę, no bo jest to chyba niemałe wyzwanie. Tylu smakoszy na dosyć dużej przestrzeni. Jak wygląda pani dzień pracy właśnie? Co to znaczy być kimś od żywienia w zoo?
16: Zgadza się, moja praca jest bardzo ciekawa. W ogóle praca w zoo wiąże się z tym, że praktycznie każdy dzień jest trochę inny, bo nigdy nie możemy się spodziewać, co się wydarzy. Ja przede wszystkim zajmuję się układaniem diet dla wszystkich gatunków zwierząt w naszym zoo, ale też też takich interwencyjnych zmian w dietach. Jeżeli zauważamy, że coś niepokojącego dzieje się z naszymi zwierzętami, to wprowadzam jakieś zmiany w tych takich standardowych dietach. Nadzoruję pracę kuchni, sprawdzam jakość tego jedzenia, jakość towaru, który do nas przyjeżdża, ponieważ praktycznie codziennie też mamy dostawy różne, tak, czy warzyw, czy owoców, czy zboża na przykład. Przygotowuję też na przykład ilości, jakie musimy zamówić w ciągu całego roku, które musimy zawrzeć w umowach. No, takie niektóre z tych rzeczy, którymi się zajmuję.
0: To jakie to są ilości? Od razu zapytam.
16: Powiem tak, no na przykład marchew to jest liczona nawet ostatnio robiłam takie przeliczenia i wydaje mi się, że marchwi było około 30 tysięcy kilogramów. Więc to są takie ilości.
0: Rozumiem, że bierze pani pod rozwagę i te gatunki dorosłe, ale też maluchy, tak? Bo one trochę inaczej są odżywiane na przykład?
16: Zazwyczaj maluchy, całe szczęście, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, są odżywiane przez matki mlekiem i tutaj bardziej możemy wesprzeć tą matkę podczas karmienia, żeby ona może miała więcej energii do produkcji mleka. Zdarza się, że czasem trzeba maluchy wspomóc wtedy na przykład są specjalne granulaty, które zawierają jakiś odpowiednik mleka wymieszany z jakimiś innymi składnikami i w ten sposób czasem się ratujemy.
0: Porcje energii, białka, to wszystko pani bierze pod uwagę, rozumiem.
16: Tak, oczywiście to też zależy od gatunku. Mamy i kopytne, które mają zupełnie inną dietę, tak, od drapieżników. Mamy gryzonie, ptaki, gady, małpy, więc tutaj jest naprawdę, diety bardzo się różnią między sobą.
0: A która jest najbardziej skomplikowana? Która stanowi dla pani największe wyzwanie?
16: Wbrew pozorom, na przykład mamy bardzo wymagającym zwierzęciem są łosie, które mimo, że żyją w naszych lasach i wbrew pozorom powinno być bardzo łatwo im zapewnić pokarm, to są dosyć wybredne i tam trzeba się troszeczkę pogimnastykować, żeby to ten pokarm im odpowiadał. Podobnie bardzo wymagającymi ale też dlatego, że bardzo cennymi zwierzętami są żyrafy i inne liściożerne kopytne, którym trzeba dostarczać liściarkę suszoną zimą. W ciągu lata jesteśmy w stanie im zapewnić świeżą, a na zimę musimy szykować suszoną. Pochłania bardzo dużo energii i dużo miejsc.
0: Sylwia Gus, specjalistka do spraw żywienia w gdańskim zoo. Miło mi było Pani gościć.
16: Dziękuję również.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
17: Temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
0: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
1: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
0: Lubicie wody? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje Was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
17: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
0: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
17: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
0: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
17: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży. I od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: o jejku, gdybym ja była młodsza, jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
0: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
17: A zupełnie, zupełnie. No bo,
0: odważna.
17: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś, I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana, I zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl, jejku, one naprawdę to robią.
0: Udało się.
17: Tak.
0: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
17: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
0: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
17: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
0: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
17: Oczywiście.
0: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
17: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie. Jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą. No i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
0: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
17: Tak
0: nie?
17: jest, tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
0: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
17: Okay? Tak,
0: to
17: dokładnie.
0: Już jest dużo?
17: Dokładnie.
0: Tak?
17: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
0: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia? Takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
17: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie. Czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie. Czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy. I muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko. Te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia. To są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę. Na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
0: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
17: Dokładnie, tak.
0: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie, że tam myli im się lewa, z prawa. Jak to jest w praktyce z twoich obserwacji?
17: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest...

0: sobie całości choreografii.
1: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
0: Tak jest.
1: W fantastyczny
0: tak
1: sposób.
0: Tak jest, pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet sobie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
1: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
0: Dokładnie.
1: Krótkim, pod wodą.
0: Krótkim, a czasem dłuższym.
1: Tak?
0: Tak jest. To tak... I to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, żeby wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
1: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
0: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy, siła, kondycja, gibkość, no i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne. Też.
1: No tak, siła kobiet, moc kobiet.
0: Tak jest.
1: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
0: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
1: Wspólny czas spędzony razem.
0: Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz, zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy ta mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
1: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego.
2: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
3: Zapraszam Państwa oczywiście na Quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić.
1: Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie. Witajcie.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Spacery z miejskimi przewodnikami po Gdańsku to na pewno dobra zaprawa przed naszym radiowym quizem. Dzięki tym spacerom poznajecie Państwo wszystkie dzielnice miasta. Słuchacie historii znanych, mniej znanych i nieznanych, a potem wykorzystujecie w odpowiedziach na pytania przygotowanych przez Monikę Tarkę. Monika właśnie zmierza w moją stronę, co oznacza tylko jedno, czas na quiz wiedzy o Gdańsku. Komu dzisiaj dopisze szczęście? Przekonajmy się. Edyta Stańczyk, zapraszam.
4: Audycja rozrywkowa.
1: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę.
3: Zapraszam Państwa oczywiście na Quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale

0: znają ten fragment naszego programu, można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić. A no a ci, którzy biorą udział w naszym quizie, czyli słuchacze radia, mogą wygrać zestaw naszych gadżetów. Myślę, że to zachęca do udziału w quizie. No właśnie, ciekawe, czy to zachęciło pana Andrzeja z Gdańska, który teraz ze mną. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, bardziej gadżety, czy chęć sprawdzenia swojej wiedzy o mieście, panie Andrzeju? Co tutaj pana przywiodło do nas?
1: No, z pewnością gadżety. Jestem fanem waszego radia, także każdy gadżet firmy, tak powiem, bardzo chętnie przyjmę.
0: Marzy się panu po prostu śniadanie i kawka do śniadania w kubeczku radia.
1: Jasne, jak najbardziej.
0: No mam nadzieję, że uda mi się to małe marzenie spełnić. Ja właściwie źle powiedziałam, bo wszystko jest przecież po pana stronie, bo to pan musi odpowiedzieć na 5 moich pytań. Oczywiście bez przesady, no nie na wszystkie. Skuchy też są dozwolone, także proszę się nie przejmować.
1: Mam nadzieję, że podołam.
0: Ja jestem tego pewna, zwłaszcza, że dzisiaj takie pytania wydaje mi się dosyć lekkie, przyjemne, a czy łatwe, no to się zaraz okaże. Ale najpierw zapytam się jeszcze pana, jakie są pana związki z Gdańskiem?
1: No mieszkam tu od paru lat dopiero, także nie są to jakieś głębokie związki, ale bardzo mi się to podoba, także no chciałem zawsze mieszkać nad morzem.
0: I marzenie się spełniło.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Przyjemnie jest spełniać swoje marzenia. No dobrze, no to chyba zaczynamy, żeby już nie przedłużać, żeby już mieć to z głowy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Który z gdańskich zabytków jest siedzibą Muzeum Bursztynu? Trzy odpowiedzi do wyboru. Czy to ratusz głównego miasta, czy Wielki Młyn, czy Wielka Zbrojownia? Może pan już tam był?
1: No właśnie byłem, jakiś niedawno całkiem, także to jest Wielki Młyn.
0: Tak, oczywiście to jest Wielki Młyn, a jak ktoś nie był w tym miejscu, to naprawdę warto tam się wybrać, zwłaszcza, że jest bardzo dużo osób, które uwielbiają zbierać bursztyny, a tam wszystkiego na temat bursztynu można się dowiedzieć i można zobaczyć te bursztyny małe, ale też takie bardzo, bardzo, bardzo duże okazy. Brawo! Pierwsze pytanie, oczywiście odpowiedź prawidłowa, no to czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem do obserwacji ptaków i przyrody? Czy rezerwat Ptasi Raj, czy Przymorze, czy Stogi?
1: Ojej.
0: No tutaj to chyba na logikę.
1: Na logikę to A.
0: Tak.
1: Dobra.
0: Tak. Już proszę się nie rozpędzać, bo to jest dobra odpowiedź. Oczywiście, że tak. Rezerwat przyrody Ptasi Raj, które odwiedzają miłośnicy ptaków, ale przede wszystkim ci, którzy uwielbiają ptaki fotografować. Przyjeżdżają tam o różnej porze roku, żeby różne gatunki ptaków utrwalać na już teraz nie taśmie fotograficznej, tylko na aparacie cyfrowym. Dobrze, pytanie...
1: To mnie tam jeszcze nie było.
0: No, to musi pan koniecznie tam krzyżóweczkę zobaczyć, ogorzałkę, czernicę, gongoła, łabędzia niemego albo krzykliwego do wyboru. Kiedyś tam zarejestrowano aż 50 tysięcy różnych ptaków, więc no, sporo tam ich jest. Pytanie trzecie. Kiedy po raz pierwszy pisemnie wspomniano o Gdańsku? Który to był rok? Czy 997, czy 1000, czy może 966?
1: Ojej, to ja muszę tu strzelać, bo kompletnie nie wiem, ale obstawiam odpowiedź A.
0: 997, brawo, tak. Udało się. Strzał z zamkniętymi oczami, a proszę, w sedno tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów. Tak, to był zapis z 997 roku. W tekście Żywot świętego Wojciecha wspomniana jest wizyta misjonarza w Gdańsku. Oczywiście zupełnie inaczej wtedy nazwę tego miasta pisano. Gdańsk, tak to było napisane w tym właśnie tekście. Znakomicie, Izie, oby tak dalej. I trzymam mocno kciuki. No to teraz kolejne pytanie, czwarte. Jak nazywa się popularne centrum handlowe w Gdańsku, zlokalizowane w centrum miasta? Galeria Bałtycka, Forum Gdańsk czy Madison?
1: Forum Gdańsk, to oczywiste.
0: No tak, oczywiście, że tak, to proste, ale nie wiem, czy pan wie, dlaczego właśnie tam powstało to centrum handlowe.
1: Nie wiem.
0: Bo tam były kiedyś tereny targowe, tam był targ Sienny, tam był targ Rakowy, takie historyczne miejsca Gdańska i przed rozpoczęciem budowy znajdowały się tam też tory kolejowe i pozostałości po centrum handlowym Gildia, więc no nic dziwnego, że w takim historycznym miejscu to to centrum powstało. No to jeszcze jedno pytanie. Wymarzony zestaw gadżetów będzie należał do pana. Jak nazywa się gdański festiwal, który co roku przyciąga miłośników szant i muzyki morskiej? Czy Szantis, czy gdańskie szanty, czy może festiwal piosenki żeglarskiej?
1: Powaham się tutaj między B i C. Obstawiam B.
0: Tak, to gdańskie szanty. O, tak. Rewelacyjnie, po prostu 5/5, no coś wspaniałego. Okazuje się, że pan nie tylko mieszka w Gdańsku, ale też pewnie w wolnych chwilach chodzi, zwiedza, tak, zapamiętuje. Słychać, że to
1: chociaż
0: jest...
1: nie byłem wszędzie. Jak
0: no domyślam się. Ale słychać, że to jest pana pasja. Gratuluję serdecznie.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiam panie Andrzeju, wszystkiego dobrego, a innych dziękuję słuchaczy bardzo. Oczywiście zapraszam, żeby sprawdzić się w naszym quizie.
2: Każdy ma taką szansę. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie.
3: Audycja rozrywkowa.
2: W Gdańsku łączna długość całej sieci tras rowerowych wynosi prawie 950 kilometrów. Nic więc dziwnego, że gdańszczanie tak ochoczo biorą udział w akcji Kręć kilometry dla Gdańska. Kręcimy te kilometry i dzięki temu pomagamy sobie i innym, o czym Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, Edyta Stańczyk. Witajcie.
3: Zdrowe Trójmiasto.
4: Jeżeli spojrzymy na ruch rowerowy w naszym mieście, to widzimy stałą tendencję wzrostową. W tym roku jest to 4% wzrostu, pomimo tego, że jak doskonale pamiętamy, mieliśmy bardzo trudną zimę, podczas której wielu rowerzystów nie kręciło tak często i nie tak często korzystali z rowerów do codziennych podróży, więc ten stały rozwój mobilności rowerowej w naszym mieście bardzo cieszy. Sprzyja oczywiście temu też powstająca infrastruktura. W tej kadencji w latach 2023-2027 to jest ponad 105 milionów złotych na rozwój infrastruktury, na ekostrady, na nowe trasy rowerowe. Z tą inwestycją, którą oddaliśmy jesienią zeszłego roku. I myślę, że tu warto również do tego wrócić, bo 20 września będzie rok od oddania ekostrady tutaj w pobliżu nas i też chciałem do Państwa wrócić z pewnego rodzaju liczbami. Ten rok to było blisko 250 000 podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna, z której bardzo często nasi mieszkańcy korzystają, a która, jak widzicie Państwo, w żaden sposób nie utrudniła ruchu samochodowego, więc myślę, że wszyscy na budowie ekostrady skorzystaliśmy i ten ostatni rok pokazuje, że warto było w to zainwestować. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby wziąć udział w grywalizacji, w Kręć kilometry dla Gdańska. 14. edycja, wrzesień, październik, listopad. Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu do naszego mieście, to szanowni Państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie i również dla innych. Wszystkiego dobrego, zachęcam do Kręć kilometry dla Gdańska.
2: Kamila Błaszczyk, radna miasta Gdańska, przekonuje, że to akcja dla każdego.
5: Nie tylko dla tych, którzy codziennie podróżują rowerem do pracy, ale dla tych, którzy korzystają z roweru w formie rekreacyjnej w naszym mieście. Możemy w Kręć kilometry dla Gdańska rywalizować indywidualnie, ale zachęcamy do tego, by to robić w ramach grup. Może być to grupa firmowa na uczelni, może być to również grupa szkoły ponadpodstawowej, czy też grupa po prostu znajomych. Stąd wiele możliwości, żeby czynnie wziąć udział w tej akcji, poczuć tą odrobinę adrenaliny współzawodnictwa i gromadzić te punkty. Już od 1 lipca firmy mogły się rejestrować na stronie grarowerowa.com, a wszyscy użytkownicy indywidualni mogą to robić do końca trwania tej akcji. Całość jest bardzo prosta. Wystarczy na swój telefon komórkowy ściągnąć aplikację Activi, zarejestrować się w grze rowerowej Kręć kilometry dla Gdańska i zdobywać punkty, kręcić kilometry dla swojego zdrowia, dla swojej kondycji, a przy okazji wygrywać ciekawe nagrody. Nowością w tej edycji gry rowerowej Kręć Kilometra Gdańska jest również to, że za polecenie, za zarejestrowanie się w kampanii z naszego polecenia również będziemy zdobywać punkty. Stąd promujemy to rozpowszechnianie kultury fizycznej, kultury rowerowej w naszym mieście również w ten sposób.
2: Kręcąc kilometry pomagamy również zwierzakom z gdańskiego schroniska. Łukasz Świacki, radny Gdańska.
6: Kręć Kilometry dla Gdańska to jest kampania, w której każdy kilometr może mieć znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla innych. Ważnym elementem kampanii jest wsparcie dla gdańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Promyk. I mechanizm wsparcia jest prosty. W ramach kampanii każdy kilometr to jest punkt, a każdy punkt jest równoważny jednemu Active Coinowi w aplikacji Activi. To jest taka wirtualna waluta. Za zebrane Active Coiny możemy w aplikacji kupować różne nagrody. Może to być na przykład para skarpetek za 1111 Active Coinów albo czapka za 2222 Active Coiny. A za 3333 jednostki tej właśnie wirtualnej waluty możemy zakupić bon, który będzie stanowił darowiznę na rzecz schroniska Promyk o wartości 100 zł. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu uczestników Kręć Kilometry dla Gdańska udało się zebrać dla schroniska ponad 34 tysiące złotych. Jak już wspomniała moja koleżanka Kamila Błaszczyk, nowością jest system poleceń, czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Możemy w ramach aplikacji Activi wygenerować indywidualny link i wysłać go czy to SMS-em, czy Messengerem, czy WhatsAppem do wybranej przez nas osoby. I za to, że ta osoba zarejestruje aktywność w aplikacji, my dostajemy dodatkowych 20 punktów. Łącznie możemy zebrać tych punktów 100, czyli polecamy 5 maksymalnie osób, zachęcamy do udziału w tejże właśnie kampanii. Punkty zdobyte w ten sposób nie ulegają podwojeniu ani potrojeniu. Szanowni Państwo, zachęcamy, żeby nie jeździć samemu. Zaprośmy do udziału w tej zabawie, w tej kampanii naszych sąsiadów, rodzinę, znajomych, współpracowników. Warto, żeby zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie, ale dla Gdańska oraz oczywiście dla podopiecznych schroniska Promyk.
7: Szanowni Państwo, warto przypomnieć też zasady punktowania w naszej kampanii. Jak sama jej nazwa wskazuje, przede wszystkim punktowane są dojazdy do pracy, na uczelnię czy też do szkoły. Za to otrzymujemy 20 punktów. Dziennie można dwa razy zapunktować za taki dojazd, za dojazd, za powrót, a tygodniowo łącznie 10 razy. Punktowane są również kilometry. Za każdy kilometr otrzymujemy jeden punkt, przy czym tutaj mamy limity. Limit dzienny wynosi 20 punktów za kilometry, przy czym również raz w tygodniu możemy dostać 100 punktów za kilometry, w tym dniu, w którym oczywiście przejedziemy najwięcej kilometrów. Dodatkowo otrzymujemy punkty za dojazdy do miejsc bonusowych. Po dojechaniu w to miejsce otrzymujemy 20 punktów.
2: Kręćmy te kilometry, bo słychać, że warto, możemy pomóc sobie i zwierzakom z gdańskiego schroniska.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
1: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
0: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępny od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Została ostatnia reklama.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
8: To co, przekonałem cię?
9: A jak?
8: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Parara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na szansą. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdzięcznością.

0: parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek.
0: Na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam, du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

twojaś i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jakich mało moi zloci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób, a ja z kolesiem dwa wielkie.

0: cześć. Tesiu, Tesiu, żyjesz? Oj, żyję, co za życie.
1: Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już, całując rączki.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Mon.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Została ostatnia reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
0: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Kolejny alarm RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią płyną podwyżki. W lasach wysypy grzybów, ale trzeba uważać.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
11: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
10: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
12: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
10: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzn.
13: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
10: Na termometrach dziś na ogół od 17 do 21 stopni, tylko w rejonach podgórskich. Chłodniej od 15 do 17. Zachmurzenie na ogół duże. Pojawią się jeszcze opady deszczu, głównie na zachodzie kraju, na Podkarpaciu. Najwięcej słońca i tam też bez opadów, a o poranku jeszcze lokalne mgły.

0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Lecz Wokulski po odejściu Maruszewicza był kontent. Zdaje mi się, myślał, że jest to hultaj, dużej ręki, a przy tym sprytny. Chciał ode mnie posady, lecz sam ją znalazł. Śledzi mnie i donosi innym. Mógłby mi narobić kłopotu, gdyby nie te 400 rubli, które wziął. Jestem pewny, za sfałszowanym podpisem. Krzeszowski przy całym swoim bzikostwie i próżniactwie jest człowiek uczciwy. Czy próżniak może być uczciwym? W żadnym razie nie poświęciłby interesów czy kaprysów swej żony za pożyczkę wziętą ode mnie. Zrobiło mu się przykro. Oparł głowę na rękach i przymknąwszy oczy marzył dalej. Co ja jednak wyrabiam? Świadomie pomagam hultajowi do zrobienia łotrostwa. Gdybym dziś umarł, pieniądze te musiałby Masie zwrócić Krzeszowski. Nie, to Maruszewicz poszedłby do kozy. No, to go nie minie. Po chwili ogarnął go jeszcze czarniejszy pesymizm. 4 dni temu o mało nie zabiłem człowieka. Dziś dla drugiego postawiłem most do więzienia i wszystko dla niej za jedno. Merci. No, dla niej także zrobiłem majątek. Daję pracę kilkuset ludziom, pomnożę bogactwa kraju. Czymże byłbym bez niej? Małym, galanteryjnym kupcem. A dziś mówią o mnie w całej Warszawie, ba. Odrobina węgla porusza okręt, dźwigający dole kilkuset ludzi, a miłość porusza mnie. A jeżeli mnie spali tak, że zostanę tylko garścią popiołu? O Boże, jaki to nędzny świat! Ma rację Ochocki. Kobieta jest podłym zwierzęciem, bawi się tym, czego nawet nie może zrozumieć. Był tak pogrążony w bolesnych medytacjach, że nie usłyszał otwierania drzwi do pokoju i szybkich kroków za sobą. Dopiero ocknął się, poczuwszy dotknięcie czyjejś ręki. Odwrócił głowę i zobaczył mecenasa z dużą teką pod pachą i posępnym wyrazem na twarzy. Wokulski zerwał się zmieszany, posadził gościa na fotelu. Znakomity adwokat ostrożnie położył swoją rękę na stole i szybko pocierając sobie jednym palcem kark, rzekł półgłosem: Panie Wokulski, kochany panie Stanisławie, co to wyrabiasz, pan dobrodziej? Protestuję, replikuję. Zakładam apelację od wielmożnego pana Wokulskiego Letkiewicza do kochanego pana Stanisława, który z chłopca sklepowego został uczonym i miał nam zreformować handel zagraniczny. Panie Stanisławie, tak nie można. To mówiąc, pocierał sobie kark z obu stron i krzywił się, jakby miał pełne usta chininy. Wokulski spuścił oczy i milczał. Adwokat mówił dalej. Panie, drogi, jednym słowem źle słychać. Hrabia Sanocki, pamięta go pan, ten stronnik groszowych oszczędności, chce zupełnie wycofać się ze spółki. A wie pan dlaczego? Dla 2 powodów. Naprzód bawisz się pan w wyścigi, a po wtóre bijesz go pan na wyścigach. Razem z pańską klaczą ścigał się jego koń i przegrał. Hrabia jest bardzo zmartwiony i mruczy: po diabła mam składać kapitały, czy po to, ażeby kupcom dawać możliwość ścigania się ze mną i chwytania mi nagród sprzed nosa? Na próżno przekonywałem go, ciągnął odpocząwszy adwokat, że przecież wyścigi są takim dobrym interesem, jak każdy inny, a nawet lepszym, gdyż w ciągu kilku dni na 800 rublach zarobiłeś pan 300. Ale hrabia od razu zamknął mi usta. Wokulski, odparł, całą wygraną i wartość konia oddał damom na ochronkę, a oprócz tego Bóg wie, ile zapłacił Jungowi i Millerowi. Czy mi nawet tego robić nie wolno? Wtrącił Wokulski. Wolno, panie, wolno, potakiwał słodko znakomicie.

0: znakomity adwokat. Wolno robić, ale robiąc to, powtarzasz pan tylko stare grzechy. Zresztą daleko lepiej spełniane przez innych. Ani zaś ja, ani książę, ani ci hrabiowie nie po to zbliżyli się do pana, ażebyś odgrzewał dawne potrawy, tylko ażebyś wskazał nam nowe drogi. Więc niech się cofną od spółki, odburknął Wokulski. Ja ich nie wabię. I cofną się, mówił adwokat trzęsąc ręką. Zróbno pan tylko jeszcze jeden błąd, albo żem narobił ich tak wiele. Pyszny pan jesteś, złościł się mecenas, uderzając ręką w kolano. A pan wiesz, co mówi hrabia Liciński, ten niby Anglik, ten tek? On mówi, Wokulski jest to skończony dżentelmen, strzela jak Nemrod, ale to żaden kierownik interesu kupieckiego. Bo dzisiaj rzuci miliony w przedsiębiorstwo, a jutro wyzwie kogo na pojedynek i wszystko narazi. Wokulski aż cofnął się z fotelem. Ten zarzut nawet nie przyszedł mu do głowy. Mecenas, spostrzegłszy wrażenie, postanowił kuć żelazo, póki gorące. Jeżeli tedy, kochany panie Stanisławie, nie chcesz zmarnować tak pięknie rozpoczętej sprawy, więc już nie brnij dalej, a nade wszystko nie kupuj kamienicy Łęckich. Bo gdy włożysz w nią 90 000 rubli, daruj, ale spółka rozwieje się jak dym z fajki. Ludzie, widząc, że umieszczasz duży kapitał na 6 lub 7%, stracą wiarę do owych procentów, jakiś im obiecywał, a nawet, pojmujesz, gotowi podejrzewać? Wokulski zerwał się od stołu. Nie chcę żadnych spółek, krzyknął. Nie żądam od nikogo łaski, raczej wyświadczam ją innym. Kto mi nie ufa, niech sprawdzi cały interes. Przekona się, żem go nie mistyfikował, ale i nie będzie moim wspólnikiem. Hrabiowie i książęta nie mają monopolu na fantazję. Ja mam także moje fantazje i nie lubię, ażeby mi się wtrącano. Powoli, powoli uspokój się, kochany panie Stanisławie, mitygował adwokat, na powrót sadowiąc go na fotelu. Więc nie cofasz się od kupna? Nie, ta kamienica ma dla mnie większą wartość, aniżeli spółka z panami całego świata. Dobrze, dobrze, więc może byś na pewien czas podstawił kogo zamiast siebie. W razie ostatecznym nawet ja pożyczę ci firmy, a o zabezpieczenie własności nie ma kłopotu. Najważniejsza rzecz, nie zniechęcać ludzi, którzy już są. Arystokracja, raz zasmakowawszy w interesach publicznych, może do nich przylgnie. A za rok, za pół roku, pan staniesz się i nominalnym właścicielem kamienicy. Cóż, zgoda? Niech i tak będzie, odparł Wokulski. Tak, mówił adwokat, tak będzie najlepiej. Gdybyś pan sam kupił ten budynek, znalazłbyś się w fałszywej pozycji nawet wobec państwa Łęckich. Zazwyczaj nie lubimy tych, którzy coś po nas dziedziczą, to jedno, a powtóre... Kto zaręczy, że nie zaczęłyby snuć im się różne kombinacje po głowach? Nuż by pomyśleli, kupił za drogo albo za tanio. Jeżeli za drogo, jak śmie robić nam łaskę, a jeżeli za tanio, to wyzyskał nas. Ostatnich wyrazów adwokata Wokulski prawie nie słyszał, pochłonięty innymi myślami, które go jeszcze mocniej opanowały po odejściu gościa. Już ci, mówił do siebie, adwokat ma rację. Ludzie mnie sądzą i nawet wyrokują, ale że robią to poza moimi plecami, więc nie wiem o niczym. Dziś dopiero przychodzi mi na myśl wiele szczegółów. Już od tygodnia kupcy związani ze mną mają kwaśne miny, a przeciwnicy triumfują. W sklepie także coś jest. Ignacy chodzi smutny, szlangbaum zamyślony, Lisiecki stał się opryskliwszy niż dawniej, jakby przypuszczał, że niedługo wylecę z budy. Klein ma minę żałosną, socjalista gniewa się na wyścigi i pojedynki, a Frant Zięba już zaczyna kręcić się przy szlangbaumie. Może przeczuwa w nim przyszłego właściciela sklepu. Ach, wy kochani ludzie!
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Stanął na progu gabinetu i kiwnął na Rzeckiego. Stary subjekt istotnie był jakiś niewyraźny i swemu pryncypałowi nie patrzył w oczy. Wokulski wskazał mu krzesło i przeszedłszy się parę razy po ciasnym pokoju, rzekł: stary, powiedz otwarcie, co mówią o mnie? Rzecki rozłożył ręce. Ach Boże, co mówią? Gadaj prosto z mostu, zachęcał go Wokulski. Prosto z mostu? Dobrze, jedni mówią, że zaczynasz wariować. Brawo. Drudzy, że chcesz zrobić szwindel. Niech mnie. A wszyscy, że zbankrutujesz i to w niedługim czasie. Jak wyżej, wtrącił Wokulski. A ty, Ignacy, co sam myślisz? Ja myślę, odparł bez wahania, że wklepałeś się w jakąś grubą awanturę, z której nie wyjdziesz cały. Chyba, że cofniesz się w porę, na co zresztą masz dosyć rozumu. Wokulski wybuchnął. Nie cofnę się, zawołał. Człowiek spragniony nie cofa się od krynicy. Mam zginąć? Niech zginę pijąc. Czego wy zresztą chcecie ode mnie? Od dzieciństwa żyłem jak ptak spętany. W służbach, w więzieniach, a choćby i w tym nieszczęsnym małżeństwie, do którego zaprzedałem się. A dziś, kiedy rozwinęły mi się skrzydła, zaczynacie na mnie wrzeszczeć jak swojskie gęsi na dziką, która zerwała się do lotu. Co mi tam jakiś głupi sklep albo spółka? Ja chcę żyć. Ja chcę... W tej chwili zapukano do drzwi gabinetu. Ukazał się Mikołaj, służący Łęckiego, z listem. Wokulski gorączkowo pochwycił pismo, rozerwał kopertę i przeczytał. Szanowny panie, córka moja koniecznie życzy sobie bliżej poznać pana. Wola kobiety jest świętą, ja więc proszę pana na jutro do nas, na obiad około 6:00. A pan... Nawet nie próbuj wymawiać się. Proszę przyjąć zapewnienie wysokiego szacunku. T. Łęcki. Wokulski tak osłabł, że musiał usiąść. Przeczytał list drugi, trzeci, czwarty raz. Nareszcie oprzytomniawszy odpisał panu Łęckiemu, a Mikołajowi dał 5 rubli. Pan Ignacy wybiegł tymczasem na parę minut do sklepu, a gdy Mikołaj wyszedł na ulicę, wrócił do Wokulskiego i rzekł, jakby na nowo zaczynając rozmowę: zawsze jednak, kochany Stachu, rozejrzyj się w sytuacji, a może sam się cofniesz. Wokulski, cicho gwiżdżąc, zasadził kapelusz i oparłszy rękę na ramieniu starego przyjaciela, odparł: posłuchaj, gdyby mi się ziemia rozstąpiła pod nogami, rozumiesz? Gdyby mi niebo miało zawalić się na łeb, nie cofnę się, rozumiesz? Za takie szczęście oddam życie. Za jakie szczęście? Spytał Ignacy. Ale Wokulski już wyszedł przez tylne drzwi. Od Wielkiej Nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej. Panna Izabela miała dużo znajomości i niemały spryt do charakteryzowania ludzi. Otóż każdy z jej dotychczasowych znajomych posiadał tę własność, że można go było streścić w jednym zdaniu. Książę to był patriota, jego adwokat bardzo zręczny. Hrabia Łaciński pozował na Anglika. Jej ciotka była dumną prezesową, dobrą. Ochocki dziwakiem, a Krzeszowski karciarzem. Słowem, człowiek, była to jakaś zaleta albo wada, niekiedy zasługa, najczęściej tytuł lub majątek, który miał głowę, ręce i nogi, i ubierał się więcej albo mniej modnie. Dopiero w Wokulskim poznała nie tylko nową osobistość, ale niespodziewane zjawisko. Jego niepodobna było określić jednym wyrazem, a nawet 100 zdaniami. Nie był też do nikogo podobny, a jeżeli w ogóle można go było z czymś porównywać, to chyba z jakąś okolicą, przez którą jedzie się cały dzień i gdzie spotyka się równiny i góry, lasy i łąki, wody i pustynie, wsie i miasta? I gdzie jeszcze spoza mgieł horyzontu wynurzają się jakieś niejasne widoki, już niepodobne do żadnej rzeczy znanej? Ogarniało ją zdumienie i pytała się, Czy to jest gra podnieconej imaginacji, czy naprawdę istota nadludzka, a przynajmniej pozasalonowa? Wtedy zaczęła sobie rejestrować doznane wrażenia. Pierwszy raz, wcale go nie widziała, czuła tylko zbliżający się jakiś ogromny cień, był ktoś, który rzucił parę tysięcy rubli na dobroczynność i na ochronę jej ciotki. Potem ktoś grał z jej ojcem w karty w resursie i co dzień przegrywał. Potem ktoś, który wykupił weksle jej ojca, może to nie Wokulski, następnie jej serwis, a następnie dostarczył różnych rzeczy do przyozdobienia grobu pańskiego. Ten ktoś był to zuchwały Dorobkiewicz, który od roku ścigał ją spojrzeniami w teatrach i na koncertach. Był to cyniczny brutal, który dorobił się majątku na podejrzanych spekulacjach po to, ażeby kupić sobie reputację u ludzi, a ją, pannę Izabelę Łęcką, u jej ojca. Z tej epoki pamiętała tylko jego grubociosaną figurę, czerwone ręce i szorstkie obejście, które obok grzeczności innych kupców wydawało się nieznośnym. A na tle wachlarzy, sakwojażów, parasoli, lasek i tym podobnych galanterii po prostu śmieszne. Był to przebiegły i bezczelny kupczyk, który w swoim sklepie pozował na upadłego ministra. Był wstrętny, nawet śmiertelnie nienawistny, gdyż poważył się udzielać im zasiłki w formie kupna serwisu albo przegranych w karty do ojca. Dziś jeszcze myśląc o tym, panna Izabela szarpała na sobie suknię. Niekiedy rzuciwszy się na szezląg, biła pięściami sprężyny i szeptała: nikczemnik, nikczemnik. Sam widok niedoli, w jaką staczał się jej dom, już napełniał ją rozpaczą. A cóż dopiero, gdy ktoś wdarł się za zasłonę jej najskrytszych tajemnic i śmiał opatrywać rany, które ukryłaby przed samym Bogiem. Wszystko mogłaby przebaczyć oprócz tego ciosu, jaki zadano jej dumie. Tu zaszła zmiana dekoracji. Wystąpił inny człowiek, który bez cienia dwuznacznej myśli powiedział jej w oczy, że kupił serwis, ażeby zrobić na nim interes. A zatem on czuł, że panny Izabeli Łęckiej wspierać nie wolno. I gdyby to nawet zrobił, nie tylko nie szukałby rozgłosu albo wdzięczności, ale nawet nie śmiałby myśleć o tym. Ten sam człowiek wypędził ze sklepu Mraczewskiego, który poważył się złośliwie o niej mówić. Na próżno wrogowie panny Izabeli, baron i baronowa Krzeszowscy, wstawiali się za tym młodzieńcem. Na próżno odezwała się za nim hrabina ciotka, która rzadko dziękowała, a jeszcze rzadziej prosiła. Wokulski nie ustąpił. Lecz jedno słówko jej, panny Izabeli, pokonało nieugiętego człowieka. Nie tylko cofnął się, ale nawet dał Mraczewskiemu lepszą posadę. Nie robi się takich ustępstw dla kobiety, której się nie czci. Szkoda tylko, że prawie w tej samej chwili w jej czcicielu odezwał się pyszny Dorobkiewicz, który na kwestyjną tacę rzucił rulon pół imperiałów. Ach, jakież to było kupieckie! Jak on nic nie rozumie po angielsku! Nie ma wyobrażenia o języku, który jest modnym. Trzecia faza. Zobaczyła Wokulskiego w salonie ciotki w pierwszy dzień Wielkiej Nocy i spostrzegła, że on o całą głowę przerasta towarzystwo. Najarystokratyczniejsi ludzie ubiegali się o znajomość z nim, a on, ten brutalny parweniusz, odrzynał się od nich jak ogień od dymu. Chodził niezręcznie, ale śmiało, jakby salon ten był jego niezaprzeczoną własnością i posępnie słuchał komplimentów, którymi go zasypywano. Potem wezwała go do siebie najczcigodniejsza z matron, prezesowa, i po kilku minutach rozmowy z nim rzewnie zapłakała. Czyżby ten z czerwonymi rękoma parweniusz? Teraz dopiero spostrzegła panna Izabela, że Wokulski ma twarz niepospolitą. Rysy wyraziste i stanowcze, włos jakby najeżony gniewem, mały wąs, ślad brudki, kształty posągowe, wejrzenie jasne i przejmujące. Gdyby ten człowiek zamiast sklepu posiadał duże dobra ziemskie, byłby bardzo przystojnym. Gdyby urodził się księciem, byłby imponująco piękny. W każdym razie przypominał Trostiego, pułkownika strzelców, i naprawdę posąg gladiatora zwycięzcy.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty, wiosna, wiosna.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września.

0: swoich decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na...

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W tym czasie od panny Izabeli odsunęli się prawie wszyscy. Wprawdzie starsi panowie jeszcze obsypywali ją grzecznościami z powodu piękności i elegancji, za to młodzi, szczególnie utytułowani lub majętni, traktowali ją chłodno, a krótko. Gdy zaś zmęczono

0: Ona samotnością i banalnymi frazesami nieco żywiej odezwała się do któregoś. Patrzył na nią z wyraźnym przestrachem, jakby lękając się, że ona chwyci go za szyję i natychmiast pociągnie do ołtarza. Świat salonów kochała panna Izabela na śmierć i życie. Wyjść z niego mogła tylko do grobu, ale z każdym rokiem, a nawet miesiącem, mocniej gardziła ludźmi. Pojąć nie mogła, żeby kobietę, tak jak ona piękną, dobrą i dobrze wychowaną, świat opuszczał dlatego tylko, że nie ma majątku. Cóż to za ludzie, Boże miłosierny, szeptała nieraz, patrząc spoza firanek na przejeżdżające powozy elegantów, którzy pod rozmaitymi pozorami odwracali głowę od jej okien, ażeby się nie kłaniać. Czyżby sądzili, że ona wygląda ich? A przecież istotnie ona do nich wyglądała. Wówczas gorące łzy napływały jej do oczu, gryzła z gniewu piękne usta i szarpiąc taśmy zasłaniała okna firankami. Cóż to za ludzie, cóż to za ludzie, powtarzała, wstydząc się jednak sama przed sobą rzucić na nich jakiś ostrzejszy epitet, gdyż należeli do świata. Nikczemnikiem, według jej wyobrażeń, można było nazwać tylko Wokulskiego. Na domiar szyderstwa losu z całej niegdyś falangi zostało jej tylko dwóch wielbicieli. Ochockim nie łudziła się. On więcej zajmował się jakąś latającą maszyną, co za obłęd, aniżeli nią. Za to asystowali jej, zresztą nie narzucając się zbytecznie, marszałek i baron. Marszałek nasuwał jej na myśl zabitego i oparzonego wieprza, jakie czasem spotykała w rzeźniczych furgonach na ulicy. Baron znowu wydawał jej się podobnym do niewyprawnej skóry, których całe stosy można widywać na wozach. Obaj stanowili dziś ostatnie jej otoczenie, nawet skrzydła, jeżeli jak mówiono, była naprawdę aniołem. Okropna kombinacja dwóch tych starców prześladowała pannę Izabelę dniem i nocą. Czasem zdawało jej się, że jest potępiona i że już za życia rozpoczęło się dla niej piekło. W podobnych chwilach, jak topielec, który zwraca oczy do światła na dalekim brzegu, panna Izabela myślała o Wokulskim. I w bezmiarze goryczy doznawała cienia ulgi, wiedząc, że jednak szaleje za nią człowiek niepospolity, o którym dużo mówiono w towarzystwie. Wtedy przychodzili jej na myśl sławni podróżnicy albo zbogaceni przemysłowcy amerykańscy, którzy przez szereg lat ciężko pracowali w kopalniach, a których od czasu do czasu z daleka pokazywano jej na paryskich salonach. Widzi pani tego? Szczebiotała jakaś hrabianka, niedawno wypuszczona z klasztoru, pochylając wachlarz w pewnym kierunku. Widzi pani tego pana, który wygląda na woźnicę omnibusów? To podobno jakiś wielki człowiek, który coś odkrył, tylko nie wiem co, kopalnie złota czy też biegun północny, nawet nie pamiętam jak się nazywa, ale zapewnił mnie jeden margrabia z akademii, że ten pan mieszkał 10 lat pod biegunem. Nie, mieszkał pod ziemią. Okropny człowiek. Ja, będąc na jego miejscu, umarłabym z samego strachu. A pani, czy także by umarła? Gdyby Wokulski był takim podróżnikiem, a przynajmniej górnikiem, który zrobił miliony, 10 lat mieszkając pod ziemią. Ale on był tylko kupcem, w dodatku galanteryjnym. Nie umiał nawet po angielsku, co chwilę odzywał się w nim Dorobkiewicz, który w młodym wieku restauracyjnym gościom przynosił jedzenie z kuchni. Taki człowiek, co najwyżej mógłby być dobrym doradcą, nawet nieocenionym przyjacielem w gabinecie, gdy nie ma gości, nawet mężem, boć spotykają ludzi straszne nieszczęścia, ale kochankiem? No to byłoby po prostu śmieszne. W razie potrzeby najarystokratyczniejsze damy kąpią się w błotnych wannach, lecz bawić się w błocie mógłby tylko szaleniec. Czwarta faza. Panna Izabela kilka razy spotkała Wokulskiego w łazienkach i nawet raczyła odpowiadać na jego ukłony. Między zielonymi drzewami i obok posągów grubianin ten wydał jej się znowu innym, aniżeli za kontuarem sklepu. Gdybyż on miał dobra ziemskie, z parkiem, pałacem, sadzawką, prawda, że Dorobkiewicz, ale podobno szlachcic, synowiec oficera, przy marszałku i baronie wygląda jak Apollo, arystokracja coraz więcej mówi o nim, a ten wybuch łez prezesowej? Nadto prezesowa w oczywisty sposób popierała Wokulskiego u swojej przyjaciółki hrabiny i jej siostrzenicy, panny Izabeli. Parogodzinne spacery z ciotką po łazienkach były tak nudne, a pogadanki o modach, ochronach i projektowanych w świecie małżeństwach tak dokuczliwe, iż panna Izabela miała nawet trochę żalu do Wokulskiego, że nie zbliża się do nich w czasie spaceru i choć z kwadrans nie porozmawia. Dla osoby z towarzystwa ciekawą jest rozmowa z tego rodzaju ludźmi, a pannie Izabeli chłopi na przykład wydawali się nawet zabawnymi swym odrębnym językiem i logiką. Chociaż kupiec galanteryjny, a do tego jeżdżący własnym powozem, nie musi być tak zabawny jak chłop. Bądź co bądź, panna Izabela nie doznała przykrej niespodzianki, usłyszawszy pewnego dnia od prezesowej, że pojedzie z nią i hrabiną do łazienek i że zatrzyma Wokulskiego. Nudzimy się, niech więc nas bawi, mówiła staruszka. Gdy zaś około pierwszej, wjeżdżając do łazienkowskiego parku, prezesowa ze znaczącym uśmiechem rzekła do panny Izabeli: mam przeczucie, że go tu gdzieś spotkamy. Panna Izabela lekko zarumieniła się i postanowiła wcale nie rozmawiać z Wokulskim, a przynajmniej traktować go z góry, ażeby sobie nic nie wyobrażał. O miłości, naturalnie, w owym wyobrażaniu sobie mowy być nie mogło. Panna Izabela jednak nie życzyła sobie nawet poufałej życzliwości. I ogień jest przyjemny, szczególnie w zimie, myślała, ale w pewnym oddaleniu. Tymczasem Wokulskiego nie było w łazienkach. Jak to, on nie czekał? Mówiła do siebie panna Izabela. Chyba jest chory. Nie sądziła, ażeby Wokulski miał jakiś pilniejszy interes na świecie, aniżeli widzenie się z nią. Gdyby się zaś spóźnił, postanowiła nie tylko traktować go z góry, ale nawet okazać mu niezadowolenie. Jeżeli punktualność, mówiła sobie dalej, jest grzecznością królów, to już co najmniej powinna być obowiązkiem kupców. Upłynęło pół godziny, godzina, dwie, należało wracać do domu, a Wokulski nie przychodził. Nareszcie panie wsiadły do karety. Hrabina zimna jak zwykle, prezesowa nieco roztargniona, a panna Izabela rozgniewana. Oburzenie nie zmniejszyło się, gdy wieczorem ojciec powiedział jej, że od południa był na sesji u księcia, gdzie Wokulski przedstawił projekt olbrzymiej spółki handlowej i w zblazowanych magnatach obudził formalny zapał. Od dawna przeczuwałem, zakończył pan Łęcki, że przy pomocy tego człowieka uwolnię się od troskliwości mojej familii i znowu stanę jak powinienem. Ale do spółki, ojcze, potrzeba pieniędzy, odparła panna Izabela, lekko wzruszając ramionami. Dlatego też pozwalam sprzedać naszą kamienicę, wprawdzie długi pochłoną za 60 000 rubli, ale zawsze zostanie mi jeszcze co najmniej 40. Ciotka mówiła, że za kamienicę nikt nie da więcej nad 60. Ach, ciotka, oburzył się pan Tomasz. Ona zawsze mówi to, co mogłoby mnie zmartwić albo poniżyć. 60 000 daje Krzeszowska, która utopiłaby nas w łyżce wody, mieszczanka. Ale rozumie się, ciotka jej potakuje, bo tu chodzi o mój dom, o moje stanowisko. Zarumienił się i zaczął sapać, lecz nie chcąc gniewać się przy córce, pocałował ją w czoło i poszedł do swojego gabinetu. A może ojciec ma rację? Myślała panna Izabela. Może on naprawdę jest praktyczniejszy od wszystkich, którzy go tak surowo sądzą? Przecież ojciec pierwszy poznał się na tym Wokulskim. A jednak cóż za gbur z tego człowieka? Nie przyszedł do łazienek, choć prezesowa z pewnością musiała go zaangażować. Zresztą może i lepiej. Pięknie byśmy wyglądały, gdyby spotkał nas kto znajomy na spacerze z kupcem galanteryjnym.
1: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Została ostatnia reklama.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w 6 powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
15: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
13: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open pani zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20:00. Bez względu na wynik finału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
16: Radio Pogoda.
17: Pogoda.
13: Pochmurno dziś i może popadać deszcz. Więcej przyjaśnień na południowym wschodzie kraju i tam bez opadów dziś w ciągu dnia. A na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami na Przedgórzu od 15 do 17.

0: 97 i 8 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Przez parę następnych dni panna Izabela słyszała tylko o Wokulskim. Salony rozbrzmiewały jego nazwiskiem. Marszałek przysięgał, że Wokulski musi pochodzić ze starożytnego rodu, a baron, znawca męskiej piękności, po pół dnia spędzał przed lustrem, twierdził, że Wokulski jest wcale. Hrabia Sanocki zakładał się, że jest to pierwszy rozumny człowiek w kraju. Hrabia Liciński głosił, że ten kupiec wzorował się na angielskich przemysłowcach, a książę tylko zacierał ręce i uśmiechając się mówił: aha. Nawet Ochocki, odwiedziwszy któregoś dnia pannę Izabelę, opowiedział jej, że byli z Wokulskim na spacerze w łazienkach. O czymżeście rozmawiali? Zapytała zdziwiona, bo chyba nie o machinach latających. Ba, odmruknął zamyślony kuzynek. Wokulski jest chyba jedynym człowiekiem w Warszawie, z którym można o tym mówić. To numer... Jedyny rozumny, jedyny kupiec, jedyny, który może dogadać się z Ochockim? Myślała panna Izabela. Czymże jest naprawdę ten człowiek? A, już wiem. Zdawało jej się, że odgadła Wokulskiego. Jest to ambitny spekulant, który chcąc wedrzeć się do salonów, pomyślał o ożenieniu się z nią, zubożałą panną znakomitego rodu. Nie w innym też celu skarbił sobie względy jej ojca, hrabiny ciotki i całej arystokracji. Przekonawszy się jednak, że i bez niej wciśnie się między wielkich panów, nagle ostygnął w miłości i nawet nie przyszedł do łazienek. Winszuje mu, mówiła sobie. Ma wszystkie zalety potrzebne do zrobienia kariery. Niebrzydki, zdolny, energiczny, a nade wszystko bezczelny i nikczemny. Jak on śmiał udawać zakochanego we mnie i z jaką łatwością... Doprawdy, że ci parweniusze zdystansują nas nawet w obłudzie. Cóż to za nędznik? Oburzona chciała zapowiedzieć Mikołajowi, ażeby nigdy nie wpuścił Wokulskiego za próg salonu. Najwyżej do gabinetu pana, gdyby do nich przyszedł z interesem. Lecz przypomniawszy sobie, że Wokulski wcale nie zapraszał się do nich, zarumieniła się ze wstydu. Wtem dowiedziała się od pani Meliton o nowym zatargu barona Krzeszowskiego z żoną i o tym, że baronowa kupiła od niego klacz za 800 rubli, ale że pewnie ją zwróci, gdyż za kilka dni ma odbyć się wyścig, a baron porobił duże zakłady. Może nawet państwo baronowie pogodzą się przy tej okazji, zauważyła pani Meliton. Ach, cóż bym dała za to, ażeby baron nie dostał klaczy i przegrał zakłady, zawołała panna Izabela. W parę zaś dni dowiedziała się, pod wielkim sekretem od panny Florentyny, że baron nie odzyska swojej klaczy, gdyż kupił ją Wokulski. Tajemnica była jeszcze tak zachowywaną, że kiedy panna Izabela poszła z wizytą do ciotki, zastała hrabinę i prezesową naradzające się nad pogodzeniem państwa Krzeszowskich za pomocą owej klaczy. Nic z tego nie będzie, wtrąciła ze śmiechem panna Izabela. Baron nie dostanie swojej klaczy. Może założysz się? Spytała chłodno hrabina. Owszem, jeżeli wygram od cioci tę bransoletę z szafirów. Zakład stanął, dzięki czemu hrabina i panna Izabela były wysoce zainteresowane w wyścigach. Przez chwilę panna Izabela lękała się. Powiedziano jej, że baron daje Wokulskiemu 400 rubli odstępnego i że hrabia Liciński podjął się między nimi pośrednictwa. Nawet szeptano w salonie hrabiny, że Wokulski nie dla pieniędzy, ale dla hrabiego musi zgodzić się na ten układ. A wówczas panna Izabela pomyślała, zgodzi się, jeżeli jest chciwym parweniuszem, ale nie zgodzi się, jeżeli... Nie śmiała dokończyć frazesu. Wręczył ją Wokulski. Nie sprzedał klaczy i sam puścił ją w szranki. On jednakże nie jest tak nikczemnym, rzekła do siebie. I pod wpływem tej idei rozmawiała z Wokulskim na wyścigach bardzo łaskawie. Jednakże nawet za ten drobny objaw życzliwości panna Izabela robiła sobie w duchu wymówki. Po co on ma wiedzieć, że nas interesuje jego wyścig? Nie więcej od innych. A po co ja mu powiedziałam, że musi wygrać? Albo co znaczyła jego odpowiedź: wygram, jeżeli pani zechce. On już zapomina, kim jest, ale mniejsza, jeżeli za parę grzecznych słówek Krzeszowski rozchoruje się ze złości. Krzeszowskiego nienawidziła panna Izabela. Kiedyś umizgał się do niej, a odtrącony mścił się. Wiedziała, że nazywał ją za oczy starzejącą się panną, która wyjdzie za swego lokaja. Tego było dość, ażeby pamiętać mu całe życie. Lecz baron, nie poprzestając na nieszczęsnym frazesie, nawet wobec niej zachowywał się cynicznie, drwiąc z jej starych wielbicieli i robiąc aluzję do ich majątkowej ruiny. Że zaś i panna Izabela od niechcenia przypominała mu jego żonę, mieszczankę, z którą połączył się dla pieniędzy i nic od niej nie mógł wydobyć, więc toczyła się między nimi walka ostra, czasami nawet przykra. Dzień wyścigów był dla panny Izabeli triumfem, dla barona klęską i wstydem. Wprawdzie przyjechał na plac i udawał bardzo wesołego, ale w sercu kipiał mu gniew. Gdy zaś jeszcze zobaczył, że Wokulski nagrodę i cenę konia złożył na ręce panny Izabeli, stracił władzę nad sobą i przybiegłszy do powozu zrobił skandal. Dla panny Izabeli impertynenckie spojrzenia barona i otwarte nazwanie Wokulskiego jej wielbicielem było strasznym ciosem. Zabiłaby barona, gdyby to uchodziło dobrze wychowanym kobietom. Cierpienie jej było tym dokuczliwsze, że hrabina słuchała jego wybuchu spokojnie, prezesowa z zakłopotaniem, a ojciec nie odzywał się nawet, od dawna uważając Krzeszowskiego za wariata, którego należy nie drażnić, ale traktować pobłażliwie. W takiej chwili, kiedy już zaczęto spoglądać na nich z innych powozów, przyszedł pannie Izabeli na pomoc Wokulski. I nie tylko przerwał baronowi tok jego niezadowoleń, ale wyzwał go na pojedynek. O tym żadne z nich nie wątpiło. Prezesowa wprost zlękła się o swego faworyta, a hrabina zrobiła uwagę, że Wokulski nie mógł postąpić inaczej, ponieważ baron, zbliżając się do powozu, potrącił go i nie przeprosił. Więc sami powiedzcie, mówiła wzruszonym głosem prezesowa, czy godzi się pojedynkować o taką drobnostkę? Wszyscy przecież wiemy, że Krzeszowski jest roztargniony i półgłówek. Najlepszy dowód w tym, co nam nagadał. To prawda, odezwał się pan Tomasz. Ależ Wokulski nie ma obowiązku wiedzieć o tym, a upomnieć się musiał. Pogodzą się, wtrąciła niedbale hrabina i kazała jechać do domu. Wtedy to panna Izabela dopuściła się najgorszego wykroczenia przeciw swoim pojęciom i w znaczący sposób ścisnęła Wokulskiego za rękę. Już dojeżdżając do domu, nie mogła sobie tego darować. Jak można było zrobić coś podobnego? Co sobie taki człowiek pomyśli? Mówiła w duchu. Ale wnet ocknęło się w niej uczucie sprawiedliwości i musiała przyznać, że ten człowiek nie jest byle jakim. A żeby zrobić mi przyjemność, bo z pewnością nie miał innych powodów, podstawił baronowi nogę, kupując konia. Całą wygraną, stanowczy dowód bezinteresowności, złożył na ochronę i to na moje ręce. Baron widział to, a nade wszystko, jakby odgadując moje myśli, wyzwał go na pojedynek. No, dzisiejsze pojedynki kończą się zwykle szampanem, ale zawsze baron przekona się, że jeszcze nie jestem tak starą. Nie, w tym Wokulskim jest coś. Szkoda tylko, że jest galanteryjnym kupcem. Przyjemnie byłoby mieć takiego wielbiciela, gdyby zajmował inne stanowisko w świecie.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wróciwszy do domu, panna Izabela opowiedziała pannie Florentynie o wyścigowych przygodach, a w godzinę już nie myślała o nich. Gdy zaś ojciec późno w nocy doniósł jej, że Krzeszowski wybrał za sekundanta hrabiego Licińskiego, który bezwarunkowo żąda, żeby Wokulski został przeproszony przez barona, panna Izabela zrobiła pogardliwy grymas ustami. Szczęśliwy człowiek, myślała, mnie obrażają, a jego będą przepraszać. Ja, gdyby ktoś przy mnie obraził ukochaną, nie pozwoliłabym się przeprosić. On naturalnie zgodzi się. Gdy już położyła się do łóżka i zaczęła usypiać, nagle przyszła jej nowa myśl. A jeżeli Wokulski nie zechce przeprosić? Przecież ten sam hrabia Liciński układał się z nim o klacz i nic nie wskórał. Ach Boże, co też mi się snuje po głowie? Odpowiedziała sobie, wzruszając ramionami, i zasnęła. Na drugi dzień do południa ojciec, ona i panna Florentyna byli pewni, że Wokulski pogodzi się z baronem i że nawet inaczej nie wypada mu postąpić. Dopiero po południu pan Tomasz wyszedł na miasto i wrócił na obiad bardzo zakłopotany. — Cóż to, ojcze? — spytała go panna Izabela, uderzona wyrazem jego twarzy. — Fatalna historia — odparł pan Tomasz, rzucając się na skórzany fotel. Wokulski odrzucił przeproszenie, a jego sekundanci postawili ostre warunki. — I kiedyż to? — spytała ciszej. — Jutro, przed 9:00 — odpowiedział pan Tomasz i otarł pot z czoła. — Fatalna historia — ciągnął dalej. — Między naszymi wspólnikami popłoch, bo Krzeszowski strzela doskonale. Gdyby zaś ten człowiek zginął, wszystkie moje rachuby na nic. Straciłbym w nim prawą rękę, jedynego możliwego wykonawcę moich planów. Jemu jednemu powierzyłbym kapitały i jestem pewny, że miałbym co najmniej 8000 rubli rocznie. Los prześladuje mnie nie na żarty. Zły humor pana domu źle oddziałał na innych. Obiadu nikt nie jadł. Po obiedzie pan Tomasz zamknął się w gabinecie i chodził wielkimi krokami, co było dowodem niezwykłego wzruszenia. Panna Izabela także poszła do swego gabinetu i jak zwykle w chwilach zdenerwowania położyła się na szezlongu. Opanowały ją posępne myśli. Krótko trwał mój tryumf, mówiła sobie. Krzeszowski naprawdę dobrze strzela. Jeżeli zabije jedynego człowieka, który dziś ujmuje się za mną, to co? Pojedynek jest istotnie barbarzyńskim zabytkiem, bo Wokulski, biorąc go ze strony moralnej, więcej jest wart od Krzeszowskiego, a jednak może zginąć. Ostatni człowiek, w którym pokładał nadzieję mój ojciec. Tu odezwała się w pannie Izabeli rodowa pycha. No, mój ojciec nie potrzebuje przecież łaski Wokulskiego. Powierzyłby mu swój kapitał, otoczyłby go protekcją, a on płaciłby mu procenta. W każdym razie szkoda go. Przyszedł jej na myśl stary rządca, ich niegdyś majątku, który służył u nich 30 lat i którego bardzo lubiła, bardzo mu ufała. Może Wokulski obojgu im zastąpiłby nieboszczyka, a jej rozsądnego powiernika i zginie. Jakiś czas leżała z zamkniętymi oczyma, nie myśląc o niczym. Potem przyszły jej do głowy niesłychanie dziwne kombinacje. Co za szczególny traf, mówiła w sobie. Jutro walczyć będą z jej powodu dwaj ludzie, którzy ją śmiertelnie obrazili. Krzeszowski złośliwymi drwinami, Wokulski ofiarami, jakie ośmielił się ponosić dla niej. Ona mu już prawie przebaczyła i kupno serwisu, i owe weksle, i owe przegrane w karty do ojca, z których przez parę tygodni utrzymywał się cały dom. Nie, jeszcze mu nie przebaczyła i nie przebaczy nigdy. Ale choćby nawet, to jednak za jej obrazę ujęła się sprawiedliwość boska. I kto jutro zginie? Może obaj. W każdym razie ten, który poważył się pannie Izabeli Łęckiej ofiarować pomoc pieniężną. Człowiek taki, jak kochanek Kleopatry, żyć nie może. Tak myślała, zanosząc się od płaczu. Żal jej było oddanego sługi, a może i powiernika, ale korzyła się przed wyrokami opatrzności, która nie przebacza obrazy wyrządzonej pannie Łęckiej. Gdyby Wokulski mógł w tej chwili zajrzeć w jej duszę, uciekłby z przestrachem i uleczyłby się ze swego obłędu. Swoją drogą panna Izabela nie spała przez całą noc. Ciągle stał jej przed oczyma obraz jakiegoś francuskiego malarza, przedstawiający pojedynek. Pod grupą zielonych drzew dwaj czarno ubrani mężczyźni mierzyli do siebie z pistoletów. Potem, czego już nie było na obrazie, jeden z nich padł, uderzony kulą w głowę. Był to Wokulski. Panna Izabela nawet nie poszła na jego pogrzeb, nie chcąc zdradzić się ze wzruszeniem, ale w nocy parę razy płakała. Żal jej było tego nadzwyczajnego parweniusza, tego wiernego niewolnika, który swoje zbrodnie względem niej odpokutował śmiercią dla niej. Zasnęła dopiero o 7 rano i spała jak drewno do południa. Przed samą 12 obudziło ją nerwowe pukanie do drzwi sypialni. — Kto tam? — Ja — odpowiedział jej ojciec radosnym głosem. — Wokulski nietknięty, baron raniony w twarz. — Czy tak? Miała migrenę, więc została w łóżku do 4 po południu. Była kontenta, że baron został ranny, a zdziwiona, że opłakany przez nią Wokulski nie zginął. Wstawszy tak późno, panna Izabela wyszła przed obiadem na krótki spacer w aleje. Widok pogodnego nieba, pięknych drzew, przelatujących ptaków i wesołych ludzi zatarł ślady jej nocnych przywidzeń. Gdy zaś jeszcze z kilku przejeżdżających powozów spostrzeżono ją i powitano, w sercu jej ocknęło się zadowolenie. Jednakże Pan Bóg jest łaskawy, myślała, gdy ocalił człowieka, który może się nam przydać. Ojciec tak liczy na niego, a i ja nabieram ufności. O ileż mniej w życiu doznałabym zawodów, mając rozumnego i energicznego przyjaciela. Słówko przyjaciel nie podobało się jej. Przyjacielem panny Izabeli mógłby być człowiek co najmniej posiadający majątek ziemski, ale kupiec galanteryjny kwalifikował się tylko na doradcę i wykonawcę. Po powrocie do domu zaraz poznała, że jej ojciec jest w wybornym humorze. — Wiesz — mówił — byłem z powinszowaniem u Wokulskiego. To dzielny człowiek, istotny dżentelmen, już ani myśli o pojedynku i nawet zdaje się żałować barona. Nic nie pomoże. Szlachecka krew musi się odezwać bez względu na kondycję. A potem odprowadziwszy córkę do gabinetu i rzuciwszy parę razy okiem w zwierciadło, dodał — no i powiedz sama, czy można nie ufać w opiekę boską? Śmierć tego człowieka byłaby dla mnie ciężkim ciosem i został uratowany. Muszę z nim zawiązać bliższe stosunki, a wtedy zobaczymy, kto wyjdzie lepiej. Czy książę na swoim wielkim adwokacie, czy ja na moim Wokulskim. Jak sądzisz? To samo myślałam przed chwilą, odpowiedziała panna Izabela, uderzona zgodnością przeczuć jej własnych i ojca. Papuś koniecznie powinien mieć przy sobie zdolnego i zaufanego człowieka, który w dodatku sam garnie się do mnie, dodał pan Tomasz. Bystry człowiek. On to pojmuje, że więcej zrobi i lepszą zyska reputację, pomagając dźwigać się dawnemu rodowi, aniżeli gdyby sam wyrywał się naprzód. Bardzo rozumny człowiek, powtórzył pan Tomasz. Choć chwilowo zdobył sobie księcia i całą arystokrację, mnie jednak okazuje najwięcej przywiązania. I nie będzie tego żałował, gdy odzyskam stanowisko. Panna Izabela patrzyła na cacka ustawione na biurku i myślała, że jednak ojciec łudzi się trochę, sądząc, iż Wokulski garnie się do niego. Nie prostowała jednak omyłki, a na odwrót przyznawała w duchu, że należy trochę więcej zbliżyć się z tym kupcem i przebaczyć mu jego stanowisko społeczne. Adwokat, kupiec, to prawie na jedno wychodzi. Jeżeli zaś adwokat może być poufałym księcia, dlaczegoż by kupiec, ach, jakie to niesmaczne, nie mógł zostać powiernikiem domu Łęckich?
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
5: Koncert?
4: Lepiej, festiwal.
5: A kto gra?
4: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
5: Okej, na taki festiwal to ja idę.
4: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
10: Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
11: To ja go wymyśliłem.
10: Nie.
11: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
10: A w tym roku?
11: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
10: Każdy może głosować?
11: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
10: No to super, głosujmy!
12: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
13: Została ostatnia reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Obiad, wieczór i kilka dni następnych zeszły pannie Izabeli bardzo przyjemnie. Zastanowiła ją jedna okoliczność, że w ciągu tak krótkiego czasu odwiedziło ich więcej osób aniżeli dawniej w ciągu miesiąca. Bywały godziny, że w pustym niegdyś salonie teraz rozlegał się gwar śmiechów i rozmów, aż wypoczęte meble dziwiły się natłokowi, a w kuchni szeptano, że pan Łęcki musiał odebrać jakieś wielkie pieniądze. Nawet damy, które jeszcze na wyścigach nie mogły poznać panny Izabeli, przyszły teraz do niej z wizytami. Młodzi zaś panowie, aczkolwiek nie przychodzili, poznawali ją na ulicy i kłaniali się z szacunkiem. I pan Tomasz miewał teraz gości. Odwiedził go hrabia Sanocki, zaklinając, ażeby Wokulski przestał już bawić się wyścigami i pojedynkami, a zajął się spółką. Był hrabia Liciński i opowiadał dziwy o dżentelmenerii Wokulskiego. Lecz nade wszystko przyjeżdżał tu parę razy książę z prośbą do pana Tomasza, żeby Wokulski bez względu na zajście z baronem nie zniechęcał się do arystokracji i pamiętał o nieszczęśliwym kraju. I niech mu też kuzyn, zakończył książę, wyperswaduje pojedynki. To niepotrzebne. To dobre dla ludzi młodych, ale nie dla poważnych i zasłużonych obywateli. Pan Tomasz był zachwycony, szczególnie gdy pomyślał, że wszystkie te owacje spotykają go w przeddzień sprzedaży domu. Rok temu bliskość podobnego wypadku odstraszała ludzi. Zaczynam odzyskiwać należne mi stanowisko, szepnął pan Tomasz i nagle obejrzał się. Zdawało mu się, że za nim stoi Wokulski, więc dla uspokojenia się powtórzył parę razy: wynagrodzę go, wynagrodzę, może być pewnym mego poparcia. Trzeciego dnia po pojedynku Wokulskiego pannie Izabeli przyniesiono kosztowne pudełko i list, który ją wstrząsnął. Poznała pismo barona. Kochana kuzyneczko, jeżeli przebaczysz mi moje nieszczęsne ożenienie, ja w zamian daruję ci moją małżonkę, która już mnie samemu dokuczyła. Jako zaś materialny symbol zawartego między nami pokoju na zawsze, posyłam ci ząb, który mi wystrzelił wielmożny Wokulski, zdaje mi się, za to, co ośmieliłem się powiedzieć ci na wyścigach. Upewniam cię, kochana kuzynko, że jest to ten sam ząb, którym cię dotychczas gryzłem i już gryźć nigdy nie będę. Możesz go wyrzucić.

0: rzucić na ulicę, lecz pudełeczko racz zachować na pamiątkę. Przyjmij ten drobiazg od człowieka, dziś trochę chorego, a wierzaj, nie najgorszego, a będę miał nadzieję, że kiedyś zapomnisz mi moich niedorzecznych złośliwości. Kochający cię i pełen głębokiego szacunku kuzyn Krzeszowski. P.S. Jeżeli mego zęba nie wyrzucisz za okno, przyślij mi go na powrót, abym mógł ofiarować go mojej niezapomnianej małżonce. Będzie miała martwić się czym przez kilka dni, co podobno biedaczce jest zalecone przez doktorów. Ten zaś pan Wokulski jest bardzo miłym i dystyngowanym człowiekiem i wyznaje, że serdecznie go polubiłem, choć mi taką zrobił krzywdę. W kosztownym pudełku znajdował się istotnie ząb owinięty w bibułkę. Panna Izabela, po krótkim namyśle, odpisała bardzo życzliwy list baronowi, oświadczając, że już nie gniewa się i że przyjmuje pudełeczko, a ząb z należytą czcią odsyła jego właścicielowi. Tu już nie można było wątpić, że tylko dzięki Wokulskiemu baron pojednał się z nią i prosił o przebaczenie. Panna Izabela nieledwie roztkliwiła się swoim tryumfem, a dla Wokulskiego uczuła jakby wdzięczność. Zamknęła się w swoim gabinecie i poczęła marzyć. Marzyła, że Wokulski sprzedał swój sklep, a kupił dobra ziemskie, lecz pozostał naczelnikiem spółki handlowej, przynoszącej ogromne zyski. Cała arystokracja przyjmowała go u siebie, ona zaś, panna Izabela, zrobiła go swoim powiernikiem. On podźwignął ich majątek i podniósł go do dawnej świetności. On spełniał wszystkie jej zlecenia, on narażał się, ile razy była tego potrzeba. On wreszcie wyszukał jej męża, odpowiedniego znakomitości domu Łęckich. Wszystko to robił, ponieważ kochał ją miłością idealną, więcej niż własne życie, i czuł się zupełnie szczęśliwym, jeżeli uśmiechnęła się do niego, życzliwiej spojrzała albo po jakiejś wyjątkowej zasłudze serdecznie uścisnęła go za rękę. Gdy zaś Pan Bóg dał jej dzieci, on wyszukiwał im bony i nauczycieli, powiększał ich majątek, a nareszcie, gdy ona zmarła, w tym miejscu łzy zakręciły się w pięknych oczach panny Izabeli, on zastrzelił się na jej grobie. Nie, przez delikatność, którą ona w nim rozwinęła, zastrzelił się o kilka grobów dalej. Wejście ojca przerwało ciąg jej fantazji. Podobno pisał do ciebie Krzeszowski, zapytał ciekawie pan Tomasz. Córka wskazała mu list leżący na biurku i złote pudełko. Pan Tomasz kręcił głową, czytając list, a nareszcie rzekł: zawsze wariat, chociaż dobry chłopak, ale Wokulski oddał ci rzeczywistą przysługę, zwyciężyłaś śmiertelnego wroga. Myślę, ojcze, że należałoby tego pana zaprosić kiedy na obiad, chciałabym go poznać bliżej. Właśnie od kilku dni miałem cię o to samo prosić, odpowiedział uradowany pan Tomasz. Niepodobna trzymać się na zbyt etykietalnej stopie z człowiekiem tak użytecznym. Naturalnie, wtrąciła panna Izabela, przecież nawet wierną służbę dopuszczamy do niejakiej poufności. Uwielbiam twój rozum i takt, Belu, zawołał pan Tomasz i zachwycony pocałował ją naprzód w rękę, potem w czoło. Otrzymawszy od pana Łęckiego zaproszenie na obiad, Wokulski wybiegł ze sklepu na ulicę. Ciasny pokój dusił go, a rozmowa z Rzeckim, w ciągu której subjekt udzielał mu przestróg i upomnień, wydawała mu się nadzwyczajnie głupią. Nie jest, że to śmieszne, ażeby stary i wystygły kawaler, wierzący tylko w sklep i w Bonapartych, zarzucał mu szaleństwo. Cóż ja robię złego, myślał Wokulski, że się kocham. Może trochę za późno, ale przez całe życie nie pozwalałem sobie na podobny zbytek. Kochają się miliony ludzi, kocha się cały świat czujący. Dlaczegoż mnie jednemu miałoby to być zabronione? Jeżeli zaś ten zasadniczy punkt ma rację bytu, to mają wszystko, co robię. Kto się chce żenić, musi posiadać majątek, więc zdobyłem majątek. Musi zbliżyć się do wybranej kobiety, ja też zbliżyłem się. Musi troszczyć się o jej byt materialny i chronić od nieprzyjaciół, a ja robię jedno i drugie. Czy zaś w tym dobijaniu się o szczęście skrzywdziłem kogo? Czy zaniedbuję obowiązków względem społeczeństwa i bliźnich? Ach ci kochani bliźni, I to społeczeństwo, które nigdy nie troszczyło się o mnie i stawiało mi wszelkie przeszkody, a zawsze upomina się o ofiary z mojej strony. Lecz właśnie to, co oni dziś nazywają szaleństwem, popycha mnie do pełnienia jakichś fikcyjnych obowiązków. Gdyby nie ono, siedziałbym dziś jak mul w książkach i kilkaset osób miałoby mniejsze zarobki. Więc czego oni chcą ode mnie? Pytał sam siebie w rozdrażnieniu.
1: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: to promocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Została ostatnia reklama.
10: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
11: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
12: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski, niedzielny koncert życzeń. Witam bardzo serdecznie, już za chwilkę rozpoczniemy. Ale najpierw jak zawsze wiadomości i piękna prognoza pogody, mam nadzieję.
13: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
14: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
13: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3. piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
15: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3. piętrze.
13: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię dwóch poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach. A dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton. Radio
16: Pogoda. Pogoda.
13: Niedziela ze sporym zachmurzeniem i miejscowymi opadami deszczu. Tylko na południowym wschodzie więcej przejaśnień i tam dziś pogodnie. A na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni chłodniej, miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17.
16: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
12: Witam serdecznie Państwa w ten niedzielny poranek. Wczoraj odbyła się inauguracja Dni Seniora w Warszawie, którą zakończyliśmy pogodną potańcówką. Jaki to był piękny dzień. Kto był, to na pewno potwierdzi. A kto nie mógł być wczoraj, to możecie popatrzeć na nasze relacje, które mieliśmy na Facebooku, na Instagramie i sami stwierdzicie, jak pięknie wszyscy się bawili. Wszyscy seniorzy. Wracając do koncertu życzeń. Teraz przypominam, robert@radiopogoda.pl. To mój adres mailowy. Nasza sekretarka ma numer 22 444 4004. A teraz piosenka i za chwilkę zaczynamy. Majka Jeżowska zaśpiewa o najpiękniejszej w klasie. Może o sobie śpiewała.
16: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonimy do pani Justynki.
2: Słucham?
1: Pani Justyno, dzień dobry. O, jakże mi miło, że pani odebrała. Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Mam życzenia dla pani. Pisze do mnie Kasia, tak. Panie Robercie, prosiłabym o zadedykowanie Jusi wraz z życzeniami wszystkiego, co najlepsze, utworu Nalej mi wina Ireny Santos. I proszę bardzo mocno ją radiowo uściskać i ucałować. No, chętnie by to przez radio, tak trudno, Justynko, się poprzytulać i pouściskać, ale możemy sobie wyobrazić, możemy imaginować, więc robię to teraz. Uwaga, przytulamy się.
2: Jestem totalnie zaskoczona. Ona się odgrażała, że to zrobi, ale zupełnie się nie spodziewałam.
1: Ale bolało?
2: Nie, no było super przyjemnie.
1: No właśnie, no widzisz, same przyjemności. Radio Pogoda, same przyjemności. Słuchaj, a powiedz jeszcze mi, jaka jest tajemnica tej piosenki Nalej mi wina? Żeby się wina napić, tak?
2: No właśnie, chyba o to chodzi. Dawno się nie widziałyśmy, więc to jest po prostu ostateczny pretekst, żeby się spotkać i napić tego wina.
1: No, słuchaj, no urodziny twoje, no to lepszej okazji nie będzie. Kaśka, weź się tam, ogarnij i wpadaj.
2: O, moja ukochana Kasieńka.
1: No.
2: Dziękuję.
1: Ale twoja ukochana Kasieńka, bo wy młode jesteście dziewczyny, słyszę po głosie.
2: Zawsze młode, jak wino właśnie.
1: No. Jak się poznałyście? Długo się znacie?
2: No w liczbach to wychodzi ponad 35 lat.
1: Już masz to ty już masz po 30?
2: Oj, zdecydowanie.
1: Się w przedszkolu poznałyście, tak?
2: Tak, tak. Chyba od 4. roku życia się znamy, z tego wynika.
1: Taka przyjaźń na całe życie, co? Tak mi się wydaje.
2: Tak.
1: Z tym.
2: Tak, nawet jak się nie widujemy, to później wracamy i jest po staremu.
1: I każda o sobie wszystko wie, nie?
2: Dokładnie.
1: Justynka, no to...
2: A ja?
1: No super, no trzymajcie się. Wszystkiego ci najlepszego życzymy też od naszego Radia Pogoda.
2: To jest cudowne, dziękuję.
1: Zanim Kaśka przyjedzie, to ja teraz nalewam wina, co?
2: Ach, bardzo chętnie.
1: Słowami, ustami może Ireny Santor dla ciebie. Trzymaj się. Pa, pa.
2: Dziękuję. Do widzenia.
1: Pa.
2: Pa.
1: Pani Ireno, to nalewamy wina. Nalejmy im wina. Nalej mi wina. Dokładnie taki tytuł.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

na odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma wód. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

0: Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: No to teraz czas na moją sekretarkę. Przemówże, Basiu.
3: Dzień dobry. Panie Robercie, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin mojej córce Karolinie i synowi Łukaszowi oraz wnuczkom Marceli, Antoni i Gabryni. Kochani, życzę wam zdrówka, dużo miłości i szczęścia na dalsze lata. Życzenia składa babcia Halinka i dziadek Janek. Dziękuję.
2: O, jak miło, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy i wszystkiego najlepszego dla was wszystkich.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Została ostatnia reklama.
4: Jeśli chcesz dobrze spać,

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do Reni. Do Renatki zadzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Renato.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Urodzinki były, wiem. Mąż napisał do nas, do Radia Pogoda, że cię kocha. Nie, tam mało, że cię kocha, Reniu, że cię uwielbia. Czy to wyobrażasz? A myślisz, że to żart, co? Nie, Radio Pogoda, koncert życzeń, Robert Janowski, kłaniam się. To nie żart.
2: Nie wiem, co powiedzieć.
1: Że jesteś zaskoczona. Bo chyba,
2: tak,
1: bo jesteś.
2: Jestem bardzo, bardzo zaskoczona.
1: Ale myślałem, że zaskoczona, że on cię kocha. Czy że może, że bardziej, że uwielbia.
2: Nie wiem, co powiedzieć.
1: To, co
2: nie
1: czujesz, wiem, co Reniu, powiedzieć. To, co czujesz. Ja po prostu, to wspaniałe uczucie. Jak ktoś do radia pisze, że kocha swoją żonę, że nawet, że ją uwielbia. No ja to się cieszę, uwielbiam takie rzeczy czytać i też lubię, jak się trochę właśnie jesteście zaskoczeni, ale to wszystko jest bardzo miłe.
2: Nie wiem naprawdę, co powiedzieć. Dziękuję bardzo.
1: Reniu,
2: jestem bardzo, bardzo wzruszona.
1: Reniu,
2: naprawdę.
1: A powiedz, ile lat on już cię tak kocha?
2: No już będzie 44.
1: Nie przeszło mu nic, patrz.
2: Chyba mówi. Ojej, nie wiem naprawdę, co powiedzieć, nie
1: nic,
2: wiem.
1: Nic, kochana, nic, po prostu tak sobie rozmawiamy, tak po ludzku, normalnie. Jesteś szczęśliwa, szczęśliwą żoną, masz fajnego Jurka, fajne z was małżeństwo, no co to? Tak po prostu u was jest, nie? Niech wam ludzie zazdroszczą. Dobra, zostawiam cię z tym. Ucałuj swojego męża. Serdecznie
2: dziękuję,
1: cię pozdrawiam.
2: Dziękuję pięknie. Pana też serdecznie pozdrawiam.
1: Dziękuję, Renatko. Dziękuję.
2: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Pa.
2: Jestem naprawdę... Nie wiem, co powiedzieć. Jestem wzruszona bardzo.
1: Dobra, ja się nagadałem za ciebie trochę. Pa.
2: Dziękuję pięknie.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Can't Help Falling in Love. Przepiękna piosenka do tego Elvisa Presleya, poproszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Iwonka przesłała teraz, znaczy teraz, no niedawno, na mój adres robertmałparadiopogoda.pl życzenia dla siostry, dla swojej siostry Krysi i Leszka zresztą. Tylko z okazji czego? Aha, 50. rocznica ślubu. W krajobrazie życia wasze uczucia stanowią górę, na której szczyt wspólnie weszliście. Z każdego kamienia na waszej drodze uczyniliście milowy krok, z każdej burzy tęczę. Wow, jak ładnie, poetycko. Niech wasza wyprawa trwa, prowadząc przez kolejne nieodkryte jeszcze szczyty. Pani Iwonko, naprawdę. To się Krysia z Leszkiem ucieszyli, pewnie, jak to usłyszeli. Dziękujemy, za chwilę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę.

0: Naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam.

0: Seret muss man mit muss, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да, да, да, да. Читаем так, но пишем мы ха-ха-ха. Ха-ха-ха.
1: Реклама.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Reklama. Godzina 11. Proszę Państwa, zaraz zadzwonię do kogoś z Państwa albo do Waszych bliskich. Zaraz sobie przejrzę te wiadomości, a teraz prawdziwe wiadomości i prognozę pogody.
13: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
14: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
13: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arsel.
15: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
13: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83. Radio Pogoda.
16: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
9: Pogoda.
13: Dziś raczej pochmurno, chociaż teraz słońce przedziera się z pomiędzy chmur w centrum kraju i jest słonecznie. Ale w wielu regionach dziś możliwy deszcz, mrzawka, bez opadów. Na południowym wschodzie, na Podkarpaciu dziś słonecznie przez cały dzień, a na termometrach od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam do maksymalnie 17.
16: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
12: Cały czas czekam na to, żebyście do mnie pisali. Znaczy i piszecie, bardzo dziękuję. robert@radiopogoda.pl. I nagrywajcie się też na moją basię. 22 444 4004. Mamy też formularz. Właśnie dawno nie mówiłem o tym. Jest formularz. radiopogoda.pl. Wchodzicie na formularz, koncert życzeń i tam wszystko krok po kroczku was poprowadzi strona. A teraz na późne śniadanie zaprasza Cezary Fabiński. Późne jak późne. Ja to często jem o tej porze.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do pani Basi.
2: Halo?
1: Pani Basiu?
2: Tak?
1: Robert Janowski, dzień dobry, Radio Pogoda. Koncert życzeń. Mam dla pani życzenia z okazji urodzin.
2: O.
1: Jak ktoś zaczyna takie życzenia od słowa mamuś, mamuś, to kto to mógł napisać?
2: Dzieci.
1: Dzieci? Ale no, ile masz tych dzieci?
2: Dwie córki,
1: no właśnie. To Agnieszka napisała, ale pewnie też w imieniu, razem w imieniu ich obu. Mamuś, 10 września to twój wyjątkowy dzień. Życzę ci długich lat w zdrowiu, samych pogodnych chwil, samych pięknych wspomnień, które przynoszą najpiękniejsze melodie z dawnych lat. I bądź zawsze tak uśmiechnięta i szczęśliwa jak dzisiaj. Żyj nam 100 lat, kochamy cię bardzo. Podpisana Agnieszka.
2: No, dziękuję bardzo.
1: A ile córki mają lat już?
2: 56 i 58.
1: To już dorosłe.
2: No, dorosłe.
1: Już nawet, już bardzo dorosłe. O, to pięknie. O, jak piękna mamusia, Basia, taka kochana jesteś na pewno, prawda? Jak wszystkie Baśki takie są. Gdzie mieszkacie, powiedz? Gdzie pani mieszka?
2: Ja w ogóle mieszkam w Gotłocku, ale jestem całe lato na działce.
1: No, też bym był na działce, gdybym miał.
2: Ale
1: a dzieci się troszkę po świecie porozrzucały, tak? Pewnie? Agnieszka gdzie mieszka?
2: W Aleksandrowie koło Kalenicy.
1: A, to też niedaleko. A druga córka jak ma na imię?
2: Ania. Mieszka w Łomiankach.
1: O, no to niedaleko mają do mamusi. Ale miło bardzo, że pamiętają. Zresztą pewnie co roku pamiętają i składają ci serdeczne życzenia. No oczywiście, że tak. Mamusia dobrze wychowała dzieci po prostu.
2: Jak mogą nie pamiętać?
1: No to niemożliwe. Pani Basiu, ja też serdecznie panią pozdrawiam. Dużo zdrowia życzę, wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Miłego dnia i pięknych urodzin.
2: Dzięki wzajemnie. Do widzenia i do też samych dobrych dni i miłych.
1: Dziękuję. I do usłyszenia w Radiu Pogoda.
2: O, i zdrowie.
1: Tak jest, zdrowie. Zdrowie najważniejsze. Dziękuję.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. Wspomnienie będzie śpiewał Czesław Niemen.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I proszę Państwa, coś pięknego się nagrało. Posłuchajmy.
2: Chciałam złożyć życzenia dla mojej przyjaciółki Agatki, którą od lat ratuje pieski, a która obecnie jest przed ciężką decyzją, no i ogólnie jest w ciężkim teraz czasie. Agatko kochana, kocham cię, jesteś moją najlepszą przyjaciółką, z którą zawsze mogłam pójść w ogień, ratowałyśmy pieski z różnych warunków, kocham cię, myślę o tobie i wiedz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Kocham cię, Paula.
1: Tak miło. Bardzo dziękujemy serdecznie. Nagrywajcie się Państwo, widzicie, jakie to miłe. Za chwilkę, proszę Państwa, wrócimy, a teraz sobie posłuchajcie czegoś najpiękniejszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
5: Przeżyłam z tobą tyle lat.
4: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
6: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: Słuchaj już od poniedziałku o 15:30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Alicji spróbujemy zadzwonić teraz.
2: Halo?
1: O, pani Alicjo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam życzenia dla ciebie, Alicjo. Poczekaj tylko z okazji. A, w ogóle bez okazji, tak po prostu. Takie bez okazji życzenia są najfajniejsze. Ciekawa jesteś?
2: No tak.
1: No tak? Dobra, to czytam. Kochana przyjaciółko, chcieliśmy ci życzyć spełnienia najskrzydszych marzeń i radości przebywania z nami. Żyj nam 100 lat. Kto się podpisał, myślisz?
2: No nie wiem.
1: Danusia i Wera. No widzisz? Taki żarcik. Ale jaki miły, co?
2: Bardzo.
1: No widzisz, i radio dzwoni, Danusia i Wera napisały. No tak po prostu chyba, żeby ci zrobić dzień.
2: Pewnie tak.
1: Pewnie tak. Ale widzę po uśmiechu, że jednak zrobiły, że się udało.
2: No zrobiły bardzo.
1: Długo się znacie?
2: Oj.
1: Oj.
2: 15 lat.
1: Ach, no to nie, no to już trochę się znacie.
2: Pracujemy razem.
1: No to masz żyć 100 lat i mieć radość z przebywania z nimi. Raczej.
2: No tak, bo niedługo mam urodziny 60, to może dlatego.
1: A, witaj, powitam cię w klubie, Alicjo. Dobrze. A. No, ja już jestem po. Już nóżkę.
2: No, cudowny wiek.
1: Słuchaj, no fantastycznie jest. Boże, jaki luz, jaki dystans, jaki spokój wewnętrzny. W ogóle super jest, naprawdę.
2: No właśnie.
1: Zobaczysz za chwilę. Dobrze, serdecznie cię pozdrawiam, Alicjo.
2: Również pozdrawiam, dziękuję ślicznie.
1: Ucałuj dziewczynę i pa, do usłyszenia.
2: Dobra, pa, pa, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Kto nie był w Augustowie nigdy, to teraz posłucha sobie o augustowskich nocach. Ja byłem, potwierdzam. A Maria Kotelska śpiewa to przepięknie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia dla przyjaciółki od przyjaciółki. Pani Kamila pisze do Oli: kochana Olu, jesteś najlepszym człowiekiem, jakiego spotkałam na swojej drodze. Bądź taka cudowna, jak jesteś przez kolejne 50 lat swojego życia. A przy okazji tak pięknej rocznicy życzę ci spełnienia twoich najskrytszych marzeń, jakikolwiek one są. Poszukaj ich głęboko. Pozdrawiam, Kamila. Ola, widzisz, jak ładnie? No to poszukaj ich głęboko. Na pewno są piękne, tak jak i ty cała.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
4: Koncert?
3: Lepiej, festiwal.
4: A kto gra?
3: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
4: Okej, na taki festiwal to ja idę.
3: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy.

0: Zielona kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam.
1: Michel Moron.
0: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Grupa Wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
3: Już 12? Wow, jak to szybko przeleciało te pierwsze dwie godzinki. Za chwilkę prognoza pogody i wiadomości, a potem oczywiście kolejna godzina koncertu życzeń.
4: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 kilometry przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
6: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
7: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
4: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
8: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
4: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza, że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
9: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
4: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
5: Pogoda.
4: Sporo dziś chmur w całym kraju, do tego możliwe przelotne opady deszczu. Najwięcej rozpogodzeń i najpogodniej dziś na południowym wschodzie Polski. A na termometrach dziś przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17, wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami porywisty.
0: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
5: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Mamy niedzielny koncert życzeń. Rozpoczynamy wspólnie trzecią już godzinę. Czekam na telefony 22 444 4004. Czekam na maile robert@radiopogoda.pl. I też nasza strona radiowa czeka na Państwa zgłoszenia. A teraz Volare i Domenico Modugno. To były 50. lata, jak on tą piosenką zwyciężył na festiwalu w Sanremo.
5: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do Ewy zadzwonimy. Do pani Ewy.
2: Halo?
1: Pani Ewuniu, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry.
1: W imieniu twojego Janka, który, proszę pani, napisał do mnie specjalnie z okazji twojej 62.
2: Tak.
1: Da-da-da-da, na liczniku, proszę pani. Pstryk, pstryk i 62. I kiedy?
2: I nie wiadomo kiedy.
1: Kurczę,
2: tak.
1: Ja mówię, słuchaj, miałem to niedawno to samo. Mówię, jak to? 60 plus, no ki ludzie, no przecież przed chwilą studia, matura, coś, miłości, wakacje, namiot. A tu nagle już tak wyhamować trzeba było, nie, dystans. Nie, w ogóle jestem bardzo zadowolony ze swojego wieku, a ty?
2: Ja też.
1: No.
2: Zwłaszcza teraz, kiedy jestem na emeryturze.
1: No, tak.
2: To masz... jestem taka szczęśliwa.
1: Czujesz taki wewnętrzny spokój już, Ewka?
2: Tak, tak, nie? Właśnie. To jest właśnie to.
1: Już niczego nie musimy, ani się spieszyć, ani nic w ogóle, proszę cię. Fantastycznie.
2: Oczywiście.
1: Janek pisze, droga żono Ewo. Ale oficjalnie trochę zaczął, ale dobra, niech mu będzie. Z okazji 62 urodzin nie życzę ci życia bez problemów, bo byłoby nudno jak flaki z olejem. Życzę ci za to dużo zdrowia, doskonałego refleksu, nieprzebranych zapasów kawy i... No widzisz? Czyli mamy tak samo, Ewka, rano kawa, nie? Jedna albo dwie.
2: Tak, tak.
1: No, bez tego w ogóle nie ma sensu.
2: To
1: absolutnie, nie ma sensu żyć. I życzę ci również anielskiej cierpliwości do mnie i do całej rodziny.
2: Rodziny. Dziękuję.
1: Troszkę się uderzył w piersi, Janek.
2: Chyba tak. Chyba
1: no ale no to niech on też wyciąga wnioski z tego, co pisze. No,
2: oczywiście.
1: Janek.
2: Ale za to dostałam piękny bukiet kwiatów.
1: Mm-hmm.
2: No, nie widać w radiu niestety.
1: W radiu nie widać, ale sobie mogę wyobrazić.
2: Przepięknie zrobione.
1: No, to wysyłajcie nam zdjęcia, takie będziemy sobie oglądać. Ewunia, super, fajnie, że się słyszę, że jesteś szczęśliwa, że wszystko u was dobrze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pa, pa.
2: No i bardzo mi było miło.
1: Mnie pa. Też, mnie też, pa. Jeszcze piosenkę dołożymy Ewuni. Dom w malwy malowany, gdzieś na wsi. Jak macie jakąś chatkę na wsi, to bardzo proszę. Ale i babki śpiewają.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to czas teraz na to, kto w jakiej sprawie nagrał się do mojej Baśki.
2: Dzień dobry. Chciałam złożyć życzenia mojemu wnusiowi, kochanemu Jasiowi. Jutro przypada 12 lat, będzie miał. Składam mu życzenia najlepsze, najkochańsze. Jest kochanym wnukiem, jest mądrym, jest zdolnym. Bardzo dobrze się uczy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim. Żeby był zawsze taki pogodny, mądry i żeby kochał swojego braciszka, swoich rodziców. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Życzę babcia Grażyna z całą rodziną. Dziękuję.
1: Nagrywajcie, nagrywajcie. Ważne rzeczy, piękne rzeczy mówicie. Bardzo dziękujemy. Będziemy za chwilkę kontynuować.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

wieczory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół nadchodzą znów wieczory. Sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży.

dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę z

zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, adio pomidory, adio.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Pawła zadzwonię teraz.
2: Halo?
1: Panie Pawle, Robert Janowski, dzień dobry. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Z lekkim wyprzedzeniem, panie Pawle, bo 16 września będziesz miał swoje urodziny, ale twoja żona już o to zadbała, żebym ci wcześniej te życzenia złożył, bo nie będę miał audycji wtedy. Słuchaj, no młodzieńcze. 4-9, chłopie, Paweł. Kalina twoja pisze tak. Panie Robercie, 16 września swoje 49. urodziny świętuje mój ukochany Paweł. I jest to ostatnia jego czwórka z przodu, no wiadomo. A i z tej okazji przesyłam mu specjalny urodzinowy geriatryczny masaż muzyczny. Jak sam kiedyś żartobliwie nazwał wasz koncert życzeń. No więc, kochany mój, niech muzyka masuje, relaksuje i przypomina, że 49 to jeszcze nie starość. Od przyszłego roku zaczynasz już kolekcjonować piątkę, ale spokojnie, kochanie, przecież ty lubisz kolekcjonować, szczególnie zegarki automatyczne. Życzę ci więc, żeby nigdy nie zabrakło ci energii do ich nakręcania, żebyś zawsze miał pełną rezerwę chodu, nic ci się nie zacinało, żeby wszystkie mechanizmy działały bez zarzutu, a wskazówki nigdy nie prowadziły cię w złym kierunku. Kocham cię, Kalina. No.
2: No, jest mi tak gorąco, że naprawdę po prostu.
1: Ale ta dowcipna ta twoja żona i tam w ogóle jesteś tak, kurczę.
2: Dodatkowo dzisiaj mój pierwszy dzień urlopu, więc niesamowite, niespodziewane urlopy, na które strasznie czekałem i no to jest, aż mi się już pojechać.
1: To ci od razu dzień zrobiłem. Taki dzień, pierwszy dzień urlopu, nie? A jesteś, ona gdzieś tam jest blisko, czy jeszcze nie?
2: Obok, ale nie dowierzę, że pan dzwoni.
1: Ale numer. No to jak jesteś jeszcze przy niej i słyszałeś te słowa, no to waży razy 3, co, Paweł?
2: O, chyba więcej nawet.
1: Ale jesteście cudni, pięknie. Pozdrawiam was serdecznie i serduszko wysyłam.
2: Dziękujemy pięknie.
1: Ale niespodzianka, ale fajnie. Dzięki, pa. Andrzej Zaucha, jak na lot titar zawieszeni. No to lecimy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Z mojego maila teraz życzenia dla męża od pani Jadzi. Tak napisała: panie Robercie, proszę o przekazanie życzeń dla mojego ukochanego Januszka, z którym razem żyje nam się celująco. Jakie słowo oryginalne. Jak to na dwójkę nauczycieli przystało. Kocham cię, Januszku, i życzę, aby wejście w kolejną szczęśliwą dekadę życia, bo to już siódemka z przodu zaraz. Pozdrawiamy z dzieciakami, z Robertem i Moniczką, panie Robercie, tutaj pani Jadzia. Super, no to przekazaliśmy, panie Januszku. Żyjcie sobie szczęśliwie i stawiajcie dobre oceny w szkole uczniom.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
5: Koncert?
4: Lepiej, festiwal.
5: A kto gra?
4: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
5: Okej, na taki festiwal to ja idę.
4: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Została ostatnia reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Została ostatnia reklama.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Godzina 13, proszę Państwa, czas na wiadomości i prognozę pogody, oczywiście jak zawsze, a po nich wracamy do koncertu życzeń.
12: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
13: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozje było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
14: Odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
13: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
12: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga. Radio Pogoda.
15: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
16: Pogoda.
12: Umiarkowanie ciepło dziś w całym kraju, przeważnie na termometrach od 17 do 21 stopni, ale zachmurzenie jest spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, oprócz Podkarpacia, bo właśnie na Podkarpaciu dziś najsłoneczniej i najpogodniej. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na zachodzie miejscami porwisty.
15: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
16: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
11: Właśnie rozpoczynamy ostatnią godzinkę dzisiejszego niedzielnego koncertu życzeń. Zapomniałem znowu powiedzieć, kto obchodzi swoje imieniny, więc już nadrabiam. Dzisiaj jest Aleksandra. Aleksander ma imieniny, Julian i Filip. I słuchajcie, dziewczyny... Dziewczyny, słuchajcie, dziewczyny, dzisiaj jest dzień całowania chłopaków w usta. Dzisiaj, 13 września się całuje chłopaków w usta. Dziewczyny, no to czekamy. Teraz zadzwonię do swojej żony. Dobra, wszystkiego pogodnego dla solenizantów. Dla was zaśpiewałem Miry Mathieu, Santa Maria de la Mer.
16: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

0: zawróci mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: A ja dzwonię teraz do Zosi.
4: Halo?
3: Dzień dobry, pani Zosiu.
4: Słucham.
3: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Pani Zosieńko, z okazji pani urodzin, przyjaciele przysłali pani życzenia. Chciałbym pani przeczytać. Więc zaczynają tak. Kochana Zosiu, z okazji twoich 79. urodzin, gratuluję pani Zosiu. Życzymy przede wszystkim dużo zdrówka, aby każdy dzień był pełen ciepła i radości, a łzy wynikały tylko ze śmiechu. Niech otacza cię miłość najbliższych, a pogoda ducha nigdy nie opuszcza. Wszystkiego najlepszego całym sercem, przyjaciele rodziny, Wioletta z Tomkiem i córka z wnuczką Jola i Gosia.
4: Pani Zosiu. Dziękuję, wzruszyłam się bardzo.
3: Po przyjacielsku, to oni pewnie... Od ilu lat jesteście przyjaciółmi? Od dawna?
4: No, nie tak dawno, jakie 7 lat.
3: Ale szczere, jakie to wszystko. No widzisz, no to wszystko
4: ale
3: jest po coś.
4: Szczerzy przyjaciele, tak.
3: Nie wiadomo nigdy co, kiedy spotkamy drugiego człowieka takiego podobnego do nas samych. Takiego oddanego. A cóż by życie było warte bez takich ludzi obok, nie?
4: To są kochani ludzie, naprawdę bardzo serdeczni.
3: A gdzie się poznaliście, pani Zosiu?
4: W Będzinie.
3: W Będzinie, z jakiej okazji?
4: No z takiej, że córka zamieszkała w bloku Wioli.
3: A, po sąsiedzku, po prostu sąsiadka okazało się, że tak. Wspaniały człowiek.
4: Do tej pory naprawdę wspaniali ludzie, Tomek i Wiola, naprawdę cudowni ludzie.
3: Tak jest, Wioletta z Tomaszem i córką, i córka z wnuczką Jolanta i Gosia. A, dużo ludzi fajnych wokół pani Zosieńko. No to się cieszę, że zrobiłem pani odrobinę radości. Przysporzyliśmy nasze
4: tak,
3: Radio Pogoda.
4: Bardzo dużo.
3: Dziękuję.
4: Dziękuję.
3: Pozdrawiamy serdecznie pana.
4: Dziękuję.
3: Jeszcze piosenkę oczywiście dołożę. Seweryn Krajewski. Każdy swoje 10 minut ma. Posłuchajcie.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A tymczasem moja Basia, coś się tutaj nagrało, co sprawdźmy.
2: Do koncertu życzeń Mira. Kłaniam się panu Robercie. Moc serdecznych życzeń z okazji imienin dla Liliany z Widokowej. Kochanie, niech wszelkie dobro płynie do ciebie z lekkim powiewem wiatru. Ty zaś ze spokojem i cierpliwością podchodź do każdej życiowej sprawy. Życzymy ci wszelkiej pomyślności oraz czasu pełnego dobrych przeżyć i szczęścia. Niech ci nadziei światło przyświeca. Matka Chrzestna z rodziną. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję.
1: Jak pięknie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze się usłyszymy dzisiaj nie raz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Urszuli zadzwonimy teraz.
2: Tak?
1: Pani Urszula, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
1: Czy dostała pani już kiedyś życzenie od nas z radia?
2: Tak, dostałam od córki.
1: A właśnie, to ta córka znowu pamiętała o pani, pani Uleńko. Mówi o Jasiu, mówimy, prawda?
2: Tak, tak.
1: Jasia tym razem, nie wiem, czy z jakiej okazji chyba, bo nie napisała z jakiej, ale to chyba prosto z serca, więc to nawet może cenniejsze.
2: Na pewno z serca, na pewno.
1: Na pewno z serca, już tutaj widzę to, tak. Ukochana mamo, chciałabym, abyś wiedziała, że całym sercem kocham ciebie nad życie. Serduszkiem najważniejszym. Pamiętaj o tym. Uśmiechaj się częściej. Proszę.
2: Wow.
1: Odpisane Jasia.
2: To piękne.
1: No piękne. Boże, jak się tutaj nie uśmiechać? Całym życiem się śmiał po takim tym.
2: Tak.
1: Bo to z miłości wszystko jest. Z miłości.
2: Tak, z miłości, tak.
1: Boże, ile można drzwi otworzyć, ile zamków takim kluczem. Z takimi słowami, nie?
2: Tak.
1: A Jasia, twoja córka już duża?
2: No dorosła już jest.
1: Dorosła. No popatrz. Takie to szczere, prosto, ale to niebywałe. Nie
2: 24 lata ma.
1: To młodziutka jeszcze dziewczyna.
2: No.
1: A już samodzielna, ma męża, coś? Wyprowadziła się z domu?
2: Nie. Sama jest.
1: Jeszcze nie. A gdzie mieszka?
2: W Ostrowcu Wielkopolskim.
1: A, Wielkopolskim, no tak.
2: Tak.
1: Ojej, zrobiło mi się też miło, Urszulku, jak to czytałem. I pewnie tobie jeszcze bardziej, bo to do ciebie bezpośrednio.
2: No bardzo miło mi się zrobiło, bardzo.
1: Więc przytul córeczkę swoją i ode mnie też serdecznie pozdrów. I w ogóle całujemy was.
2: Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego.
1: Właśnie, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. No to, drodzy moi państwo, jak chcecie sobie zatańczyć tango, co nie jest takim prostym tańcem, ale tak można 2-1, w razie czego. Śpiewa Mieczysław Fok, Tango Milonga.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnienia.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drodzy moi, dziękuję bardzo. Koniec na dzisiaj. Szkoda troszkę, ale tydzień szybko minie i usłyszymy się już w sobotę z najbliższą i w niedzielę również. A ja zapraszam po 14 na moje najpiękniejsze melodie. To Asia Kruk oczywiście będzie rozmawiała z kimś z Klubu Pogodnych Ludzi. Posłuchamy sobie wybranych przez niego najpiękniejszych melodii i tak sobie pogadają o życiu. No to co? Weekend za nami? A jeszcze się nie skończył. Więc pięknego niedzielnego popołudnia Państwu życzę i bardzo serdecznie dziękuję za ten wspólny weekend. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.

0: pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
4: Koncert?
3: Lepiej, festiwal.
4: A kto gra?
3: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
4: Okej, na taki festiwal to ja idę.
3: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Słuchaj, Marian.
5: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Grupa Wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.

0: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
3: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
4: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
5: Wspomnienia, które bawią.
6: Popołudnia spędzane na rozmowie.
7: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
8: I wieczory pełne gwiazd.
9: Radio Pogoda.
10: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie.
9: Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
12: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
11: Na przykład?
12: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
11: O, ja bym chciała plac zabaw.
12: No to możesz na niego zagłosować.
11: Ja?
12: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
11: A gdzie się głosuje?
12: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
11: Głosujemy!
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Została ostatnia reklama.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracania infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
5: Radio Pogoda, Asia Kruk. Dzień dobry Państwu. Za chwilę słyszymy się z panem Kamilem, bo zacznie się audycja Moje Najpiękniejsze Melodie, ale najpierw wiadomości.
6: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte, zostało drzewem roku.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
6: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
8: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
6: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest o 50 elektryków więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
9: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
6: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
10: Radio Pogoda.
11: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda.
6: Na Podkarpaciu dziś najpogodniej i bez opadów deszczu, a także ze słońcem, ale w centrum kraju też niebo się przerzedziło i mamy trochę słońca. Natomiast w pozostałych regionach zachmurzenie dość duże. Dziś temperatury umiarkowane od 17 do 21 stopni.
11: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
7: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
5: Dzień dobry, Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie w kolejną niedzielę. Najpiękniejsze melodie klubowiczów, klubu pogodnych ludzi. I takim klubowiczem jest pan Kamil, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, panie Kamilu.
12: Dzień dobry.
5: Mi jest naprawdę bardzo miło spotkać się z artystą.
12: Mnie również spotkać się z panią, chociaż tylko przez telefon.
5: Państwo teraz muszą wiedzieć, w jakiej dziedzinie pan Kamil jest artystą i gdzie jego pracę można oglądać. Pierwsza, która mi się rzuciła w oczy, to jest Złoty Pociąg w Wałbrzychu. Ogromny obraz w dzielnicy Sobięcin, dlatego że pan Kamil jest muralistą, mogę tak powiedzieć?
12: Tak, jak najbardziej.
5: Ile pan murali namalował?
12: Oj, ciężko stwierdzić. To w sezonie to jest kilkadziesiąt spokojnie, takich większych czasami powstaje, trochę mniejszych. Zacząłem malować, jak miałem 10 lat, więc a mam 38, więc więcej życia maluję niż nie maluję.
5: Fantastycznie. Rozmawialiśmy z panem Kamilem o najnowszym dziele, które też powstało w Wałbrzychu i to jest mural poświęcony filmowi, który w Wałbrzychu się dzieje i który był w Wałbrzychu kręcony i ja to doskonale pamiętam, bo ja wtedy w Wałbrzychu mieszkałam. Chodzi o Pannę Nikt.
12: Tak jest. Mural został namalowany wczoraj, skończony wczoraj. Malowaliśmy to kilka dni. Autorką projektu jest Malwina Hajduk, a my byliśmy osobami, które to wykonywały. Więc mocno to żyje w mieszkańcach, którzy dowiadują się, że ten motyw jest z tego filmu i zaraz się pojawiają ludzie, którzy praktycznie wtedy brali w tym udział.
5: No tak, to jest cała historia, taki obraz. Wcale się nie dziwię, że tam podczas państwa pracy pojawiali się ludzie i mówili, a pamiętam, u mnie tam kręcili na dzielnicy, prawda?
12: Dokładnie tak to wyglądało. Byli statyści, oświetleniowcy, pani, która udostępniła swój balkon do kręcenia jednej ze scen. Więc...
5: Poznaliśmy pana... Bardzo się cieszę. Za chwilę będziemy rozmawiać o pana najpiękniejszych melodiach. Wyjątkowe piosenki pan Kamil sobie wybrał, więc proszę z nami zostać.
7: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Clue tego programu to muzyka i najpiękniejsze melodie klubowiczów Klubu Pogodnych Ludzi. Dziś pan Kamil, który przypomnijmy jest muralistą, czyli maluje piękne obrazy i wielkie przeważnie. No i wielkich artystów też sobie wybrał. 6 piosenek, 6 artystów. Danuta Rin, gdzie ci mężczyźni? Panie Kamilu, mężczyzno, skąd ten wybór?
2: No wystarczy posłuchać pierwszych 5 sekund tego utworu i chyba nie ma co się pytać.
1: No, ale ja pytam właśnie, to...
2: Takich utworów już się po prostu nie produkuje, że tak powiem. No, no. To jest taka energia, taki vibe, że po prostu nie trzeba budzika. Jak się włączy ten utwór, od razu człowiek staje na nogi i chce mu się żyć po prostu. Świetna, świetna.
1: To o to panu chodzi, że treść treścią, ale forma się liczy.
2: Forma też jest świetna, no ale dzieci mężczyźni, no jednak próbuję być... po tej drugiej stronie lustra, że tak powiem.
1: Aha. No, nie znamy się na tyle, żebym ja tam mogła jakoś pana, ani nie śmiałabym jakoś pana określać czy oceniać. Ja panu życzę, żeby bliskie panu kobiety uważały pana za prawdziwego, fajnego mężczyznę.
2: To jest najważniejsze.
1: No, to jest najważniejsze. Danuta Rin zaśpiewa Dzieci Mężczyźni. Dla wszystkich panów, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, to ludzka rzecz, drodzy panowie. A za chwilę kolejna najpiękniejsza melodia pana Kamila.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda przy niedzieli upływa na świetnych rozmowach z słuchaczami Radio Pogoda. Dziś pan Kamil w moich najpiękniejszych melodiach, ale przypomnę, gdyby państwo chcieli wystąpić w tym programie, to proszę się zapisywać czym prędzej do Klubu Pogodnych Ludzi, a później dzwonić do mnie pod 22 444 4004, ewentualnie napisać maila poranek@radiopogoda.pl.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu. La la la la la la.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i rozmowa z panem Kamilem o fantastycznych, jego najpiękniejszych melodiach. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. To jest taki klasyk wybierany przez słuchaczy, ale ja muszę pana zapytać, bo każdy trochę inaczej odbiera tę piosenkę. Pan jak i dlaczego ten wybór?
2: Mimo upływającego czasu od powstania tego utworu, ten tekst niezmiernie trafia i niestety pokazuje też to nieporozumienie, niezrozumienie, niechęć, takie dużo negatywnych działań międzyludzkich, ale jest to w takiej formie ubrane, że aż ciarki przechodzą podczas słuchania tego utworu, więc musiał się trafić, choć tak jak mówię, no, ten wybór utworów był krótki, że tak powiem, ale to jest takie uderzenie, że po prostu no, jak miałem znaleźć swoją super selekcję, to jest top na pewno 5.
1: To ten Niemen się tutaj pojawia. No dobrze, no to się pojawi specjalnie dla pana. Dziwny jest ten świat teraz w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, każdy klubowicz z Klubu Pogodnych Ludzi w Radiu Pogoda może sobie wybrać 6 swoich ulubionych piosenek i opowiedzieć o nich na antenie w każdą niedzielę w programie, który nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. Dzisiaj pan Kamil opowiada, a my za chwileczkę zagramy Annę Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Nie wiem, czy pan zauważył, ale jak mówię tytuł tej piosenki i tę wykonawczynię, to się uśmiecham. To są takie emocje. Dlaczego pan wybrał tę piosenkę?
2: A tutaj jest historia o tyle ciekawa, że ja wychowałem się na muzyce, na subkulturze hip-hop, na utworach hip-hopowych i najpierw poznałem ten utwór jako posamplowana część tego utworu.
1: Słucham?
2: Tak, jako refren, a nie jako całość.
1: No.
2: Więc ja to odkrywałem od drugiej strony, a po latach, jak już człowiek odnajdywał selekcję oryginałów, to okazywało się, że jest nawet lepszy niż utwór hip-hopowy.
1: No, to się cieszę, że pan to powiedział, ale to jest dobra odkrętka, naprawdę. To mi się podoba.
2: Tak. Mhm. No, selekcja działała w drugą stronę. No, mhm. W takim nurcie się wychowałem i w innej formie to było jednak przedstawiane, a w naszym polskim rapie jednak dużo było samplowania tych szlagierów polskich, których słucham teraz. Nawet ich chyba więcej słucham niż rapu obecnie. Mm-hmm. Ale działało to na odwrót kiedyś, że poznawałem właśnie te utwory przez rap.
1: Mm-hmm. No wie pan, ja tu miałam zupełnie odwrotnie, bo już znałam te piosenki wcześniej, takie klasyczne, które pojawiają się w Radiu Pogoda, ale jak widzę, że tam gdzieś są właśnie w nowej muzyce sample z najpiękniejszych melodii, tak to ujmijmy, no to słucham ich. No i wtedy sobie oceniam, o matko, lepszy oryginał, a nie, tu jednak coś ciekawego. No różnie bywa. U pana to było zupełnie odwrotnie, ale mamy tutaj, wie pan, różnicę wieku kilkunastu lat. Okay. Więc może to stąd. Z przyjemnością w takim razie ogromną, panie Kamilu. Dla pana za chwilę Tyle słońca w całym mieście i Anna Jantar. Pan sobie do tego albo coś podśpiewa, albo po prostu zostanie
2: może lepiej oryginalny. Ja bym wolał namalować, wolę nie śpiewać.
1: O, to ładnie. A jak by pan namalował piosenkę Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar?
2: A nawet robiłem kiedyś realizację, w której wykorzystałem ten tekst w Warszawie w jakimś biurze. Działałem generalnie na zasadzie typografii takiej uproszczonej, plus właśnie jakiś motyw słońca się pojawił, więc nawet malowałem motyw do tego kiedyś.
1: Gram dla pana Anny Jantar i wracamy do naszej rozmowy po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii.

0: najpiękniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
5: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travistofast i Travisto.
0: Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Radio Pogoda i wiadomości o 15, a później wracamy do rozmowy z naszym gościem w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. Asia Kruk, serdecznie zapraszam.
13: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanica można obejrzeć z bliska w Katowicach.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca. Służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
14: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali, mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
13: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład spalarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
15: Radio Pogoda.
16: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
6: Pogoda.
13: Do końca dnia sporo chmur, więcej przejaśnień wciąż na południowym wschodzie kraju. I tam też najcieplej, a dziś na ogół od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, miejscami na zachodzie.
16: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
7: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
12: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, panie Kamilu.
17: Dzień dobry.
12: Pan Kamil jest słuchaczem Radia Pogoda, muralistą, członkiem Klubu Pogodnych Ludzi i dlatego opowiada dziś o swoich ulubionych piosenkach, które są bardzo klasyczne, ale w tej godzinie pojawi się jedna taka piosenka, o której ja kompletnie zapomniałam i zapytam pana, skąd pan ją wytrzasnął, bo naprawdę ja w najgłębszych czeluściach pamięci gdzieś tam się ukryła.
17: Okay. Ja ją miałam na swojej playliście po prostu, bo mamy taką playlistę z moją dziewczyną, że i tam mieliśmy ten utwór.
12: Ale to za chwileczkę mi pan o tym powie, dobrze? Aha, okay, najpierw niech zabrzmi muzyka, no i wcześniej jeszcze będzie klasyk, czyli Wodecki, także ze spokojem.
7: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Wracamy do muzycznych wyborów pana Kamila. Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. Czy do tej piosenki też pan dotarł przez jakąś nowszą wersję albo sample wzięte z tej piosenki?
2: Nie, tutaj już posiłkowałem się od razu oryginałem.
1: I dlaczego pan wybrał tę piosenkę?
2: No jest to szlagier, co tu dużo gadać. No, jest to taki utwór, który jak raz się usłyszy, to po prostu zostaje w człowieku na lata i... No jest tak dobrze napisany, tak dobrze skomponowany, że po prostu się do niego wraca, no i tak jak do tych miejsc. Więc no wszystko jest tam w punkt zrobione, więc idealna piosenka na każdy dzień, myślę, w szczególności jak się ma chwilę, żeby wypić kawę w spokoju i nigdzie się nie śpieszyć, pomyśleć o życiu, o fajnych chwilach, to wtedy się super sprawdza ten utwór na pewno.
1: Wie pan co? Jak człowiek dorośleje, to dorasta do takich refleksji, właśnie do takich piosenek, więc można uznać, że jest pan dorosłym mężczyzną.
2: Okej, okay. Mentalnie ustawiam swój wiek na 23 i tego się trzymam jeszcze od nie 23 lat, ale...
1: No to nie wiem, może pana zmartwię, nie brzmi pan jak 23-latek, ale tam życzę panu, żeby fizycznie był pan nawet 19-latkiem do 70 roku życia. O.
2: Tak jest, tak jest. Ponoć najtrudniejsze 40 lat dzieciństwa u mężczyzn, więc jeszcze chwila.
1: Gramy, a za chwilę ta piosenka zagadka, szok, niedowierzanie i w ogóle będzie super, obiecujemy państwu.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę, a później przyjdzie poniedziałek. Ale to nic strasznego przecież, bo w pogodnym poranku Radia Pogoda wracamy już do tej klasycznej szybkiej piątki na przykład. No i poza tym przywitamy się z Państwem bardzo wcześnie rano. Pomagamy w tych poniedziałkowych znojach. No nie czarujmy się, więc proszę nas łączyć, posłuchać najpiękniejszych melodii i przywitać dzień po prostu z uśmiechem. To już jutro w Radiu Pogoda od 6 rano.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
15: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
16: Dźgnął ją kilkanaście razy.
17: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
14: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
18: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
14: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
20: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
21: Pan Rębiszewski?
22: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
23: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
24: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: została ostatnia reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pan Kamil wśród 6 swoich wyborów muzycznych wybrał sobie wrocławską grupę Transport Band, tak żeby było wyraźnie, z piosenką A Może By, i chcę wiedzieć, skąd pan to wziął, ponieważ grupa Transport Band istniała rok albo dwa lata, wydała kilka piosenek i pamiętają ją chyba tylko ludzie z Wrocławia.
2: Okej, no ja jestem z Oławy, ale gdzieś przez te wszystkie listy utworów, powiedzmy, klasycznej takiej muzyki, nie wiem, lat 70., 80., przewijało się to. A ten utwór po pierwszym usłyszeniu po prostu od razu zapisałem, bo mam właśnie na liście, którą mamy wspólną z moją partnerką Kamilą. I jest to utwór niesamowity po prostu.
1: Niesamowity, tak.
2: Utwór, który tak o życiu opowiada, że ciężko o coś podobnego. Byli tak oryginalni, ja nawet nie wiedziałem, że oni tylko przez rok wydawali, a tak w zasadzie nie wiedziałem, że, bo ja często znam utwory, które zapisuję, ale później nawet nie patrzę, kto jest wykonawcą, i przy szukaniu tego utworu zobaczyłem, że to jest Transport Band. Mówię, kurczę, to teraz muszę nawet zrobić selekcję. Skąd oni się wzięli? Kiedy oni tworzyli dokładnie, ale...
1: Oni się wzięli z wrocławskiej także legendarnej grupy Kameleon. Jak pan sobie poszuka, wszystko pan będzie wiedział. To jest naprawdę legenda Wrocławia.
2: No i dlatego nagrali taki utwór.
1: No, też tak myślę. No. Z tym Transport Band to zrobił mi pan i słuchaczom pewnie ogromną przyjemność. Jeżeli ktoś z tamtych czasów i z tej grupy jeszcze pamięta, jak tam się nagrywało, to proszę panów. Muszą panowie wiedzieć, że pamiętamy, doceniamy, duży szacunek, a może by w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: fire. Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: No i przyszedł czas w Radiu Pogoda na ostatni wybór muzyczny pana Kamila z Dolnego Śląska. A pan sobie wybrał Młynarskiego, Wojciecha i piosenkę Absolutnie. To proszę opowiadać.
2: Mam taką ciekawą historię, bo malowałem 2 lata temu mural z Wiesławem Gołasem do serialu Droga z 1973 roku. I cały projekt był w oparciu o konsultacje z panią Agnieszką Gos, czyli jego córką. I w momencie, kiedy już projekt został zaakceptowany, namalowany, był dzień otwarcia, w którym przyjechała też kapela, która miała zagrać ten utwór. I słuchając Radia Pogoda już od, nie wiem, kilku lat, 5, może wsiadając do tego auta, to powiedzmy, że 5 lat też, włączyłem radio i od pierwszej nuty, w dzień przed otwarciem, ten utwór zaczął grać w moim aucie. Pierwszy raz go słyszałem w waszym radiu i to w ten dzień, i od pierwszej nuty. Po prostu popatrzyłem w niebo i powiedziałem: dziękuję panie Wiesławie.
1: Nie ma przypadków, co?
2: Nie ma. Po prostu, no to było aż mi ciarki wychodzą teraz, jak o tym opowiadam, ale tak jak mówię, pierwszy raz usłyszałem ten utwór u was w radiu właśnie wtedy, więc historia jest ciekawa.
1: Jejku, no bardzo ciekawa nawet. Serdecznie panu dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, panie Kamilu. Będę obserwować pana twórczość. Jest pan wspaniałym, barwnym człowiekiem. Życzę panu wszystkiego najlepszego i serdeczne uściski i pozdrowienia dla pani Kamili.
2: O, super, dziękuję, przekażę.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę. Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
10: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
11: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
15: Koncert?
16: Lepiej, festiwal.
15: A kto gra?
16: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
15: Okej, na taki festiwal to ja idę.
16: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały

0: sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: Została ostatnia reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Reklama.

Radio Pogoda.

0: autopromocję.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Potańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
9: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
9: Na

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w którym na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
14: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
12: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
15: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
16: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
17: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
16: Z Danii.
12: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnice. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne sory. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
18: Radio Pogoda.
19: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
20: Pogoda.
12: Do końca dnia pogodnie, na Podkarpaciu, w pozostałej części kraju dużo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Robi się coraz chłodniej, szczególnie na zachodzie, bo tam wieje miejscami silny wiatr. Maksymalnie dziś od 17 do 20 stopni.
19: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kaufland jest też.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
18: Została ostatnia reklama.
0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagrał.

zrobi się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tanie.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak?
13: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Została ostatnia reklama.
21: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Reklama.
23: Kaziu,

zakochaj się. Ha, ha, ha.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
7: Koncert?
8: Lepiej, festiwal.
7: A kto gra?
8: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
7: Okej, na taki festiwal to ja idę.
8: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Została ostatnia reklama.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
16: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
16: Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z Batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
17: Składniki do życia potrzebne to jest woda, dane składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany, no a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
16: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na 2 spotkania odniosła 2 zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą 2 kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
11: Radio Pogoda.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
1: Pogoda.
16: Jutro w zachodniej połowie kraju małe zachmurzenie, sporo słońca. Na wschodzie trochę więcej chmur. Miejscami na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Będzie nieco cieplej. Od 18 do 22 stopni chłodniej. Miejscami na wybrzeżu do 17, a w rejonach podgórskich do 16.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
14: To ja go wymyśliłem.
13: Nie.
14: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
13: A w tym roku?
14: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
13: Każdy może głosować?
14: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
13: No to super, głosujmy!
15: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
16: Została ostatnia reklama.
17: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
17: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Reklama.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystaj.

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
16: Słyszeliście Państwo o kampanii społecznej Gdańska Koperta Życia?
20: Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje.
16: Za chwilę porozmawiam na ten temat z moim gościem. Zaproszę również między innymi na spotkanie z osobą, która dba o to, by gdańskie dzieci zmęczyły się fizycznie w słusznej sprawie.
21: Bardzo chcemy prowadzić życie komfortowo. I to dotyczy już rodziców, dotyczy dziadków, dotyczy też dzieci. A w ten sposób sobie wyświadczam niedźwiedzią przysługę.
16: Edyta Stańczyk, co jest grane w Gdańsku? Wiele, naprawdę wiele. Zapraszam Państwa, to jest nasz wspólny czas.
22: Ciekawe Trójmiasto.
16: Zdrowie gdańszczan, tych najmłodszych, ale też tych starszych, to oczywiście temat chętnie przeze mnie podejmowany na naszej radiowej antenie. I dzisiaj też tak będzie, a to za sprawą moich gości, którzy są dzisiaj ze mną w studiu, pani Małgorzaty Kaźmierczak i pana Piotra Paszkowskiego z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Edyta Stańczyk.
23: Dzień dobry.
21: Dzień dobry Państwu.
16: Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od programu Trzeci Wiek w Zdrowiu. Wiem, że pani jest koordynatorem programu. Właśnie powiedzmy coś więcej. Do kogo on jest skierowany? Na jakie atrakcje mogą liczyć nasi słuchacze, mieszkańcy zainteresowani?
20: Program Trzeci Wiek w Zdrowiu, czyli program promocji zdrowego stylu życia wśród gdańskich seniorów, skierowany jest właśnie do gdańszczan i gdańszczanek, którzy ukończyli 60. rok życia. Są już na emeryturze, mają więc czas na to, żeby troszkę bardziej zająć się swoim zdrowiem, tak, niż mogli dotychczas. Jeżeli chodzi o sam program, to on się składa z trzech etapów. Pierwszy etap to jest właśnie rejestracja telefoniczna. Kolejny ważny etap to jest 8 tygodni spotkań, w czasie których mamy edukację taką zdrowotną z zakresu dietetyki, z zakresu relacji społecznych i stresu, tego jak on na nas działa, jak sobie możemy z nim radzić. Też z zakresu aktywności fizycznej, jak sami możemy dbać o tą naszą sprawność fizyczną. Po 8 tygodniach znowu się spotykamy, sprawdzamy właśnie, jakie zmiany zaszły, bo w większości przypadków zdecydowanej zachodzą i w składzie ciała, w masie ciała, w sprawności fizycznej, ale też w takim ogólnym samopoczuciu, bo jednak też nasze dobre samopoczucie, dobre zdrowie, takie psychofizyczne powiedzmy, wpływa na to, jaka jest nasza jakość życia.
16: No mówi się ponoć, że wszystko jest w głowie, prawda?
20: Dokładnie tak, tak. Tak jak te styl życia, to są nasze świadome decyzje i my tak naprawdę w tym programie i w wielu naszych programach bazujemy na tym, żeby budować kompetencje do tego, żeby samodzielnie też zarządzać tymi różnymi aspektami, które mają wpływ na nasze zdrowie.
16: To już jest kolejna edycja tego programu, prawda?
20: Tak.
16: No właśnie,
20: tak.
16: Bo wspomniała pani, że tam jakieś plusy są. Jak sobie tak prześledzicie Państwo jakby efekty trwania tego programu, to co my możemy powiedzieć? Jak zmienia się to zdrowie naszych gdańskich seniorów?
20: Tak konkretnie mówiąc, oczywiście ja się odniosę średnio do wyników poszczególnych edycji, bo ich jest 3 w roku, a działamy od 2017 roku, więc jest ich rzeczywiście już sporo. Można powiedzieć, że poprawiła się sprawność fizyczna średnio o 23% u 84% uczestników, więc to jest rzeczywiście sporo. To, co się poprawiło również, to zmniejsza się obwód w talii, ważny szczególnie może dla pani, to też stwierdzamy u 77% uczestników średnio. No i też ważna ta poprawa składu ciała, czyli tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej. Również u 70% osób kończących program zauważamy te zmiany.
16: No to pięknie.
20: Jeżeli mielibyśmy to powiedzieć w liczbach, ale też są te zmiany takie jakościowe.
16: W ogóle chyba jest tak, że obraz seniora dzisiaj bardzo się zmienił, prawda? Że seniorzy dzisiaj jakby są bardzo aktywni, bardzo zaangażowani w różne rzeczy.
20: To obserwujemy, że seniorzy sami się do nas zgłaszają. Tak naprawdę oczywiście my o programie informujemy poprzez kartę mieszkańca, różnymi tak kanałami, ale najczęściej seniorzy sami się do nas zgłaszają i z tego co pamiętam, najstarsza uczestniczka wiekowo, mówię o takim wieku, miała 83 lata, choć wiek metaboliczny, bo ten również badamy, badając skład ciała, był chyba z 70. Świetnie wyglądająca pani w świetnej formie. Także seniorzy nasi gdańscy na pewno mają już coraz większą świadomość do tego, co do tego, tak? Jak dbać o zdrowie. myślę, że miasto też różnych takich możliwości dostarcza.
16: Świetnie. To jacy specjaliści są zaangażowani? Bo powiedziała pani, tak, że właśnie badacie skład ciała.
20: Jest lekarz, więc też jest badane między innymi ciśnienie, żeby sprawdzić, czy nie ma nadciśnienia. Są dietetycy, analiza nawyków żywieniowych i jeżeli ktoś ma choroby dietozależne, bo one jednak z wiekiem się pojawiają, jak chociażby cukrzyca, można taką indywidualną również konsultację odbyć. No, specjalista sprawności fizycznej bardzo ważny, tam również są proste testy, taka rozmowa z seniorami o tym już, jak dbają o swoje zdrowie i w tym gabinecie zapada decyzja też co do tego, do jakiej grupy konkretnie senior się zapisze, bo ten poziom intensywności gimnastyki jest dostosowany też do seniorów. Czyli mamy taką bardzo zaawansowaną, to są ci seniorzy, o których pani wspomniała, którzy naprawdę już bardzo dużo robią dla swojego zdrowia, średnio zaawansowana i taka grupa dla początkujących, to nazwijmy, czyli osób, na których nam też bardzo zależy, tu się chyba Piotr ze mną zgodzi, które nic nie robią i jest potrzebny ten moment, żeby się zaktywizować, żeby zacząć dbać o zdrowie. Tak
16: albo pomalutku.
20: Albo mają kłopoty czy ze stawami kolanowymi, czy biodrowymi i siłą rzeczy nie wszystkie ćwiczenia mogą wykonywać. Więc to się też odbywa w gabinecie aktywności fizycznej i ważny też gabinet psychologiczny, gdzie na tych badaniach wstępnych sprawdzamy funkcje poznawcze. Też tak naprawdę na co dzień tego nie robimy. Często seniorzy mówią, że ostatni raz tego typu zadania mieli w szkole, tak? Bo sprawdzamy koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, też taką fluencję językową. Więc to też jest, uważam, bardzo ciekawe i wartościowe badanie.
16: Bardzo ważne, myślę dzisiaj,
20: bardzo
16: prawda?
20: Bardzo ważne i jest jakiś procent seniorów, którzy zauważają, że te trudności z pamięcią, które są naturalne, związane ze starzeniem się mózgu, już właściwie po 30 roku życia obserwujemy, że coś się dzieje, ale są też takie przypadki, gdzie to już są jakieś objawy pierwsze, tak, demencji i wtedy oczywiście przekierowujemy taką osobę dalej.
16: Przy okazji tej aktywizacji takiej prozdrowotnej można wykryć inne.
20: Tak jak przy takich ścieżkowych różnych badaniach.
16: Zachęcamy Państwa, naszych słuchaczy.
20: Chciałabym poprosić też nie tylko seniorów o to, żeby się do nas zgłaszali, ale również, żeby to zaproszenie było przekazane przez wnuczków, przez dzieci seniorów, bo my mamy też te programy takie różne, prawda? Nie tylko dla seniorów, więc zapraszamy wszystkie pokolenia gdańszczan do nas.
16: Pani Małgorzata Kaźmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień są z nami. Za chwilę ważny temat, czyli Gdańska Koperta Życia.
3: Audycja poradnicza.
16: Gdańska Koperta Życia.
20: Kampania społeczna Gdańska Koperta Życia to jest kampania, która ma na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie oraz promocję, co bardzo ważne, prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i informacji o zdrowiu, bo jak wiemy, w sytuacji takiego nagłego zagrożenia zdrowia ten czas jest bardzo istotny. W tej kopercie są zapisane najważniejsze informacje o naszych chorobach, ale chorobach ważnych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, jakiś stan po zawale czy stan po udarze. Ważne informacje dotyczące leków, które przyjmujemy, ale też leków takich jak neurologiczne, kardiologiczne, przeciwcukrzycowe, po to, żeby ratownik, gdy do nas dotrze, nie podał nam tego samego leku albo, co gorzej, leku, który może wejść w interakcję z lekami, które przyjmujemy.
16: Wszystkie ważne informacje dotyczące naszego zdrowia. Myślę, że grupa krwi też byłoby dobrze,
20: na pewno,
16: tam
20: na
16: się
20: pewno
16: znalazła.
20: Też jest istotne, tak.
16: Chowamy do tej koperty, wsadzamy kopertę do lodówki.
20: Tak. Na lodówkę jest magnes. To jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje i natychmiast mają je pod ręką, tak? Jakiś też wypis ze szpitala ostatni. Takie najistotniejsze. I to czasami naprawdę może uratować życie.
16: I wspomniałam na początku, że właśnie prowadzicie Państwo cały szereg różnych działań, również kierowanych dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży. I to dzisiaj też jest bardzo ważne. No bo jak odciągnąć tego młodego człowieka od komputera, panie Piotrze?
21: Jak najbardziej. Naszym takim flagowym, moim programem jako koordynatora jest Fit Klasa, czyli to jest program, który zamienił gimnastykę korekcyjną, która do tej pory funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat w Polsce, w Gdańsku. I ta Fit Klasa była taką odpowiedzią na potrzeby właśnie bieżące, że tej za mało jest aktywności w tym nowym pokoleniu, a gimnastyka korekcyjna korygowała postawy i różne tam deficyty tego typu, a się okazało, że tak naprawdę potrzebujemy po prostu więcej aktywności takiej ogólnorozwojowej. I ta fit klasa jest właśnie taką odpowiedzią na potrzeby bieżące tego pokolenia i pilnujemy właśnie, żeby nauczycieli w ramach projektu fit klasy w poszczególnych szkołach, we wszystkich szkołach w Gdańsku, kładli nacisk na aktywność do zmęczenia, a na aktywność korekcyjną. Bo im mniej jesteśmy aktywni fizycznie, tym więcej chorób się do nas przykleja i różnych schorzeń.
16: Pani Małgorzata Kaśmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Bardzo dziękuję.
20: Zapraszamy.
22: Co słychać w Trójmieście?
16: Zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza.
22: Tydzień w Trójmieście.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zakończyła się rozbudowa nabrzeża rudowego w porcie Gdańsk. Inwestycja ma zwiększyć parametry techniczne oraz możliwości przeładunkowe infrastruktury. Koszt tej inwestycji to 98 milionów złotych. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci do miastka, ale dopiero za 2 tygodnie i nie do szpitala, a do jednej z przychodni. Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął postępowanie na wyłonienie nowego świadczeniodawcy po zakończeniu przez tamtejszy szpital działalności leczniczej, mówi Monika Kierat z Pomorskiego Funduszu.
5: Wybrano Enzos Esculap Łubno. Przewidywany termin rospoczęcia świadczeń to 21 września 2026 roku.
4: Do tego czasu pacjenci w potrzebie będą musieli szukać pomocy w sąsiednich miastach. Sopot podsumował sezon turystyczny. Podczas ostatnich 3 miesięcy obłożenie w sopockich hotelach wyniosło ponad 85%. Ponad 700 tysięcy osób odwiedziło sopockie molo. Najwięcej turystów krajowych przyjechało z województwa mazowieckiego. Wśród zagranicznych gości najwięcej było Czechów, Niemców, Szwedów i Norwegów. Przed sądem w Wejherowie rozpoczął się proces mężczyzny, który rok temu wjechał samochodem w grupę jadących rowerami dzieci, doprowadzając do śmierci 10-latka i trwałego kalectwa jego niewiele starszego kolegi. Oskarżony Marcin R. był pod wpływem alkoholu i narkotyków.
6: Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co się stało. Mogę tylko przeprosić, wyrazić żal, skruchę.
4: Mężczyźnie grozi 20 lat więzienia. W zabytkowych budynkach przy ulicy Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej powstaje nowe centrum społeczno-kulturalne. W budynku głównym, pochodzącym z początku XX wieku, staną m.in. przestrzenie dla biblioteki, sal spotkań i warsztatów. Centrum ma być gotowe w przyszłym roku. Gdynia otrzyma 500 tysięcy złotych dofinansowania na modernizację kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29. To maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach tegorocznej edycji programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012. Tymczasem Gdańsk będzie gospodarzem finału 3. edycji ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży z Orlika na stadion, mówi Bartosz Orzechowski, organizator wydarzenia.
23: Mamy etap lokalny, etap regionalny, a następnie finały, które wyłonią 96 najlepszych drużyn, które przyjadą na finał do Gdańska 13 listopada.
4: Tegoroczna edycja cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Do udziału zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całego kraju. Rozpoczęła się druga edycja gdyńskiej kampanii Jak Szkoła to Dwa Koła, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs potrwa do 16 października. Kampania ma zachęcić młodych ludzi do korzystania z roweru jako środka transportu do szkoły. Będzie kolejny przetarg na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Poprzedni został unieważniony, ponieważ kwoty zaproponowane przez firmy były prawie 10 razy wyższe od wyceny miasta. Nowy przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu i dostosowany do aktualnych warunków rynkowych. Stadion Leśny w Sopocie ma już 100 lat. Z tej okazji Sopocki Klub Lekkoatletyczny zaprasza mieszkańców Sopotu, Trójmiasta i całego Pomorza do udziału w sztafecie, której uczestnicy wspólnie pokonają dystans 100 kilometrów. Wydarzenie odbędzie się w ramach pikniku Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie. Policjantom z Gdańska udało się wytropić mężczyznę, który na dworcu Żabianka ostrzelał z wiatrówki uczestniczki Wieczoru Panińskiego. Strzelał 62-latek, w którego mieszkaniu znaleziono cały arsenał broni, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
24: Między innymi 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz 1 karabinek z lunetą. Mężczyzna miał też w mieszkaniu 2 łuki i kilkadziesiąt strzał.
4: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi, dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut został honorowym obywatelem Sopotu. Tytuł odebrał podczas corocznego koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej. Na koniec 19-letni złodziej z Gdańska systematycznie okradał swoich rodziców. Ukradł im samochód, pieniądze, biżuterię. Teraz z rodzinnego domu wyniósł robota kuchennego, aparat fotograficzny oraz karty bankomatowe. Zatrzymali go policjanci z Oruni. Decyzją sądu trafił do aresztu.
16: Edyta Steńczyk, do usłyszenia.
25: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Audycja poradnicza.
16: Wielu małych gdańszczan rozpoczęło swoją edukację, a to w żłobkach, w przedszkolach i w szkołach. No i rodzice zabiegają o to, żeby było im jak najłatwiej. Ale zdarza się tak, że też zadają sobie pytanie, obserwując swoje dziecko, dlaczego tak się dzieje, że moje dziecko mówi tak niewiele, że ciągle mówi niewyraźnie, a już poszło do pierwszej klasy. Co robić, na co zwrócić uwagę, czyli kiedy pierwszy raz do logopedy, jakie symptomy mogą nas niepokoić, na co zwracać uwagę już od dzieciństwa, takiego wczesnego, powiedziałabym.
3: Audycja poradnicza.
16: W studiu jest specjalistka, dr Anna Walencik-Topiłko, neurologopedka.
7: Dzień dobry, witam Państwa, dzień dobry Pani redaktor.
3: Audycja poradnicza.
16: To kiedy pierwszy raz do logopedy?
7: To nie jest tak uniwersalna odpowiedź, jakbyśmy pewnie chciały. Ale na pewno warto pamiętać, że są pewne sytuacje, w których powinna nam się taka ta przysłowiowa czerwona lampka zapalać. Czyli na przykład, jeżeli rodzi nam się dziecko z jakiejkolwiek grupy ryzyka, jeżeli chodzi o zakłócenia rozwoju. Grupy ryzyka to nie znaczy, że ono musi być koniecznie obarczone jakąś sytuacją trudną, ale może. I to już powinno być u nas takim pierwszym sygnałem. Czyli na przykład, jeżeli mamy dziecko, które jest wcześniakiem, no to oczywiście, sprawdźmy sobie bardzo szczegółowo również, w jaki sposób przebiega jego pełny rozwój, taki i motoryczny, przepraszam, i ruchowy, może tak powiedzmy ładniej. I czy zaczyna właśnie siadać o określonej opcji wiekowej, czy zaczyna raczkować, jak raczkuje, kiedy robi pierwsze kroki, jak i kiedy wyrzynają mu się pierwsze ząbki, w jaki sposób też reaguje na pokarm, czy około właśnie tych pierwszych swoich ząbków zaczyna również przechodzić na taką dietę nie tylko mleczną, ale właśnie już pokarmy twarde. Czyli tak naprawdę patrzmy na całość rozwoju dziecka. Niezwykle istotny jest też rozwój słuchowy u takiego maluszka. Sprawdźmy też, bacznie obserwujmy, co za tym idzie, żeby było to dziecko otwarte komunikacyjnie, czyli właśnie niech się pojawi w pierwszych kilku miesiącach taki tak zwany społeczny uśmiech, czyli właśnie dziecko zaczyna odpowiadać na uśmiech dorosłego samo uśmiechem, czyli te pierwsze takie komunikacje międzyludzkie zaczynamy obserwować. Grupy ryzyka bywają różne oczywiście, to wymieniłam tutaj jedno takie hasło, ale warto pamiętać, że jeżeli mamy od specjalistów jakiś sygnał, że gdzieś trzeba baczniej zwracać uwagę niż normalnie, to rzeczywiście warto zrobić. I oczywiście robi to zespół taki wielospecjalistyczny, w tym również właśnie neurologopeda bądź logopeda. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę taki rozwój, powiedziałabym, książkowy, to w tym momencie też zwróćmy uwagę na podobne elementy, czyli właśnie rozwój słuchu, stan słuchu dziecka, rozwój układu motorycznego, ruchowość tego dziecka, no i właśnie też taką otwartość komunikacyjną.
16: Tak, bo być może rodzice, i często tak bywa, nie zdają sobie sprawy z tego, jak ruch przekłada się na mowę.
7: Tak,
16: prawda?
7: Bardzo.
16: I często są zdziwieni, kiedy na przykład logopeda wysyła ich do fizjoterapeuty, tak, do terapeuty integracji sensorycznej, albo jeszcze do terapeuty odruchów pierwotnych.
7: Tak, tak, tak. To są właśnie wszystko takie hasła, które warto tutaj bardzo, bardzo mocno zapamiętać i korzystać potem z takiej współpracy. Nie bać się też takiej współpracy. I też proszę pamiętać, proszę Państwa, że logopeda nie pracuje w próżni. My naprawdę bardzo często po to, by jak najefektywniej móc pomóc szybko dziecku, korzystamy właśnie z różnego rodzaju tutaj czterech rąk albo i więcej par rąk w momencie, gdy chcemy pracować nad komunikacją językową u dziecka. Czyli stąd właśnie i ortodonta, i fizjoterapeuta, i psycholog, i pedagog, no i wielu, wielu, wielu innych również ze świata medycyny będzie nam tutaj pomagało specjalistów.
16: Czyli obserwujemy swoje dziecko uważnie. Tak. Jeśli nas coś niepokoi, to na pewno do specjalisty. Tylko teraz tak, do jakiego specjalisty najpierw? Mhm. Czy to ma być ten nasz lekarz rodzinny, prowadzący, który dalej powinien nas pokierować, czy od razu już szukać specjalisty? Mhm.
7: Często jest tak rzeczywiście, że pierwsze kroki rodzice kierują do lekarza pierwszego kontaktu, bo to jest też oczywiste takie rozwiązanie. Natomiast może bardzo gorąco bym też tutaj sugerowała, aby rozważyć kwestię, że jeżeli widzimy, że właśnie z komunikacją językową jest jakiś problem, czy może troszkę później właśnie dziecko zaczyna w porównaniu na przykład z grupą rówieśniczą, z dzieckiem sąsiada czy siostry, troszkę później rozpoczyna rozwój własnej mowy, to idźmy też od razu do logopedy. Znajdźmy drogę też do takiego specjalisty. Jeżeli będzie potrzeba, to my, proszę Państwa, właśnie też wykonamy swoją szczegółową diagnozę, obserwację, bardzo szczegółowy też wywiad z Państwem i wtedy zasugerujemy, jeżeli będzie potrzeba jeszcze innego specjalisty tutaj wsparcia.
16: Zwłaszcza, że w Trójmieście takiego specjalistę znajdziemy. Czy tak. To w żłobku, czy to w przedszkolu, czy w szkole. Tak. Tam są logopedzi, prawda?
7: Tak, oczywiście. I oczywiście też w poradniach pedagogiczno-psychologicznych i też w niektórych ZOZ-ach współpracują nasi specjaliści z lekarzami. Tak, myślę, że akurat Trójmiasto jest takim ośrodkiem, Gdańsk jest takim ośrodkiem, gdzie kontakt z logopedą jest łatwy.
16: Bo rodzice często szukają takich bezpłatnych porad, prawda? W ramach NFZ-u
7: oczywiście,
16: na przykład.
7: Oczywiście, trudno zresztą się dziwić, prawda? Chociaż też pamiętajmy, że mamy różne rozwiązania w różnych poradniach, różne programy też wsparcia funkcjonują. Jeżeli dziecko jest, znowu wrócę do tego grupy ryzyka, do tego hasła, jeżeli właśnie dziecko w takiej sytuacji się rodzi, to pamiętajmy o ośrodkach wczesnej interwencji, które też tutaj właśnie taki wielospecjalistyczny zespół nam zaoferują, w tym również specjalistę z zakresu komunikacji językowej, więc tak, myślę, że kontakt jest. Myślę, że ważne jest to, żeby wiedzieć, że czasami trzeba go poszukać.
3: Audycja poradnicza.
16: Doktor Anna Walencik, to piłko. No i właśnie załóżmy, że są te problemy, że nie ma tych właśnie pierwszych kamieni milowych, dziecko nie rozwija mowy, lekarz czy fizjoterapeuta coś tam wspomniał, że z napięciem jest coś nie tak. To raczej chyba nie ma na co czekać, pomimo tego, że nie dostajemy, bo rodzice bardzo często nie dostają wskazań do rehabilitacji, tak? W takich sytuacjach.
7: Tak, nie. Proponowałam, żeby rzeczywiście nie czekać. Czas jest tutaj naprawdę niesamowicie istotnym czynnikiem i im szybciej będziemy mogli taki program wsparcia, niekoniecznie od razu terapii, bo czasami jest tak, że jeszcze jest z pogranicza profilaktyki, może takiej bardziej intensywnej, ale jednak rodzaj działań, to im szybciej to będziemy mogli zrealizować, tym też lepiej dla dziecka, bo ono do tego etapu na przykład wczesnoszkolnego już będzie w stanie tak operować komunikacją językową, żeby móc wchodzić sobie właśnie spokojnie w te sytuacje edukacyjne, optymalnie dla siebie.
16: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tak. To też jest takie miejsce, gdzie dziecko zostanie dobrze zbadane,
7: tak.
16: Ukierunkowane. Co dalej?
7: Tak, oczywiście, że tak. No ale oczywiście też pamiętajmy, że jeżeli dziecko właśnie jest w przedszkolu czy w szkole, to najczęściej w tych placówkach też jest na stałe logopeda, z którym dziecko ma kontakt i są to i badania przesiewowe, ale potem, jeżeli jest potrzeba, oczywiście jest też etap diagnozy takiej szczegółowej. No i potem, jeżeli znowu jest taka potrzeba, to jest etap terapii. I tu też bardzo gorąca prośba do wszystkich Państwa rodziców i rodzin, najbliższych osób dzieciom, które na taką terapię logopedyczną dostały wskazania. Pamiętajcie Państwo, bardzo proszę, że specjalista jest z dzieckiem raz na kilka dni albo czasami kilkanaście dni i nie zastąpi tak naprawdę w żaden sposób opcji, która jest najlepsza, czyli systematycznej pracy w domu, którą w tym momencie Państwo powinni zechcieć podjąć. Oczywiście w kontakcie właśnie z logopedą to on da wskazówki, w jaki sposób, na jakim etapie, czy jakiś rodzaj słownictwa konkretnego, czy jakiś rodzaj właśnie ćwiczeń będzie zlecał, ale proszę o tę współpracę taką pełną, systematyczną. Wierzcie mi Państwo, w mojej karierze ponad 3 dekad pracy w gabinecie logopedycznym nie widziałam jeszcze takiego cudu, żeby choćby najlepszy specjalista był to w pracy, to żeby wyprowadził w pełni samodzielnie, tylko i wyłącznie bez współpracy właśnie chociażby z najbliższą rodziną dziecka wad u tego dziecka.
16: Tak, rodzice często zadają pytania, a jak długo potrwa ta terapia, prawda?
7: Tak, no i to jest zawsze bardzo trudna odpowiedź, dlatego że my wiemy z pozycji diagnosty i potem terapeuty, że nawet jeżeli jest to ta sama wada, którą gdzieś tam już na przykład w rodzinie inne dziecko miało i na przykład było objęte terapią przez rok i ona była zakończona sukcesem, to kolejne dziecko ma zupełnie inne swoje indywidualne uwarunkowania, które być może wpłyną na to, że ta terapia tej samej wady wymowy, czy wady mowy szerzej ujmując, będzie trwała albo krócej i będzie efektywna, albo dłużej.
16: Czytajmy dzieciom, grajmy im na instrumentach.
7: Tak, i z nimi.
16: I z nimi.
7: Dla nich i z nimi. No to jest właśnie, myślę, że też taki klucz do sukcesu, aby ćwiczenia w domu były ubrane atrakcyjnie. Zresztą większość z nas, specjalistów, takie rozwiązania będzie Państwu tutaj proponować, ale no, prosimy z nich korzystać też bardzo gorąco. Nie wiem, czy mogę wspomnieć o takiej...
16: Tak, jakie formy? Może coś właśnie podsuniemy rodzicom, tak? Co mogą robić?
7: Super. Jeżeli ktoś z Państwa właśnie chciałby skorzystać z takich gotowych pomysłów, to na przykład mogę Państwa odesłać teraz do Akademii Rodzica. To jest taki bezpłatny do ściągnięcia rodzaj periodyku u nas właśnie w Gdańsku wychodzący, który ma stałą rubrykę od grudnia, którą mam wielką, wielką przyjemność i w ogóle szczęście redagować. To jest kącik logopedyczny i tam staram się właśnie pokazać Państwu takie pomysły na różnego rodzaju zabawy, przy okazji oczywiście przemycając takie drobne pigułki metodyczne, czyli zwracając Państwa uwagę na różne właśnie etapy i rozwoju mowy dziecka i na te sytuacje, które wpływają na ten rozwój, ale przede wszystkim jest to taki poradnik, co, kiedy, w jaki sposób można zrobić. No i chociażby w ostatnim numerze, który za chwilę już właśnie na rynku też będzie się ukaże, proponuję Państwu różnego rodzaju zabawy ze słomką. Chociażby. Taka mała rzecz, a logopedę cieszy, tak, bardzo, dlatego, że przy pomocy słomki my możemy naprawdę bardzo wiele ciekawych ćwiczeń i zabaw przeprowadzić, które jednocześnie nam przepięknie będą stymulowały pracę mięśni warg, języka, policzków, podniebienia miękkiego, czyli tak naprawdę wszystkich tych grup mięśniowych, które są bezpośrednio zaangażowane potem właśnie w realizację poszczególnych głosek.
16: Czyli z jednej strony mogą być to takie zabawy ruchowe,
7: tak,
16: połączone z muzycznymi na przykład.
7: Tak. Mhm. Dlatego, że ruch, proszę Państwa, artykulacja jest ruchem. No właściwie sekwencyjnością tych ruchów, ale też pamiętajmy, że ona, czyli ta mała motoryka, w tym artykulacyjna, wyrasta też z umiejętności w dużej motoryce, czyli właśnie w tym, jak, w jaki sposób dziecko chodzi, w jaki sposób dziecko, czy potrafi na przykład klaskać, w jaki sposób to robi, w jaki sposób napina, rozluźnia określone grupy mięśniowe. I to wszystko możemy sobie naprawdę przepięknie trenować w określony sposób w trakcie zabaw takich muzyczno-ruchowych. Dlaczego muzycznych? Dlatego, że z kolei słuch będzie tutaj przepięknym takim stymulatorem do ruchu. Czyli jeżeli teraz bodziec muzyczny dobierzemy odpowiednio, czyli różnego rodzaju właśnie takie ćwiczenia logorytmiczne będziemy robić, czy przy ulubionych piosenkach na przykład będziemy się bawić z dzieckiem, to jednocześnie jest też, proszę Państwa, trening mowy.
16: Właśnie, wykorzystujmy to, co dzieci lubią, tak, co im sprawia przyjemność, to wtedy będzie łatwiej, prawda?
7: Tak. No i ważne jest też to, aby podkreślić ten element interakcji, bo język, komunikacja językowa to jest narzędzie w naszym takim kontakcie społecznym. To my, dorośli, budujemy też taki wzorzec u dziecka chęci komunikacji. I bawmy się też razem, nie na zasadzie powtórz przed lustrem 10 razy takie ćwiczenie, bo no, kto z nas by to lubił? Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za podjęcie takiego bardzo trudnego tak naprawdę tematu. Przede wszystkim życzę tego wszystkim, aby język sprawiał Państwu wielką przyjemność.
16: Doktor Anna Walencik, Topiłko, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
8: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
16: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
8: Audycja rozrywkowa.
10: Witam Państwa serdecznie, Monika Tarka i zapraszam na quiz o Gdańsku. Oczywiście zaproszę za chwilę kogoś z radiosłuchaczy do tego, żeby spróbował odpowiedzieć na przygotowane przez redakcję pytania dotyczące tego pięknego naszego miasta, ale Państwo przed odbiornikami jak najbardziej też mogą brać udział w tym quizie i odpowiadać razem dzisiaj z panem Adamem, którego mam na linii. Dzień dobry, panie Adamie, witam serdecznie.
11: Dzień dobry, pani Monika.
10: Proszę powiedzieć, panie Adamie, czy pan jest związany z Gdańskiem długo czy krótko? Jaka jest pana historia?
11: Z Gdańskiem jestem po części związany w sumie przez całe życie, dlatego że urodziłem się dosyć niedaleko, w Słupsku. No a teraz jestem przejazdem, akurat byłem na urodzinach znajomego i tak się wydarzyło, że usłyszałem w audycji o takim quizie, no i postanowiłem się zgłosić.
10: No ten Słupsk to tak dosyć daleko od Gdańska, nie w jakiejś tam bardzo bliskiej odległości, ale rozumiem, że jest pan po prostu związany z północną Polską, tak?
11: Tak, tak, dokładnie. Przez moje urodzenie no jestem bardzo związany z Pomorzem, uwielbiam po prostu Trójmiasto, uwielbiam Gdańsk, no uważam to za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. A nawet nie wiem, czy nie na świecie.
10: O, proszę.
11: Ludzie są po prostu cudowni. Uważam Trójmiasto za jedno naprawdę z najpiękniejszych i najlepszych miejsc do życia.
10: No to mam nadzieję, że kiedyś pan tutaj do nas trafi, w te rejony. A tymczasem, panie Adamie, no mam nadzieję, że skoro pan tak kocha ten rejon, to też pan dobrze zna jego historię i jego miejsca. I właśnie teraz to sprawdzimy. 5 pytań przed panem. Oczywiście dobrze by było, gdyby pan na wszystkie dobrze odpowiedział, ale jeżeli się nie uda, to też nic nie szkodzi. W nagrodę będą czekać na pana gadżety radia. To co, możemy zaczynać?
11: Możemy zaczynać.
10: Dobrze, oto pytanie pierwsze. Jak nazywa się historyczna dzielnica Gdańska, która była centrum handlowym i portowym? Czy Stare Miasto, Główne Miasto, czy Oliwa?
11: Wydaje mi się, że to będzie Główne Miasto.
10: Tak, tak. Chociaż pewnie ci, którzy nie znają, może by w to Stare Miasto strzelili, tak? Główne miasto.
11: Na początku tak mi się wydawało, ale coś mi mówi, że to jednak nie Stare
10: Tak,
11: miasto.
10: Główne Miasto z historycznym żurawiem. Rzeczywiście tak. Bardzo dobra odpowiedź. Świetnie się zaczyna. Oby tak dalej. Pytanie drugie. Ile ujść Wisły jest w Gdańsku? 1, 2 czy 3?
11: Ile ujść Wisły?
10: Tak zamykamy oczy, patrzymy na mapę, szybko sobie przypominamy.
11: Wydaje mi się, że 2, ale...
10: No ale właśnie słuszne jest to ale, bo 3, czyli tutaj już mamy pierwszą skuchę. Pierwsze między dzielnicą Nowy Port a półwyspem Westerplatte, Wisła Martwa, potem kanał portowy jest dalej. No ale w XIX wieku przez zator lodowy utorowała sobie Wisła drugie ujście przez wieś Górki, obecnie Górki Zachodnie i Wschodnie, to jest Wisła Śmiała. No i po przekopie w XIX wieku stworzono główne ujście rzeki między Świbnem i Mikoszewem, więc 3 w sumie. Już pan będzie od dziś to wiedział, panie Adamie. Trzecie pytanie. Plaża na Stogach uważana jest za najszerszą plażę nad Polskim Morzem. Ile wynosi jej średnia szerokość? Czy 132 metry, czy może 356 metrów, czy 50 metrów?
11: Tutaj jest prawie pewne, że to 132 metry.
10: Tak, tak, to dokładnie.
11: Jest szeroka, ale nie jest aż tak szeroka, jak się
10: to... Czy mierzył pan krokami, dlatego pan wie, że to było 132 kroki szerokości plaży?
11: Nie, nie, krok nie to krokami, metr. Ale no tak 50 metrów to na pewno za mało, bo to plaża
10: no tak, a 350 za dużo, prawda?
11: Prawie pół kilometra, więc...
10: Tak, to jedna w ogóle z najczystszych i najpiękniejszych plaż w Trójmieście, więc no myślę, że każdy ją doskonale zna. Pytanie czwarte. W którym wieku Gdańsk przeżywał swój złoty wiek i był jednym z najbogatszych miast w Europie? Czy to był XIV, czy XV wiek, czy może wiek XVI i początek XVII? To trzecia odpowiedź.
11: Tutaj będzie ta trzecia odpowiedź, dlatego że wtedy to chyba jeszcze z tego co pamiętam było Wolne Miasto Gdańskie, to był kluczowy port handlowy.
10: Tak, tak, i ważny członek Hanzy, przecież Gdańsk był ważnym członkiem Hanzy, czyli tego potężnego związku miast kupieckich, tak, zdecydowanie to był właśnie ten złoty wiek Gdańska. No i pytanie piąte, zbliżamy się do końca, pytam o zoo, które działa w Gdańsku, które jest w ogóle największe w Polsce pod względem powierzchni. Początki tego zoo zoo sięgają lat 50. XX wieku. Dzisiaj na jego terenie mieszka ponad 1000 zwierząt, ale ja pytam się o to, gdzie konkretnie znajduje się to zoo. Czy w Oliwie, czy na Przymorzu, czy w Brzeźnie?
11: No to oczywiście znajduje się na Oliwie.
10: Tak, rozumiem, że pan był.
11: Byłem. No, nieraz.
10: No ja myślę, że ogród zoologiczny to jest w ogóle jedno też z takich miejsc, które no, się często zwiedza, prawda? Często się tam spotyka, przyjemnie tam spacerować, zwłaszcza, że to jest wyjątkowa lokalizacja w Dolinie Leśnego Młyna. Bogata roślinność, ułożenie terenu niesamowite, co zresztą władze zoo podkreślają i z czego są bardzo, bardzo dumne. No to, panie Adamie, podsumowując, 4/5, świetnie, po prostu świetnie, więc gratuluję serdecznie wiedzy o Gdańsku.
11: Dziękuję bardzo.
10: No i gadżetów radia też przy okazji, panie Adamie.
11: Również dziękuję.
10: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w Gdańsku, jak najszybciej.
11: Również pozdrawiam, do zobaczenia.
10: A ja państwa zapraszam oczywiście na kolejny quiz o Gdańsku. Proszę się sprawdzić.
3: Audycja rozrywkowa.
16: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
22: Ciekawe Trójmiasto.
16: Chata na Wyspie. To dawni chata rybacka, która no, była skazana na zagładę, ale odzyskała drugie życie dzięki pasjonatowi, mieszkańcowi wyspy, panu Radosławowi Smilginowi. Edyta Stańczyk. Witam serdecznie pana Radka, bo pan Radek jest dzisiaj z nami.
12: Nad wejściem do chaty jest wyryte 1844 rok. 4 lata po powstaniu Śmiałej Wisły, 51 lat przed powstaniem przekopu po drugiej stronie, od strony Świbnej Mikoszewa.
16: A jak idą te prace? Byłam niedawno w okolicy i muszę powiedzieć, że chata nie do poznania, tak? Jak sobie przypomnę, jak ona wyglądała kiedyś, a jak wygląda teraz. I jak sobie pomyślę, że pan tak naprawdę z własnych pieniędzy to wszystko robi, krok po kroczku i konsekwentnie, no to budzi podziw i taki szacunek.
12: Dostałem taki ostatnio bardzo dobry komentarz od znanego gdańskiego youtubera, który tworzy kanał Stary Ziomek i Morze, że ja trochę zastępuję państwo i miasto, które powinno się zajmować tymi zabytkami. Więc tak, to ja z własnej kieszeni, bez żadnego wsparcia finansowego ze strony instytucji, staram się powoli, ale jednocześnie skutecznie do przodu doprowadzić do tego, żeby chata wyglądała możliwie najbliżej pierwowzoru, dlatego pieczołowicie próbujemy odwzorować wszystkie te stare elementy ozdobne. No to nie jest tak, że na rynku jest kilkunastu albo kilkudziesięciu ludzi, którzy robią takie rzeczy, typu okna, typu odtwarzanie starego komina, który jest w środku, typu te detale, lobzykiny, wycinanki i tak dalej. To jest kilka osób, zazwyczaj pasjonatów, zazwyczaj bardzo zajętych, ponieważ no, w innych miejscach w Polsce również znajdują się takie chaty, no i trzeba na nich czekać, tak? Jeżeli chcemy, żeby to było zrobione profesjonalnie, żeby to było zrobione z sercem, no to czasami trzeba po kilkanaście miesięcy na różnych wykonawców poczekać, więc ten proces musi trwać.
16: A pan jest cierpliwy, jak widać.
12: Tak, no.
16: I konsekwentny.
12: To jest kwestia tego, że w 100% finansuję to z własnych środków, więc na początek muszę te pieniądze zarobić, bo przecież nie będę brał kredytu. No i potem wydatkuję je na chatę, jak już je mam.
16: Zacytuję pana, panie Radku, powiedział pan, kiedy zamieszkałem na Wyspie Sobieszewskiej, nie wiedziałem jeszcze, że zaczyna się jedna z najważniejszych przygód mojego życia. To dokąd pana zaprowadziła ta przygoda, panie Radku?
12: Nigdy nie sądziłem, że przywiążę się do jakiegoś miejsca. Urodziłem się w Gdańsku, ale dużo podróżowałem. Często zmieniałem miejsce zamieszkania i nagle pojawiłem się na Wyspie Sobieszewskiej i odkryłem swoją małą ojczyznę. Więc to jest chyba taka pierwsza rzecz, która jest dla mnie przełomowa w moim życiu, czyli takie odczucie, że znalazłem swoje miejsce na ziemi. A drugie to jest to, że ja, informatyk, nagle odkryłem drewnianą architekturę zabytkową i postanowiłem uratować przynajmniej część tego, co pozostało. I to są takie rzeczy, które myślę, że zmieniły mnie, ale zmieniły też moją rodzinę. I jak patrzę z perspektywy swojej, bo też nie chciałbym się wypowiadać w imieniu moich synów czy żony, ale ja zupełnie inaczej teraz patrzę na świat. Znaczy jakby zacząłem patrzeć bardziej w kierunku korzeni tego miejsca, z którego przyszliśmy. Patrzeć w kierunku tych ludzi, którzy byli tutaj przed nami, którzy coś po sobie zostawili i że my jesteśmy tymi kustoszami, którzy powinni w jakiś sposób pamięć o tych ludziach kultury. kultywować.
16: Tak, bo właśnie, skoro już o korzeniach rozmawiamy, to jest taka istotna sprawa, bo my mówimy o chacie, ale tak naprawdę sercem tej chaty to będą te historie, które pan zatrzymał i dzięki panu one żyją i będą też odtworzone w tej chacie.
12: To jest ponad 700 postów różnego rodzaju zdjęć, które zbieram na social media. To jest cyfrowe muzeum Wyspy Sobieszewskiej i okolic. Część tych historii dotyczy bezpośrednio chaty, dotyczy pana Struka, który przewoził ludzi swoją łodzią na drugą stronę Wisły i który mieszkał w tej chacie. To są ludzie, których nie ma, którzy odeszli, a którzy jakiś swój ślad w tej chacie pozostawili. No i to całe otoczenie, bo pamiętajmy, że chata jest ulokowana na górkach wschodnich i jest to bardzo specyficzne miejsce. Znaczy, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo specyficzne. 1945 rok, wysiedlenie wszystkich Niemców, którzy tam mieszkali. Pojawienie się zupełnie nowej społeczności. Ludzi, którzy zazwyczaj nie potrafili rybaczyć, nagle sprowadzają się na górki wschodnie, rozpoczynają swoją przygodę z nowym zawodem, tworzą nową społeczność, spotykają się, grają na harmonii, piją razem wódkę, bawią się, małe dramy, które tam się pojawiają, ale też duże historie, jakieś wiatry, zawirowania, spółdzielnie rybackie, które powstają i są zamykane. To są rzeczy, które pewnie dla większości osób nie są interesujące, ale tworzą taką telenowelę Górek Wschodnich, która mnie niesamowicie fascynuje.
16: To ile tak naprawdę z tego dawnego obrazka zostało dzisiaj współcześnie, jeśli chodzi o Wyspę Sobieszewską?
12: Zostało niewiele. Powoli jest przykrywane. Drewniane chaty są obijane styropianem. Część z nich płonie, część z nich się zapada. Są zastępowane przez budynki i bloki. Coraz mniej widać tej takiej starej kultury. Ludzie się przestali spotykać. To też są takie komentarze, które dostaję od czytelników, powiedzmy starszej daty, tych, którzy pamiętają lata 50., 60., że to, co było kiedyś na Górkach Wschodnich, na Przegalinie, na Wieńcu, to już nie wróci. To są takie rzeczy, które my możemy zachować sobie w jakichś opowieściach, w zdjęciach, ale takiej więzi międzyludzkiej to my już nigdy nie osiągniemy. Więc chociażby dla potrzeby tego, żeby pamiętać, że kiedyś tak było, warto te historie pozbierać i na portalu publikować. Nie wiem, czy słuchacze są gotowi na taką historię, ale to też jest taka rzecz, która mnie dotknęła w ostatnich czasach. No, na tym naszym małym tam skrawku końca wyspy tam się niewiele dzieje. Generalnie od zimy do w sumie od jesieni do zimy niewiele osób się pojawia. My jesteśmy taką społecznością, która jest oczywiście otwarta na innych. Znamy się, mówimy sobie dzień dobry, ale nie prowadzimy ze sobą jakichś długich rozmów. No, jesteśmy takimi sąsiadami, powiedzmy, którzy nie trzymają bardzo sztamy. Może są tacy gdzieś tam na górkach, ale ja na pewno takich nie należę. Mieliśmy takiego sąsiada, który każdego dnia przechodził koło naszej chaty. Często mówiliśmy sobie dzień dobry. Zaglądał do tej chaty, czasami kilka tam słów wymieniliśmy. Starszy pan, który chodził do lasu zbierać drzewo i on miał w sobie taki smutek, takie wrażenie sprawiał, jakby życie przestało go już interesować. Parę miesięcy temu dowiedziałem się, że on się powiesił w swojej starej drewnianej chacie i rozdarło mi to serce, tak? Bo pomyślałem sobie, że kurczę, może gdybym z nim porozmawiał wtedy, gdybym poświęcił mu trochę więcej czasu, to ten jeden więcej sąsiad mógłby na tych górkach być, szczególnie, że to był człowiek ciepły i jeszcze dbał o chatę, w której mieszkał. A jak odszedł, to prawdopodobnie o tą chatę nikt nie zadba i ona odejdzie tak jak on.
16: Warto poświęcić trochę więcej uwagi człowiekowi, który jest obok, prawda?
12: Zdecydowanie.
16: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
16: Dzisiaj porozmawiamy inaczej o chirurgii onkologicznej. Inaczej, czyli zrozumiałym językiem, a to za sprawą lekarza, który poza sztuką operowania opanował sztukę grania i pisania, a do tego świetnie radzi sobie w social mediach. Poza tym pojawi się temat sztucznej inteligencji i ciekawej pracy naukowej prowadzonej w Gdańsku. Edyta Stańczyk, witam gdańszczan i gdańszczanki, pomorzan i pomorzanki.
22: Co jest grane w Trójmieście?
16: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog z Kopernikusa, z Mama Centrum Wojewódzkiego Centrum Onkologii, ale również pisarz, również muzyk i pasjonat zdrowego stylu życia, o czym za chwilę oczywiście porozmawiamy. W social mediach możecie Państwo znaleźć mojego gościa na profilu Chirurg Paweł o chirurgii inaczej. Inaczej, czyli jak, panie doktorze?
13: Inaczej. inaczej, czyli bez tego wszystkiego, co jest złe, albo inaczej, starając się eliminować to wszystko, co jest złe, co jest niewłaściwe. Ja od samego początku to zawsze powtarzałem prowadzenia tego konta. Starałem się nieść taki pozytywny przekaz dotyczący medycyny w Polsce, bo tych przekazów bardzo złych naokoło jest mnóstwo i każdy z nas je znajdzie. I z trudem szukać tych dobrych. A wbrew pozorom medycyna ma więcej w sobie dobrego, też ta polska, niż złego.
16: I właśnie w taki pozytywny, ale myślę też taki w miarę prosty sposób docieranie, no chociażby do pacjentek, bo nie tylko do studentów medycyny, żeby im wytłumaczyć pewne kwestie, czasami uspokoić, prawda?
13: Tak, to znaczy to jest to, co od zawsze taki dostawaliśmy odzew, czy ja, czy inni koledzy, którzy tego typu konta prowadzili, to, że my schodzimy z tego naszego medycznego nieba, gdzie tam na tej chmurce jesteśmy wygodnie usadowieni i my zawsze schodziliśmy na ziemię, tak brzydko mówiąc, tam gdzie są ludzie i mówiliśmy do ludzi po polsku, a nie po medycznemu, co też ma duże znaczenie.
16: To zdecydowanie tak. Panie doktorze, a ma pan teraz ciągle czas na social media? Regularne wpisy, czy coraz ich mniej w związku z dużą ilością pracy?
13: Praca to jest jedno. Drugie jest to, że no, kariera w każdej formie popularności, nazwijmy to, ma pewien określony czas trwania. I ja się troszeczkę śmieję, że Beatlesi tylko 5 lat byli na scenie. I no, gdzieś ta działalność, ona ewoluuje. Na pewno nie jest tak intensywna, jak była kiedyś, ale też i moje podejście do tego wszystkiego jest troszeczkę inne.

0: Książka druga powstaje.
1: W głowie póki co.
0: W głowie póki co cały czas.
1: No niestety czeka. Ja mam kilka innych rzeczy, które już sam sobie obiecałem, że najpierw rozprawię się z nimi, takimi zawodowymi, a później skupię się na ewentualnie kolejnej książce. Pomysł jest, koncepcja jest, ale czasu ciągle trochę brak.
0: Ja tylko dodam, że gdyby ktoś był zainteresowany właśnie, to na rynku dostępna jest chyba
1: jeszcze jest dostępna,
0: książka
1: tak, jeszcze
0: o chirurgii inaczej,
1: prawda? Tak się nazywa.
0: Powracając do tych wszystkich ciekawych rzeczy, które już się zadziały, dziać się będą w tym nowym roku u nas w Gdańsku, to myślę, że warto powiedzieć, bo dzisiaj dużo mówi się o AI, o inteligencji sztucznej, o tym, jak ona pomaga, chociażby w medycynie, jak wchodzi w medycynę. No, ale tak naprawdę bez świetnych specjalistów i sztuczna inteligencja i najlepszy sprzęt nie pomogą. Dlatego ważne jest takie ciągle dokształcanie się, prawda? I pan doktor wie to najlepiej.
1: No, ja tak kiedyś powiedziałem, nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale kiedyś powiedziałem, że moje życie takie zawodowe skończy się wtedy, kiedy przestanę się rozwijać. Ja nie cierpię stać w miejscu. Teraz obserwując te niecałe 20 lat pracy, już widzę, jak wiele rzeczy się pozmieniało i w jak różnych kierunkach, które kompletnie 20 lat temu, kończąc medycynę, spodziewałem się, że skończę w tym miejscu, ale są to kierunki, które odkrywamy na nowo i gdzieś tam obecnie jestem na takim etapie, że posiąwszy pewien warsztat, mogę go szlifować i coraz trudniejsze rzeczy próbować robić. No ja obecnie mam szczęście pracować w ośrodku, który jest ośrodkiem niewielkim kubatorowo, ale dużym, jeśli chodzi o wolumen pacjentek. My jesteśmy największym ośrodkiem w województwie, jeśli chodzi o wolumen, w ogóle Kopernikus. Czekamy na statystyki z 2024 roku, ale no wiemy, że tych pacjentek było dużo w skali województwa, które były leczone w Kopernikusie, bo to jest i Wojewódzkie Centrum Onkologii i to jest też oddział chirurgii Szpitala Zaspa, który jest takim naszym roślejszym bratem, jeśli chodzi o kubaturę. Natomiast cały nasz zespół przeniesiony z kliniki chirurgii onkologicznej, już niestety nieistniejącej, w Kopernikusie się odnalazł, a przynajmniej większość tego zespołu. My jako zespół idziemy cały czas do przodu i mamy to szczęście, że pracujemy w takim miejscu, które nam umożliwia rozwój i umożliwia wdrażanie nowych technik. Także aktualnie rozwijamy się w kolejnych technikach rekonstrukcji piersi po mastektomii. W rekonstrukcji piersi w przypadku takich dużych, rozległych operacji oszczędzających. No i mamy jeszcze kolejne plany.
0: Właśnie o tych planach. Najpierw może uda nam się podsumować troszeczkę ten miniony rok, bo gdyby tak chcieć podsumować, to ile tych operacji wykonaliście, panowie na sali, jeśli chodzi o chirurgię onkologiczną?
1: My u nas w ośrodku, w małym sześciołóżkowym ośrodku, wykonaliśmy około 800 operacji piersiowych z zespołem w sumie czteroosobowym. Także bardzo dużo tych operacji się dzieje. My operujemy raka piersi właściwie 5 dni w tygodniu i to jest praktycznie tylko i wyłącznie rak piersi, który my operujemy. Także mamy bardzo dobrze wyszkolony zespół, też z dużym doświadczeniem, tak to się chirurgicznie mówi, z nabitą ręką.
0: A jaki będzie ten rok? Będzie więcej tych pacjentek? Jakby statystyki na to wskazują i NFZ-y pozwalają?
1: Tak, statystyki pokazują, że idziemy do przodu, że mamy coraz więcej tych pacjentek.
0: Coraz więcej dlatego, że rak piersi, takie żniwo sieje?
1: W ogóle samego raka piersi też jest więcej. I to jest w skali kraju więcej. Kiedyś mówiło się o 18 tysiącach mniej więcej nowych zachorowań rocznie. Obecnie to jest na poziomie 23-24, tak mówią statystyki Narodowego Funduszu, więc tego raka piersi jest więcej. No i też myślę, że jakość ośrodka mimo wszystko powoduje. Mamy coraz więcej pacjentek, które przyjeżdżają w ogóle spoza naszego województwa, co w pewien sposób jest też pewnie pokłosiem tego, że ja raz na jakiś czas jestem w Warszawie i pacjentki w Warszawie konsultuję. Natomiast rzeczywiście mamy coraz więcej pacjentek. Też jest coś takiego, że pacjentki są coraz bardziej obecnie świadome i same szukają. Więc jeżeli my na przykład wykonujemy całkiem sporo operacji profilaktycznych mastektomii u pacjentek z mutacją czy z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi, i to jest taka grupa pacjentek, które świadomie szukają ośrodka, nie mają w sobie zgody na to, żeby czekać.

0: jakaś na przykład pojawi się informacja, że mamy 3-letni okres oczekiwania na operację, to pacjentka mówi, okej, to ja sobie znajdę taki ośrodek, gdzie tą operację będę miała szybciej, nawet jeżeli będę musiała tam dojechać.
1: Z drugiej strony właśnie, czy zwiększa się ilość tych kobiet, które uczestniczą w badaniach profilaktycznych?
0: To znaczy... Powiem tak, ja na potrzeby jednej prezentacji w tym roku ściągnąłem dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, te oficjalne, które są dostępne odnośnie profilaktyki. No zachwytu nie ma. Tak,
1: ciągle
0: można
1: nie
0: by
1: ma.
0: Powiedzieć, bo tam średnia wyszła, ja liczyłem średnią, ona wyszła na poziomie około tam 30%, ale to jest średnia, bo jak się spojrzy na dwa końce tej skali, to oczywiście pojedyncze miejsca w kraju miały zgłaszalność na badania profilaktyczne na poziomie 50-60%, ale niestety były też takie miejsca, gdzie ta zgłaszalność jest na poziomie 2%. Tam chyba najniższe to było 2,3%. No to jest skandalicznie niska zgłaszalność. To jest właściwie zgłaszalność, która jest jakimś tłem.
1: No to taka smutna informacja, prawda? Ale też taki bodziec może dla tych pań, które bały się do tej pory, żeby
0: oczywiście
1: się nie bać.
0: To znaczy, no my zawsze powtarzamy, że tego nie należy się bać, bo na obecnym poziomie rozwoju wiedzy o raku piersi, możliwości raka piersi, absolutnie my jesteśmy praktycznie na każdym etapie raka piersi, każdego rodzaju raka piersi, jesteśmy w stanie coś zaproponować. Pacjentkę, która przyszła ze świeżo rozpoznanym rakiem, niewielkim, tam około centymetrowym, która mówi, no jak to jest możliwe, że chodziłam na kolejne badania, że tutaj byłam okej, tu byłam okej, tu byłam okej, przyszłam i nagle nie jest okej. I to jest właśnie sens badań przesiewowych, żeby znaleźć raka wtedy, kiedy on będzie niewielki. Bo wtedy mamy możliwość jego wyleczenia. Nawet te bardzo agresywne postacie wtedy jesteśmy w stanie wyleczyć. Więc my dlatego i tutaj apeluję ponownie, badania profilaktyczne naprawdę są w stanie tylko i wyłącznie pomóc. Nie ma się co ich bać, bo choroby nie unikniemy. Jeżeli ona ma wystąpić, to ona i tak wystąpi.
1: Panie doktorze, myślę, że to jest taki czas, że też warto się pochwalić, bo wspomniałam już o tych szkoleniach, o tym, że ciągle doktor się dokształca, ale jakby efektem tego jest to, że na przykład nie tak dawno w Gdańsku odbyła się jedna z takich pionierskich chyba operacji, myślę sobie, bo to było przeszczepienia tkanek takiego płata z grzbietu.
0: One pionierskie nie są, absolutnie nie, bo te techniki płatowe, one są dostępne od dawna. To by była herezja, gdybym tutaj na pioniera się kreował. Ale rzeczywiście jest, w naszym ośrodku pojawiła się taka możliwość. To dla nas, z punktu widzenia naszego ośrodka, było pionierskie, bo nie były one robione. Natomiast z punktu widzenia takiego chirurgicznego, jest to po prostu poszerzenie naszego portfolio, uzupełnienie go. Teraz ostatnio zaczęliśmy też techniki wykonywać operacje płatowe na takich tak zwanych perforatorach, czyli na takich drobniuteńkich naczyniach przechodzących przez klatkę piersiową, które te techniki znowu zwiększają nasze możliwości leczenia oszczędzającego u pacjentek. Jeżeli do tej pory mieliśmy pacjentkę, u której stosunek wielkości guza do wielkości piersi był niekorzystny, co powodowało, że efekt leczenia oszczędzającego, czyli z zachowaniem własnej piersi u tych pacjentek, byłby niekorzystny z punktu widzenia estetyki, symetrii ciała i wszystkich innych aspektów takich wizualnych, to obecnie dzięki tym technikom tak zwanych zastąpienia objętości, my jesteśmy w stanie tą pierś odtworzyć tak, żeby pacjentka mogła własną pierś zachować, a to jest zawsze, jak tylko możemy zachować pierś własną pacjentki, to jest to najlepsze rozwiązanie. Przeszczep tłuszczu to jest też taka technika, którą ja w innych miejscach wykonuję. Tu nasz zespół też jest po szkoleniach z tego zakresu i to też jest bardzo fajna technika przeszczepiania tłuszczu. Niewielkie ubytki, jakieś nierówności po leczeniu rekonstrukcyjnym, ale też powiększenie piersi można robić w ten sposób tkanką własną. Tłuszczową.
1: Tak. No proszę bardzo, to faktycznie.
0: Czyli to taki, jak kiedyś się mówiła, może mi pan zabrać z brzucha i w piersi przeszczepić, to teraz jest to możliwe, tak?
1: Ciekawe bardzo. Wspomniałam po części o tej sztucznej inteligencji właśnie. Wykorzystujecie już ją u siebie na salach operacyjnych?
0: Mamy takie badanie właśnie badające sztuczną inteligencję i to, czy jest ona nam w stanie pomóc po pierwsze w poprawie jakości życia pacjentek, ale ta poprawa odbywa się przez to, że my próbujemy przewidzieć efekty kosmetyczne leczenia operacyjnego, oszczędzającego i rekonstrukcyjnego. Czyli tak znowu tłumacząc na polski, pacjentka otrzymuje od nas zdjęcia, które na podstawie zdjęć własnych korpusu ciała, sztuczna inteligencja analizuje ten korpus i czy te zdjęcia pacjentki i na podstawie tych danych antropometrycznych, tych wymiarów pacjentki, nazwijmy to tak prościej, dobiera zdjęcia pooperacyjne z bazy danych, którą już mamy. Czyli pacjentka może zobaczyć, jak kobieta o podobnych do niej wymiarach wyglądała po tego typu operacji.
1: Teraz o takim aspekcie, który być może nie jest ciągle jeszcze doceniany. Uprawia pan sport, panie doktorze?
0: Wróciłem. Naprawdę polecamy. Trzeba się ruszyć, nie ma co siedzieć w domu.
1: Ja przypomnę, że moim i państwa gościem był dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
9: Reklama.
11: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
12: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy, co nie oznacza, że w wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną, pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry.
12: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej. Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
13: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej, i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpracę, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem Fundacji Mówi Pomorze, Fundacja Audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
12: A lubicie jesień?
13: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal narracji, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę. Nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą radę programową Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. To jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. Ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązane z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcję i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
14: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć
13: tak,
14: ciekawa
13: Miasto
14: seria.
13: Miasto pod lupą, nasz dział badań, pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego, przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy, często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o Górnym Tarasie, o Młodym Mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali. To jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
14: Dźwięki Północy, ten festiwal.
13: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
14: A, to tak. Nadbałtyckie. Ale chyba Uniwersytet też jakiś
13: tak,
14: taki.
13: Nordic Focus Festival.
14: A, właśnie, Nordic Focus Festival. To jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać.
13: Tak,
14: myślę sobie.
13: Najbardziej ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura jest też silnie związana z nami, bo dokładnie, jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
14: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać no nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
13: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami, warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy, warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw, one pytają. później robią swoje projekty, chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili i tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Mhm. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, no powiem, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać. Ale no, jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań, w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
0: Co jest grane w Trójmieście?
14: Pani Joanna Borowik.
13: Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocję takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt w przyszłości, mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała, gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Mhm. Więc to całe wsparcie myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
14: Fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne. Coś, to jest jeden z moich polecenia.
13: Tak, to jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją od strony IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalo.
14: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na stronę naszego IKM-u, a ja bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że pani Joanna Borowik była moim gościem.
13: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Ciekawe Trójmiasto.
15: Nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
0: Tydzień w Trójmieście.
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Policjantom z Gdańska udało się wytropić mężczyznę, który na dworcu Żabianka ostrzelał z wiatrówki uczestniczki wieczoru panińskiego. Strzelał 62-latek, w którego mieszkaniu znaleziono cały arsenał broni, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
17: Między innymi 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz 1 karabinek z lunetą. Mężczyzna miał też w mieszkaniu 2 łuki, kilkadziesiąt strzał.
16: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi, dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki, Andrzej Poczobut, został honorowym obywatelem Sopotu. Tytuł odebrał podczas corocznego koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej. Niebezpieczne zdarzenie na Placu Zdrojowym w Sopocie. 37-letni rowerzysta jadący z dużą prędkością potrącił 4-letniego chłopca spacerującego z mamą. Mężczyzna był pijany i jechał w miejscu, w którym obowiązuje zakaz ruchu rowerów. Miał też przy sobie mefedron. Gotowy jest nowy wiadukt na kolejowej trasie do Portu Morskiego w Gdyni. Obiekt ma przyjąć cięższe pociągi oraz poprawić przepustowość na linii prowadzącej do portowych nabrzeży. Zrealizowane przez Polskie Linie Kolejowe zadanie kosztowało ponad 36 milionów złotych. Pół wieku temu Dar Pomorza podbił Amerykę. Na pokładzie żaglowca muzeum spotkali się uczestnicy operacji Żagiel 76, bo tak nazywał się rejs za ocean, który legendarny żaglowiec odbył z okazji 200-lecia USA.
18: Cały rejs trwał 142 dni, o ile dobrze pamiętam.
19: Parada na rzece Hudson to był taki gwóźdź programu, którego się nie da zapomnieć.
16: Opowiadali uczestnicy tamtej wyprawy. Był Dzień Edukacji Kaszubskiej. Z roku na rok osób uczących się języka kaszubskiego jest coraz więcej, mówi Bożena Ługowska, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
20: I obecnie mamy powyżej 25 tysięcy uczniów, którzy podjęli naukę języka kaszubskiego. Uważam, że jest to sukces.
16: Język kaszubski jest traktowany w szkole jako język obcy, a jego wybór jest opcjonalny. Nawet 5 lat więzienia grozi 42-letniemu kurierowi z Gdańska. Mężczyzna miał dostarczać paczki, zamiast tego je kradł. Nakrył go pracodawca i zawiadomił policję, a ci przyjechali i zatrzymali złodzieja. Teraz czeka go wizyta w sądzie. Zakończyła się budowa nowego boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku. W ramach inwestycji powstało boisko o nawierzchni poliuretanowej wyposażone w bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki oraz piłkochwyty. Inwestycja realizowana była w ramach budżetu obywatelskiego, a skoro o budżecie mowa, Miasto łączy siły w organizacji budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy Gdańsk, Sopot i Gdynia przygotowały głosowanie na projekty mieszkańców w jednym terminie.
1: Bo to nam daje silniejszą promocję. To taki przedsmak też naszej metropolii.
21: Zasady budżetu obywatelskiego w każdym mieście trochę różne, ale jedna idea.
16: Do wykorzystania na pomysły mieszkańców jest w Gdańsku, Sopocie i Gdyni łącznie niemal 50 milionów złotych. Do końca listopada w Gdyni pojawi się 50 nowych stacji MEWO. Paweł Kimmel.
22: Nowe lokalizacje obejmują zarówno te odleglejsze dzielnice od centrum, jak Chwarzno-Wycinia, Dąbrowa, Witomino. Uzupełniamy stacje w przystankach przesiadkowych, ale także w takich miejscach jak Stadion Miejski.
16: Montaż 50 nowych stacji rozpoczął się z początkiem września. Najwięcej z nich powstanie w Śródmieściu. Tymczasem użytkownicy Google Maps mogą od teraz planować podróż z wykorzystaniem rowerów metropolitalnych MEWO. Po wybraniu w Google Maps z roweru jako środka transportu użytkownik może wskazać opcję MEWO. Otrzyma informacje o najbliższych stacjach oraz liczbie dostępnych na nich rowerów. 8 projektów filmowych otrzyma dofinansowanie w ramach 5. edycji konkursu produkcyjnego Gdańskiego Funduszu Filmowego. W sumie w puli jest 1 000 000 zł. Najwyższe wsparcie w kwocie 312 tysięcy złotych przyznano filmowi fabularnemu Ewczyn w reżyserii Julii Kamińskiej.
23: Tydzień w Trójmieście.
15: Ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
24: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
15: W świecie zdominowanym przez obrazy coraz trudniej utrzymać nam dobre relacje z dziećmi. Gdańskie gabinety psychologiczne i terapeutyczne mają pełne ręce roboty, a rodzice szukają sposobów na prawidłową komunikację z dziećmi. Co robić, żeby dziecko zwróciło na nas uwagę, żeby nas słuchało? Jakie sztuczki i zabawy wykorzystać, by chciało z nami być tu i teraz? O to w naszej audycji poradnikowej pytam moje gościnie, terapeutki, które pracują m.in. z dziećmi z deficytami słuchowymi. Edyta Stańczyk, zapraszam na nasz radiowy poradnik.
24: Audycja poradnicza.
25: Skuteczna komunikacja polega między innymi też na uważnym kontakcie i ten uważny kontakt nawiązuje się najlepiej poprzez kontakt wzrokowy i to nawet nie chodzi o to, że odbiór mowy jest tym kanałem wzrokowym, ale nawiązanie takiego głębszego kontaktu z drugą osobą wymaga po prostu takiego odsłonienia trochę twarzy i skonfrontowania się z twarzą drugiej osoby. Jest skuteczniejsza komunikacja wówczas.
15: Jak sobie z tym radzić? Jak ćwiczyć tę uważność, percepcję słuchową, wzrokową? Jakie są na to patenty? Pytam o to, bo wiem, że panie jesteście autorkami czy współautorkami wielu publikacji poświęconych właśnie temu tematowi.
26: Tak, myślę, że praca nad kontaktem to jest coś podstawowego w każdej terapii z dzieckiem z wadą słuchu, ale nie tylko. Chodzi o to, żeby ten kontakt był satysfakcjonujący, żebyśmy mogli pracować przy wspólnym polu uwagi. A wspólne pole uwagi to nie tylko coś, co jest pomiędzy nami, pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, ale to jest również coś, na co zwraca uwagę zarówno dorosły, jak i dziecko i jakby wspólnie możemy się nad danym tematem, czy nad danym przedmiotem pochylić. I to na pewno kształtowanie tego kontaktu, zarówno wzrokowego, jak i opartego na bazie słuchu, to jest rzecz taka podstawowa. Ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na to, że jak mówimy o tym, że w tej chwili ta kompensacja nie jest już taką istotną sprawą przy odczytywaniu choćby mowy z ust, to jakby ta uwaga dziecka czy ta jego aktywność może być rozłożona w taki sposób bardziej równomierny. Nie ma tego wysiłku, który kiedyś dzieci musiały jakby koncentrować się bardzo z takim dużym wysiłkiem na samym odczytywaniu intencji rozmówcy. W tej chwili ten kontakt jest bardziej swobodny. dzięki czemu dzieci się lepiej rozwijają, bo mogą poświęcić jakby tą uwagę, czy tą energię również taką poznawczą na poznawanie świata, na właśnie te wszystkie również nowe rzeczy, które w ich otoczeniu się pojawiają.
14: Czyli tak naprawdę w warunkach domowych, czy rodzice, czy dziadkowie mogą działać bardzo dużo, jeśli chodzi o taką podstawową pracę nad tą uważnością dzieci. Tak, zgodzicie się pani ze mną?
26: Tak, jak najbardziej.
14: No właśnie, bo co mogą robić? Jakieś zwykłe planszówki chociażby, prawda?
26: Ja myślę, że przede wszystkim czas, zwolnienie tempa, zatrzymanie się nad tym światem, który nas otacza, to jest coś, czego dzieci w dzisiejszym świecie potrzebują najbardziej. Zwykły spacer, zwykła zabawa, kiedy nam się nie spieszy, kiedy nie chcemy może realizować jakichś szczególnych celów dydaktycznych, ale kiedy chcemy być razem, to jest coś, co jest najważniejsze i co przynosi radość obu stronom. To jest też ważne.
14: Tak, i pobudza kreatywność po obu stronach. Jesteśmy na spacerze, to może, no dobrze, to wsłuchajmy się w te dźwięki. Co słyszysz? Jakie dźwięki słyszysz? Myślę, że to też można wykorzystywać teraz, prawda?
25: Myślę, że nasze dzieci też trzeba trochę bronić przed nadmiarem rozmaitych bodźców, które takich wzrokowych i słuchowych, które otaczają dzieci w sposób nieuporządkowany. Tak, myślę o telefonach, telewizorach i innych urządzeniach technicznych i rzeczywiście zwrócenie dziecka w kierunku natury, tak, właśnie ten spacer w szumie wiatru, na pewno bardzo dobrze rozwija słuchową percepcję dziecka i jego uważność. I dobry kontakt z dzieckiem, rozwijanie go, to myślę, tak jak koleżanka powiedziała, że to jest przede wszystkim czas, taka spokojność, otwartość, ale też nie możemy dzieci zalewać też własną aktywnością, tak? Musimy, opowiadając dziecku ten świat, który jest dookoła, też nie bać się ciszy i pauzy, żeby pomóc, zwłaszcza małemu dziecku jest to potrzebne, że te bodźce, które trafiły do niego, czy to są dźwięki przyrody, czy to jest nasz głos, kiedy mu opowiadamy, też trzeba mu dać czas troszeczkę, żeby on został przetworzony przez dziecko w umyśle, tak? Żeby on mógł się tam ładnie ułożyć i wtedy dziecko po prostu nam rozkwita w rozwoju.
14: Tak, tutaj ładnie pani nawiązała do tego tematu, nie wylać dziecka z kąpielą, tak. Czy też taka kąpiel słowna, o której się mówi, bo czasami źle to rozumiemy, prawda? I czasami zagadujemy wręcz te nasze dzieci, a to nie o to chodzi.
25: Nie o to chodzi, bo kąpiel słowna rzeczywiście jest to taki termin używany zwłaszcza w surdologopedii. To chodzi o to, żeby dziecko otaczać mową artykulacyjno-dźwiękową, ale ta kąpiel słowna nie może być takim wodospadem, tak, którym dziecko się po prostu zatopi w tych słowa, ona musi być uporządkowana, tak? Przekazywana w sposób dostosowany do dziecka.
14: Że nie o to ja rodzic teraz dużo mówię, prawda? Tak. A ty bierzesz tylko wdechy, bo nie masz czasu na wypowiedź.
25: Tak, bo dziecko właśnie i czasami tak może być, że zbyt rozmowna mama zagada dziecko troszeczkę właśnie opóźniając jego rozwój w tym sensie, że dziecko nie ma przestrzeni na wbicie się po prostu z własną aktywnością językową.
14: Czasami mi się wydaje, że my dorośli idziemy w jakąś złą stronę, bo mamy takie poczucie, że oto teraz, żeby zrobić coś fajnego z własnym dzieckiem, my potrzebujemy wielu pomocy, wielu pieniędzy na te pomoce i że nie stać nas na to wszystko. Przykłady pokazują, że piękne efekty osiąga się tak naprawdę będąc w określonej sytuacji, tu i teraz, w kuchni, w pokoju, na spacerze, w samochodzie. To jest tylko kwestia, żeby wykorzystywać to, co już jest pod ręką. Zabawki, które są, gry, które są. Pewnie panie macie doświadczenie większe.
26: Tak, tutaj ja myślę, że znowu wracamy do określenia wolniej. Jak żyjemy trochę wolniej, jak staramy się poświęcić ten czas bez tego nadmiernego oczekiwania i takiego nadmiernego wyznaczania sobie celów, to wówczas stajemy się właśnie bardziej uważni dla siebie i dla dziecka. I dzieci to naprawdę doskonale czują. Każdy taki kontakt, w którym nie ma pośpiechu, to jest kontakt, który przynosi ogromne korzyści dla dzieci. Zresztą chciałam zauważyć, że my dorośli też potrzebujemy tego czasu i potrzebujemy takiej uważności. Teraz są bardzo takie modne czy potrzebne treningi uważności, również dorośli z nich korzystają, prawda? To są takie momenty, w których trzeba się zastanowić, co nas otacza, co możemy z tego czerpać, jak możemy się tym cieszyć. i tego samego potrzebują dzieci.
24: Audycja poradnicza.
14: Największym problemem jest to, że ta moja Kasia czy ten mój Franek, co one tak nie lubią mówić. Siedzą cichutko, niespecjalnie się odzywają i co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam je namówić do tego, żeby zechciały wejść ze mną w dialog?
25: Myślę, że osoba dorosła też musi mieć w sobie pewną taką dostępność ze swojej strony, taką emocjonalną dostępność, takiego otwarcia się na dziecko. To chyba też jest jeden z jakby takich problemów właśnie w tym świecie takim zagonionym bardzo, prawda, że wejście w kontakt, dobry kontakt z dzieckiem, to wymaga czasu, zwolnienia tempa i otwarcia się takiego emocjonalnego. Jak to robić? No tak jak już pani tu powiedziała, w sumie intuicja rodzicowi w każdej sytuacji powinna pomóc ten kontakt nawiązać, ale też myślę, że warto wrócić i tutaj rodzice to młodzi, jak obserwujemy, oczywiście robią. Czyta wspólne oglądanie książek, jak dzieci są młodsze, a potem wspólne czytanie. To jest ogromna skarbnica rozwoju języka.
14: Pani Dorota Szubstarska i pani Barbara Bednarska, surdologopedki z Gdańska. Dziękuję pięknie.
26: Dziękujemy bardzo.
14: Mam nadzieję, że porady naszych ekspertek od komunikacji pomogą Państwu prowadzić zdrowe relacje z tymi młodszymi i starszymi dziećmi.
24: Audycja poradnicza.
14: Edyta Stańczyk z tej strony. Witam serdecznie słuchacza, a także panią Sylwię Gus, specjalistkę do spraw żywienia w gdańskim zoo. Witam panią serdecznie.
2: Dzień dobry. Jeżeli tylko możemy, to staramy się, żeby nasze zwierzęta miały tą dietę zbliżoną do właśnie takiej, którą miałyby w naturze. Dlatego korzystamy z dóbr naszych polskich lasów. W miarę możliwości staramy się im zapewnić właśnie ten dodatek żołędzi, też trochę orzechów, co też pomaga im między innymi nabrać tej energii, tkanki tłuszczowej na tą zimę.
14: Czyli tak, Daniele, łosie i takie zwierzęta jak ursony, tak?
2: Tak, ursony również. Ursony nie są z Europy, są z Ameryki Północnej, ale dla nich przede wszystkim właśnie zbieramy orzechy, ale także właśnie bukiew, czyli te orzeszki buka.
14: A co to są za zwierzątka, te ursony?
2: To są takie gryzonie, kolczaste. Tak, możemy je naprzeciwko flamingów, możemy je spotkać i są takie charakterystyczne, ponieważ mogą przypominać wyglądem trochę jeżozwierza przez te kolce takie, którymi są pokryte.
14: Tak naprawdę to taka akcja może być na przykład pretekstem do jakichś fajnych działań edukacyjnych.
2: Jak najbardziej. Myślę, że tutaj bardzo łatwo można to połączyć właśnie z nauką o tym, co zwierzęta jedzą, dlaczego na przykład staramy się zapewnić im takie sezonowe żywienie, czyli zależne od pór roku. Myślę, że tutaj jest bardzo dużo możliwości.
14: Jak tak słucham pani, to myślę sobie, że ma pani bardzo ciekawą pracę, no bo jest to chyba niemałe wyzwanie. Tylu smakoszy na dosyć dużej przestrzeni. Jak wygląda pani dzień pracy właśnie? Co to znaczy być kimś od żywienia w zoo?
2: Zgadza się, moja praca jest bardzo ciekawa. W ogóle praca w zoo wiąże się z tym, że praktycznie każdy dzień jest trochę inny, bo nigdy nie możemy się spodziewać, co się wydarzy. Ja przede wszystkim zajmuję się układaniem diet dla wszystkich gatunków zwierząt w naszym zoo, ale też jakichś takich interwencyjnych zmian w dietach. Jeżeli zauważamy, że coś niepokojącego dzieje się z naszymi zwierzętami, to wprowadzam jakieś zmiany w tych takich standardowych dietach. Nadzoruję pracę kuchni, sprawdzam jakość tego jedzenia, jakość towaru, który do nas przyjeżdża, ponieważ praktycznie codziennie też mamy dostawy różne, tak, czy warzyw, czy owoców, czy zboża na przykład. Przygotowuję też na przykład ilości, jakie musimy zamówić w ciągu całego roku, które musimy zawrzeć w umowach. No, takie niektóre z tych rzeczy, którymi się zajmuję.
14: To jakie to są ilości? Od razu zapytam.
2: Powiem tak, no na przykład marchew to jest liczona nawet ostatnio robiłam takie przeliczenia i wydaje mi się, że marchwi było około 30 tysięcy tysięcy kilogramów, więc to są takie ilości.
14: Rozumiem, że bierze pani pod rozwagę i te gatunki dorosłe, ale też maluchy, tak? Bo one trochę inaczej są odżywiane na przykład?
2: Zazwyczaj maluchy, całe szczęście, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, są odżywiane przez matki mlekiem i tutaj bardziej możemy wesprzeć tą matkę podczas karmienia, żeby ona może miała więcej energii do produkcji mleka. Zdarza się, że czasem trzeba maluchy wspomóc, wtedy na przykład są specjalne granulaty, które zawierają jakiś odpowiednik mleka wymieszany z jakimiś innymi składnikami i w ten sposób czasem się ratujemy.
14: Porcje energii, białka, to wszystko pani bierze pod uwagę, rozumiem.
2: Tak, oczywiście to też zależy od gatunku. Mamy i kopytne, które mają zupełnie inną dietę, tak, od drapieżników. Mamy gryzonie, ptaki, gady, małpy, więc tutaj jest naprawdę, diety bardzo się różnią między sobą.
14: A która jest najbardziej skomplikowana? Która stanowi dla pani największe wyzwanie?
2: Wbrew pozorom, na przykład mamy bardzo wymagającym zwierzęciem są łosie, które mimo, że żyją w naszych lasach i wbrew pozorom powinno być bardzo łatwo im zapewnić pokarm, to są dosyć wybredne i tam trzeba się troszeczkę pogimnastykować, żeby to ten pokarm im odpowiadał. Podobnie bardzo wymagającymi, ale też dlatego, że bardzo cennymi zwierzętami są żyrafy i inne liściożerne kopytne, którym trzeba dostarczać liściarkę suszoną zimą. W ciągu lata jesteśmy w stanie im zapewnić świeżą, a na zimę musimy szykować suszoną. Pochłania bardzo dużo energii i dużo miejsc.
14: Sylwia Gus, specjalistka do spraw żywienia w gdańskim zoo. Miło mi było pani gościć.
2: Dziękuję również.
24: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
14: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony, dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
3: Temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
14: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
23: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
14: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
14: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
3: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
14: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
3: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży. I od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojej, gdybym ja była młodsza, ojej, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
14: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
3: A zupełnie, zupełnie. No bo,
14: odważna.
3: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś. I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
14: Udało się.
3: Tak.
14: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
3: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
14: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
3: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
14: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
3: Oczywiście.
14: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
3: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie, jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
14: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
3: Tak jest,
14: nie?
3: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
14: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
3: Tak,
14: to
3: dokładnie.
14: Już jest dużo?
3: Dokładnie.
14: Tak?
3: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
14: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia, takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
3: Mhm. Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie. Czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko, te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia. To są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę. Na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
14: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
3: Dokładnie, tak.
14: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie, że tam myli im się lewa z prawą. Jak to jest w praktyce z swoich obserwacji?
3: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, gdzie jest lewo.
14: Matko, no właśnie.
3: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu, z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim, ale znaczy problem to jest za duże słowo, to jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho i to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
14: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
3: Tak jest.
14: Fantastyczny
3: tak
14: sposób.
3: Tak jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet w sumie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
14: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
3: Dokładnie.
14: Krótkim, pod wodą.
3: Krótkim, a czasem dłuższym.
14: Tak?
3: Tak jest. To I to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, żeby wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
14: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
3: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy, siła, kondycja, gibkość, No i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne.
14: Też. No tak, siła kobiet, moc kobiet.
3: Tak jest.
14: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
3: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
14: Wspólny czas spędzamy
3: razem. Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy ta mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
14: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego.
23: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
14: Zapraszam Państwa oczywiście na quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie. Witajcie.
24: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
14: Spacery z miejskimi przewodnikami po Gdańsku to na pewno dobra zaprawa przed naszym radiowym quizem. Dzięki tym spacerom poznajecie Państwo wszystkie dzielnice miasta. Słuchacie historii znanych, mniej znanych i nieznanych, a potem wykorzystujecie w odpowiedziach na pytania przygotowanych przez Monikę Tarkę. Monika właśnie zmierza w moją stronę, co oznacza tylko jedno: czas na quiz wiedzy o Gdańsku. Komu dzisiaj dopisze szczęście? Przekonajmy się. Edyta Stańczyk, zapraszam.
24: Audycja rozrywkowa.
14: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę. Zapraszam Państwa oczywiście na quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić. A ci, którzy biorą udział w naszym quizie, czyli słuchacze radia, mogą wygrać zestaw naszych gadżetów. Myślę, że to zachęca do udziału w quizie. No właśnie, ciekawe, czy to zachęciło pana Andrzeja z Gdańska, który teraz ze mną. Dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry.
14: No właśnie, bardziej gadżety, czy chęć sprawdzenia swojej wiedzy o mieście, panie Andrzeju? Co tutaj pana przywiodło do nas?
4: No, z pewnością gadżety. Jestem fanem waszego radia, także każdy gadżet firmy, tak powiem, bardzo chętnie przyjmę.
14: Marzy się panu po prostu śniadanie i kawka do śniadania w kubeczku radia.
4: Jasne, jak najbardziej.
14: No mam nadzieję, że uda mi się to małe marzenie spełnić. Ja właściwie źle powiedziałam, bo wszystko jest przecież po pana stronie, bo to pan musi odpowiedzieć na 5 moich pytań. Oczywiście bez przesady, no nie na wszystkie. Skuchy też są dozwolone, także proszę się nie przejmować.
4: Mam nadzieję, że podołam.
14: Ja jestem tego pewna, zwłaszcza, że dzisiaj takie pytania wydaje mi się dosyć lekkie, przyjemne, a czy łatwe, no to się zaraz okaże. Ale najpierw zapytam się jeszcze pana, jakie są pana związki z Gdańskiem?
4: No mieszkam tu od paru lat dopiero, także nie są to jakieś głębokie związki, ale bardzo mi się to podoba, także no chciałem zawsze mieszkać nad morzem.
14: I marzenie się spełniło.
4: Też tak, jak najbardziej.
14: Przyjemnie jest spełniać swoje marzenia. No dobrze, no to chyba zaczynamy, żeby już nie przedłużać, żeby już mieć to z głowy. Pytanie pierwsze brzmi tak: który z gdańskich zabytków jest siedzibą Muzeum Bursztynu? Trzy odpowiedzi do wyboru. Czy to ratusz głównego miasta, czy Wielki Młyn, czy Wielka Zbrojownia? Może pan już tam był?
5: No właśnie byłem jakiś niedawno całkiem, także to jest wielki młyn.
6: Tak, oczywiście to jest wielki młyn, a jak ktoś nie był w tym miejscu, to naprawdę warto tam się wybrać, zwłaszcza, że jest bardzo dużo osób, które uwielbiają zbierać bursztyny, a tam wszystkiego na temat bursztynu można się dowiedzieć i można zobaczyć te bursztyny małe, ale też takie bardzo, bardzo, bardzo duże okazy. Brawo! Pierwsze pytanie, oczywiście odpowiedź prawidłowa, no to czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem do obserwacji ptaków i przyrody? Czy rezerwat Ptasi Raj, czy Przymorze, czy Stok?

0: jeść ogorzałkę, czernicę, gongoła, łabędzia niemego albo krzykliwego do wyboru. Kiedyś tam zarejestrowano aż 50 tysięcy różnych ptaków, więc no, sporo tam ich jest. Pytanie trzecie. Kiedy po raz pierwszy pisemnie wspomniano o Gdańsku? Który to był rok? Czy 997, czy 1000, czy może 966?
1: Ojej, to ja muszę tu strzelać, bo kompletnie nie wiem, no ale dobrze. Odpowiem odpowiedź A.
0: 997, brawo, tak. Udało się. Strzał z zamkniętymi oczami, a proszę, w sedno tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów. Tak, to był zapis z 997 roku. W tekście Żywot świętego Wojciecha wspomniana jest wizyta misjonarza w Gdańsku. Oczywiście zupełnie inaczej wtedy nazwę tego miasta pisano. Gdany i Z, tak to było napisane w tym właśnie tekście. Znakomicie, Izie, oby tak dalej. I trzymam mocno kciuki. No to teraz kolejne pytanie, czwarte. Jak nazywa się popularne centrum handlowe w Gdańsku, zlokalizowane w centrum miasta? Galeria Bałtycka, Forum Gdańsk czy Madison?
1: Forum Gdańsk, oczywiście.
0: No tak, oczywiście, że tak, to proste, ale nie wiem, czy pan wie, dlaczego właśnie tam powstało to centrum handlowe.
1: Nie wiem.
0: Bo tam były kiedyś tereny targowe, tam był targ Sienny, tam był targ Rakowy, takie historyczne miejsca Gdańska i przed rozpoczęciem budowy znajdowały się tam też tory kolejowe i pozostałości po centrum handlowym Gildia, więc no nic dziwnego, że w takim historycznym miejscu to centrum powstało. No to jeszcze jedno pytanie. Wymarzony zestaw gadżetów będzie należał do pana. Jak nazywa się gdański festiwal, który co roku przyciąga miłośników szant i muzyki morskiej? Czy Szantis, czy gdańskie szanty, czy może festiwal piosenki żeglarskiej?
1: Powaham się tutaj między B i C. Obstawiam B.
0: Tak, to gdańskie szanty. No, rewelacyjnie, po prostu 5/5, no coś wspaniałego. Okazuje się, że pan nie tylko mieszka w Gdańsku, ale też pewnie w wolnych chwilach chodzi, zwiedza, tak, zapamiętuje. Słychać, że to jest...
1: Chociaż nie byłem wszędzie. Jak
0: no domyślam się. Ale słychać, że to jest pana pasja. Gratuluję serdecznie.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiam panie Andrzeju, wszystkiego dobrego, a innych
1: dziękuję
0: słuchaczy
1: bardzo.
0: Oczywiście zapraszam, żeby sprawdzić się w naszym quizie.
2: Każdy ma taką szansę. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie.
3: Audycja rozrywkowa.
2: W Gdańsku łączna długość całej sieci tras rowerowych wynosi prawie 950 kilometrów. Nic więc dziwnego, że gdańszczanie tak ochoczo biorą udział w akcji Kręć kilometry dla Gdańska. Kręcimy te kilometry i dzięki temu pomagamy sobie i innym, o czym Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, Edyta Stańczyk. Witajcie.
4: Zdrowe Trójmiasto.
5: Jeżeli spojrzymy na ruch rowerowy w naszym mieście, to widzimy stałą tendencję wzrostową. W tym roku jest to 4% wzrostu, pomimo tego, że jak doskonale pamiętamy, mieliśmy bardzo trudną zimę, podczas której wielu rowerzystów nie kręciło tak często i nie tak często korzystali z rowerów do codziennych podróży, więc ten stały rozwój mobilności rowerowej w naszym mieście bardzo cieszy. Sprzyja oczywiście temu też powstająca infrastruktura. W tej kadencji w latach 2023-2027 to jest ponad 105 milionów złotych na rozwój infrastruktury, na ekostrady, na nowe trasy rowerowe. Z tą inwestycją, którą oddaliśmy jesienią zeszłego roku. I myślę, że tu warto również do tego wrócić, bo 20 września będzie rok od oddania ekostrady tutaj w pobliżu nas i też chciałem do państwa wrócić z pewnego rodzaju liczbami. Ten rok to było blisko 250 000 podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna, z której bardzo często często nasi mieszkańcy korzystają, a która, jak widzicie Państwo, w żaden sposób nie utrudniła ruchu samochodowego, więc myślę, że wszyscy na budowie ekostrady skorzystaliśmy i ten ostatni rok pokazuje, że warto było w to zainwestować. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby wziąć udział w grywalizacji, w Kręć Kilometry dla Gdańska. 14. edycja, wrzesień.

0: Sierpień, październik, listopad naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu do naszego naszym mieście, to szanowni państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie i również dla innych. Wszystkiego dobrego, zachęcam do Kręć Kilometr dla Gdańska.
1: Kamila Błaszczyk, radna miasta Gdańska, przekonuje, że to akcja dla każdego.
2: Nie tylko dla tych, którzy codziennie podróżują rowerem do pracy, ale dla tych, którzy korzystają z roweru w formie rekreacyjnej w naszym mieście. Możemy w Kręć Kilometr dla Gdańska rywalizować indywidualnie, ale zachęcamy do tego, by to robić w ramach grup. Może być to grupa firmowa na uczelni, może być to również grupa szkoły ponadpodstawowej, czy też grupa po prostu znajomych. Stąd wiele możliwości, żeby czynnie wziąć udział w tej akcji, poczuć tą odrobinę adrenaliny współzawodnictwa i gromadzić te punkty. Już od 1 lipca firmy mogły się rejestrować na stronie grarowerowa.com, a wszyscy użytkownicy indywidualni mogą to robić do końca trwania tej akcji. Całość jest bardzo prosta. Wystarczy na swój telefon komórkowy ściągnąć aplikację Activi, zarejestrować się w grze rowerowej Kręć Kilometr dla Gdańska i zdobywać punkty. Kręcić kilometry dla swojego zdrowia, dla swojej kondycji, a przy okazji wygrywać ciekawe nagrody. Nowością w tej edycji gry rowerowej Kręć Kilometr dla Gdańska jest również to, że za polecenie, za zarejestrowanie się w kampanii z naszego polecenia również będziemy zdobywać punkty. Stąd promujemy to rozpowszechnianie kultury fizycznej, kultury rowerowej w naszym mieście również w ten sposób.
1: Kręcąc kilometry pomagamy również zwierzakom z gdańskiego schroniska. Łukasz Świacki, radny Gdańska.
3: Kręć Kilometry dla Gdańska to jest kampania, w której każdy kilometr może mieć znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla innych. Ważnym elementem kampanii jest wsparcie dla gdańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Promyk. I mechanizm wsparcia jest prosty. W ramach kampanii każdy kilometr to jest punkt, a każdy punkt jest równoważny jednemu Active Coinowi w aplikacji Activi. To jest taka wirtualna waluta. Za zebrane Active Coiny możemy w aplikacji kupować różne nagrody. Może to być na przykład para skarpetek za 1111 Active Coinów albo czapka za 2222 Active Coiny. A za 3333 jednostki tej właśnie wirtualnej waluty możemy zakupić bon, który będzie stanowił darowiznę na rzecz schroniska Promyk o wartości 100 zł. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu uczestników Kręć Kilometry dla Gdańska udało się zebrać dla schroniska ponad 34 tysiące złotych. Jak już wspomniała moja koleżanka Kamila Błaszczyk, nowością jest system poleceń, czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Możemy w ramach aplikacji Activi wygenerować indywidualny link i wysłać go czy to SMS-em, czy Messengerem, czy WhatsAppem do wybranej przez nas osoby. I za to, że ta osoba zarejestruje aktywność w aplikacji, my dostajemy dodatkowych 20 punktów. Łącznie możemy zebrać tych punktów 100, czyli polecamy 5 maksymalnie osób, zachęcamy do udziału w tejże właśnie kampanii. Punkty zdobyte w ten sposób nie ulegają podwojeniu ani potrojeniu. Szanowni Państwo, zachęcamy, żeby nie jeździć samemu. Zaprośmy do udziału w tej zabawie, w tej kampanii naszych sąsiadów, rodzinę, znajomych, współpracowników. Warto, żeby zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie, ale dla Gdańska oraz oczywiście dla podopiecznych schroniska Promyk.
4: Szanowni Państwo, warto przypomnieć też zasady punktowania w naszej kampanii. Jak sama jej nazwa wskazuje, przede wszystkim punktowane są dojazdy do pracy, na uczelnię czy też do szkoły. Za to otrzymujemy 20 punktów. Dziennie można dwa razy zapunktować za taki dojazd, za dojazd, za powrót, a tygodniowo łącznie 10 razy. Punktowane są również kilometry. Za każdy kilometr otrzymujemy jeden punkt, przy czym tutaj mamy limity. limit dzienny wynosi 20 punktów za kilometry, przy czym również raz w tygodniu możemy dostać 100 punktów za kilometry, w tym dniu, w którym oczywiście przejedziemy najwięcej kilometrów. Dodatkowo otrzymujemy punkty za dojazdy do miejsc bonusowych. Po dojechaniu w to miejsce otrzymujemy 20 punktów.
1: Kręćmy te kilometry, bo słychać, że warto, możemy pomóc sobie i zwierzakom z gdańskiego schroniska.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Została ostatnia reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: Witajcie, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Cieszę się niezmiernie, że jesteście z nami. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas w domu, w samochodzie, czy może w jakimś innym miejscu, dobrze, że jesteście. Co dziś dla Was mam? Za chwilę zaproszę Was na przegląd najciekawszych propozycji kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych w naszym mieście.
9: No myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest migający klub filmowy. Filmy są pokazywane z polskim językiem migowym. Jest też ścieżka audio. Więc osoba słysząca może przyjść.
8: Co warto zobaczyć, gdzie wyjść, gdzie spędzać wolny czas z bliskimi. Zaproszę Państwa serdecznie na naszą audycję poradnikową. Odcinek szczególny i bardzo ważny. Dziś kierujemy go przede wszystkim do rodzin osób chorych na Parkinsona. Wiemy, że opieka nad bliską osobą zmagającą się z tą chorobą to ogromne wyzwanie emocjonalne, fizyczne i organizacyjne. Dlatego podpowiemy dziś i postaramy się odpowiedzieć na pytania, gdzie w Gdańsku szukać pomocy, jakie formy bezpłatnego wsparcia są dostępne dla pacjentów i ich opiekunów.
10: Są to zajęcia ruchowe, czyli tak jak gimnastyka tai chi czy basen solankowy, ale też tenis stołowy czy uważny chód. Są to zajęcia artyterapeutyczne, czyli taniec z Parkinsonem, zajęcia muzyczne, plastyczne, churalne, warsztaty ceramiczne.
8: Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach.
11: Co jest grane w Trójmieście?
8: Panie tutaj, mieszkanki Oruni, przede wszystkim jak panią się tutaj mieszka, żyje?
12: No, mogę mówić za siebie, że ja odnalazłam miejsce swoje na ziemi, tej ziemi. To jest Orunia. Właśnie. Mieszkam 25 lat i mam nadzieję, że już tu skończę. Proszę Państwa, atmosfera, klimat i przede wszystkim nie ma tu takiej nowoczesności. Jest historia, swojskość.
11: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
8: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
9: Dzień dobry, cześć.
8: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
9: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunie jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym. Czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko. Że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
8: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
9: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicowym jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dyleskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie, hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
8: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy 4 koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
9: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe, żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby. Uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów. I pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie, stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie mobilny dom kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
8: Już będzie kontynuowana?
9: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier, realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, biegającego klubu filmowego, będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać i to jest taki dobry przykład włączania. To nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawo i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na migający klub filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy, my tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzaniem warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
8: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkania, jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni, uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest chyba też praktykowane, prawda?
9: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może Dom Kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni. To są te rzeczy, na których się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
8: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
9: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowany ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, FETA, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
8: Chociaż wiatry czasami u nas.
9: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, aha, tak, zwłaszcza przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no, Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej, krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też dzieje, działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą rzeźnian i brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia i które wymaga też takiej diagnozy potrzeb. Stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
8: Skateparki, nie? To skate takie parki, ich tak. Ulubione miejsca.
9: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą. Natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież wyczuć. Tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
8: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: Teatr Zielony Wiatrak. Trójmiejski teatr założony w 1994 roku przez Marka Branta, reżysera, dramaturga, aktora, animatora kultury, ale również założyciela fundacji i festiwalu o tym samym tytule, czyli Zbliżenia. Edyta Stańczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z panem Markiem Brantem.
11: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
13: Tak naprawdę naszym celem nie był Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia. Pierwszym wydarzeniem, na które w ogóle staraliśmy się, żeby dostać dofinansowanie jeszcze jako The Sikh Association, był Festiwal Zbliżenia, ale on nie miał nic wspólnego z kulturą żydowską. To miał być festiwal teatralny, trochę inspirowany festiwalem Werteb, który odbywa się na terenie Hajnówki i w ogóle całego Podlasia. Jest to taki festiwal, gdzie teatry jeżdżą po małych miejscowościach, zajeżdżają do wsi, różnego rodzaju ludzie tam przychodzą, oglądają.
8: Tak, to chyba Dariusz Skibiński to zainicjował,
13: tak, właśnie,
8: prawda?
13: Darek Skibiński to wymyślił. Chcieliśmy przeszczepić to, więc pierwszym takim pomysłem był festiwal teatralny. On się miał nazywać Zbliżenia, miał się odbywać w województwie pomorskim. I złożyliśmy w zasadzie dwa projekty. Właśnie Festiwal Zbliżenia Teatralny i Festiwal Zbliżenia, Festiwal Kultury Żydowskiej. Na ten pierwszy nie dostaliśmy dofinansowania, a na ten drugi tak. No i tak się zaczęło. Powołaliśmy do życia Fundację Kultury Zbliżenia. No i zaczęliśmy realizować, jakby naszym takim flagowym projektem jest Festiwal Kultury Zbliżenia, ale oczywiście nie jest to nasza jedyna działalność. Fundacja Kultury Zbliżenia opiekuje się niejako Teatrem Zielony Wiatrak, którego ja jestem kierownikiem artystycznym. Robimy różnego rodzaju wydarzenia, spotkania, warsztaty antydyskryminacyjne. Robiliśmy takie dni kultury hiszpańskiej, Los Encuertos to się nazywało. Robimy warsztaty antydyskryminacyjne skierowane na przykład do młodzieży szkół licealnych. Bardzo mocno współpracujemy z gdańskimi domami dla dzieci, umożliwiając właśnie tym dzieciom trochę wykluczonym z różnego rodzaju wydarzeń łatwiejszy dostęp, myślę, do różnego rodzaju spotkań, warsztatów, działań edukacyjnych, działań artystycznych przede wszystkim.
8: Czyli bardzo mocno działacie tak edukacyjnie, artystycznie, powiedziałabym.
13: Tak, mamy bardzo szeroki...
8: I w przeciągu roku można śledzić te wasze działania. Jesteście otwarci na...
13: Tak, jesteśmy oczywiście otwarci na różnego rodzaju współpracę. Współpracowaliśmy na przykład z Brotyckim Centrum Kultury przy kilku projektach, z Instytutem Kultury Miejskiej, wspólnie robiliśmy taki projekt Herstorie, opowiadające o kobietach żydówkach, ale takich bardzo zasłużonych dla Gdańska i nie tylko dla Gdańska. Czy z Uniwersytetem Gdańskim, przy różnego rodzaju sympozjach, spotkaniach, z Muzeum Miasta Gdańska, przy organizacji na przykład Dni Holokaustu, czy też obchodach uroczystości związanych z Nocą Kryształową w Gdańsku. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na działalności związanej z kulturą żydowską. Oczywiście robimy różnego rodzaju inne rzeczy, wspomagamy artystów młodych, którym ułatwiamy na przykład, pomagamy im zorganizować na przykład miejsce do gry, do koncertu. Współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Most, które w synagodze robiło festiwal, przegląd swoich dokonań artystycznych, więc jest, tego trochę jest.
8: Fantastycznie. Powróćmy na chwilę do tego teatru, który pan pielęgnuje. Jest wiele osób, które gdzieś tam szukają swojego miejsca, zwłaszcza młodych osób. Czy to jest taki teatr, który ma stały zespół, czy,
13: nie, to
8: czy
13: nie
8: raczej
13: jest teatr.
8: Zbieracie osoby, które chciałyby spróbować stanąć na scenie?
13: Zaczynałem z tym teatrem jako takim teatrem typowo, znaczy on dalej jest amatorski, bo to zależy, jak spojrzymy na kwestię słowa amator, znaczy może amatorski, może niezależny bardziej. Zaczynałem jako taki teatr bardziej terapeutyczny, bo prowadziłem pierwsze spotkania w takim Stowarzyszeniu Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia. I to była młodzież rzeczywiście z takich, nie powiem trudnych bardzo domów, ale mająca jakieś swoje problemy. Z nimi się to zaczęło. Później teatr był otwarty. Przychodziły dzieci, licealiści generalnie i studenci. Natomiast Zielony Wiatek był takim teatrem bardzo moim autorskim i jest. I mimo wszystko ja proponuję młodym ludziom, czy ludziom dorosłym udział w konkretnych spektaklach. Nie mam w tej chwili stałego zespołu. Jest wiele osób, z którymi bardzo często współpracuję. W tej chwili pracuję z ludźmi dorosłymi. Średnia wiekowa w naszym teatrze to 50 lat. Ale też pracuję ze studentami z Akademii Muzycznej, z różnych innych uczelni. Ale nie jest to stały zespół. Natomiast w Trójmieście no pewnie można znaleźć miejsce dla siebie, jeżeli ktoś szuka. Wystarczy wpisać teatr amatorski czy teatr niezależny i naprawdę znajdzie kilka miejsc, gdzie można się realizować. Mhm. Poza tym my też troszeczkę działamy w rytmie, tak jak pracuje synagoga, a okres jesienny to jest nałożenie się wielu świąt, które blokują nam realizację artystycznych wydarzeń, więc no, nie możemy na przykład w Rosh Hashanah czy w Yom Kippur działać w synagodze, robić różnych wydarzeń, no bo tak się umówiliśmy, że synagoga jest przede wszystkim miejscem, w którym jest kładziony jest nacisk na tą stronę duchową, religijną, a działalność kulturalna, artystyczna jest niejako przy okazji.
11: Ciekawe Trójmiasto.
8: Dzieje Żydów Gdańskich to wielowiekowa, burzliwa historia, która rozciąga się od średniowiecza, potem sięga dużego rozkwitu w wieku XIX-XX i kończy się zagładą. I tak naprawdę warto sięgnąć po książkę o tym samym tytule, czyli właśnie Dzieje Żydów Gdańskich, ale warto też uczestniczyć w wydarzeniu, które od 14 lat już organizowane jest w naszym mieście. Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa, pana. Kłaniam się serdecznie. Pana Marka Branta, który organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej w Gdańsku, Festiwal Zbliżenia. Witam serdecznie.
13: Witam jeszcze raz.
8: Dzisiaj tak naprawdę, jeśli chodzi o ślady Żydów gdańskich, no to pomykamy sobie do nowej synagogi w Gdańsku w Rzeszczu. Możemy odwiedzić cmentarz nieistniejących cmentarzy. Niewiele się zachowało tak naprawdę, ale dzięki właśnie działaniom, czy to Fundacji Zbliżenia, czy również naszym wspaniałym przewodnikom miejskim, wiele wspomnień jednak ciągle żyje w historii opowiadanej, prawda?
13: Tak. Tym bardziej, że tych śladów naprawdę jest dużo. One może nie są tak wyeksponowane. Nie ma zbyt dużo tablic na przykład mówiących o tym, że tu oto był żydowski przedsiębiorca. Ale na przykład wystarczy podejść i zobaczyć gmach Politechniki Gdańskiej, którą zaprojektował architekt pochodzenia żydowskiego. Wystarczy czy pójść do Wrzeszcza, przejść się uliczkami Wrzeszcza, gdzie, tak jak pani powiedziała, nasi przewodnicy dokładnie pokażą, co gdzie jest związane z tradycją, z kulturą żydowską, ze społecznością żydowską, czy ścisłe centrum, nie tylko zresztą ścisłe centrum. Jeżeli mówimy o cmentarzach, no to zachował się przecież cmentarz na Chełmie. On oczywiście był bardzo zaniedbany, bardzo zniszczony i staraniami gminy żydowskiej w Gdańsku został reaktywowany. Oczywiście trzeba na nim jeszcze dużo zrobić, ale mamy też cmentarz żydowski we Wrzeszczu, o którym pamięć przywracamy. Dzieje się to bardzo powoli, ale robimy to wspólnie z naszymi partnerami, z miastem, ze Stowarzyszeniem Festiwal, z Fundacją Zapomniane. To są takie działania, którymi zajmujemy się w ciągu roku przed festiwalem. Natomiast tak, tych śladów jest trochę. Choćby również miejsce, w którym stała Wielka Synagoga w Gdańsku, tam gdzie obecnie jest Teatr Szekspirowski, czy getto jednobudynkowe, które było i mamy teraz tablicę upamiętniającą to miejsce. Więc jest gdzie pójść i co zobaczyć.
8: Tak, dokładnie. Ja jeszcze powinnam wspomnieć o dokumentach, które powstały dzięki między innymi Państwa działalności, tak? Których zajawki można zobaczyć na stronie Fundacji Zbliżenia.
13: Tak, oczywiście.
8: I można sobie też obejrzeć całe filmy dokumentalne.
13: Tak, można sobie również zobaczyć taki film dokumentalny, który powstał 14 lat temu. To jest film, który nazywa się W cieniu Wielkiej Synagogi, do którego scenariusz napisał Andrzej Dudziński i Mieczysław Abramowicz. I to jest pierwszy film dokumentalny, który opowiada właśnie o historii Żydów gdańskich od momentu, kiedy pojawili się na Pomorzu i w Gdańsku, aż, tak jak pani powiedziała, do czasów zagłady. Film trwa około 50 minut. Wystarczy wpisać i W cieniu Wielkiej Synagogi i po prostu można to obejrzeć.
8: Zachęcamy państwa. Jakie są pana doświadczenia, ten dialog, nad którym właśnie zawsze pracujecie, tak? Czy ten dialog kiedyś było łatwiej, dzisiaj jest łatwiej prowadzić, jest inaczej?
13: Ja powiem tak. Ostatnie wydarzenia na świecie niestety odciskają się również na wydarzeniach związanych z kulturą żydowską. Jakoś to się odbija na zainteresowaniu. Może nie przekłada się na frekwencję tak bardzo, ale jakby ta atmosfera gdzieś tam się... Ja się nie dziwię, że tak jest. Znaczy i dziwię się, i nie dziwię się. To znaczy właśnie po to są takie festiwale i spotkania, żebyśmy sobie wyjaśnili również, o czym my w ogóle mówimy. Z czym się zgadzamy, a z czym się nie zgadzamy, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zjawiska i to, co się dzieje, no powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie, tak? No, nie uciekniemy od tego, bo również ludzie nas pytają, jak to jest, że robicie festiwal kultury żydowskiej, a Izrael robi takie rzeczy. Otóż my się odcinamy od tego, co robi państwo Izrael w tej formie. I nie zgadzamy się na przykład z wieloma wypowiedziami polityków izraelskich. Rozumiemy również stanowisko Izraela, który chce tam gdzieś przetrwać w tym wszystkim. Natomiast, tak jak zawsze podkreślamy, nie jesteśmy festiwalem kultury izraelskiej, tylko kultury żydowskiej, Żydów europejskich, sefardyjskich, ale w zasadzie europejskich. Pokazujemy to, co wnieśli do kultury polskiej i europejskiej, jakie są ich wspólne mianowniki, jak się przenikały, jak się inspirowały. Na tym się skupiamy. Ale zauważamy też takie duże zainteresowanie młodych ludzi tym festiwalem. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że przychodzi na te pierwsze 2, 3, 4 edycje, że przychodzą ludzie w średnim wieku i seniorzy. Widzimy od paru lat taki przełom trochę. Dużo młodych ludzi przychodzi na te warsztaty. Również pojawiają się wolontariusze, licealiści i studenci, którzy chcą z nami współpracować.
8: Dziękuję bardzo. Pan Marek Brandt, prezes Fundacji Zbliżenia. Miło mi było pana gościć.
13: Dziękuję bardzo.
2: Czas wolny w Trójmieście.
8: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto,
14: szpileczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
8: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
14: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
8: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
14: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie.
8: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
10: Dziękujemy bardzo.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: Według danych Ministerstwa Zdrowia na koniec 2024 roku w Trójmieście na choroby neurodegeneracyjne cierpiało około 17 tysięcy osób. Edyta Stańczyk, w naszym radiowym poradniku zajmiemy się tym ważnym tematem i podpowiemy, gdzie osoby chore i ich rodziny mogą szukać pomocy, na czym polega to wsparcie i na co warto zwracać uwagę, mierząc się z tymi chorobami.
7: Audycja poradnicza.
8: Stowarzyszenie Park On z siedzibą w Gdańsku pomaga osobom z chorobami neurologicznymi, w tym osobom chorym na Parkinsona. W swojej ofercie, poza wspieraniem chorych i ich rodzin, ma paletę rozmaitych rehabilitacji oczywiście. I o tym wszystkim między innymi dzisiaj będziemy rozmawiały. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu panie Urszula Wyrwińska, prezeska stowarzyszenia. Witam serdecznie.
15: Witam wszystkich państwa.
8: Oraz pani Aleksandra Węgorzewska, sekretarz zarządu.
16: Dziękuję, dzień dobry.
8: Miło mi panie gościć. Ja chciałabym zacząć być może od takiego praktycznego aspektu dzisiaj, to znaczy chciałabym, żebyście pani opowiedziały naszym słuchaczom o tym, w jaki sposób pomagacie właśnie osobom chorym, ich rodzinom i jakiego rodzaju działania podejmujecie, żeby wspomóc te osoby z chorobami neurozwyrodnieniowymi.
16: Tak, mamy tak jak pani wspomniała, wachlarz tych zajęć. Ja je z reguły dzielę na takie kategorie, że są to zajęcia ruchowe, czyli tak jak gimnastyka, tai chi, czy basen solankowy, ale też tenis stołowy, czy uważny chód. Są to zajęcia artyterapeutyczne, czyli taniec z Parkinsonem, zajęcia muzyczne, plastyczne, churalne, warsztaty ceramiczne. Jak również są to takie spotkania ze specjalistami i jak zajęcia z neurologopedą, z psychologiem. I to wszystko jakby taki ma cel, żeby ta pomoc była holistyczna, tak, żeby od każdej strony spojrzeć.
8: Tak, bo mówi się o tych takich właśnie nowych formach podejścia w rehabilitacji osób chorych neurologicznie, prawda?
15: Tak, i no, jeszcze dodałabym, że mamy też cały wachlarz wsparcia psychologicznego, który jest niezwykle ważny, bo osoby z chorobą neurodegeneracyjną no, mają taki, że tak powiem, nad sobą miecz. One cały czas myślą o tym, że ta choroba postępuje, co będzie jutro. To jest ogromny lęk, to jest ogromny stres. A stres, wiemy, bardzo źle wpływa na nasz mózg. Źle wpływa też na te procesy regeneracyjne w mózgu. W związku z czym też bardzo staramy się duży nacisk kłaść na wsparcie psychologiczne i możemy się pochwalić terapią PAR, którą prowadzi pani profesor Sitek i w zasadzie sama zaproponowała nam taką współpracę. współpracę. Kiedy szukaliśmy kogoś do takich spotkań, bardzo zależy nam na wsparciu osób, które mają problemy z mową, a to jest bardzo, w zasadzie cały wachlarz jest zaburzeń mowy w naszej chorobie. To jest też wsparcie takie online, wsparcie grupowe, ale też indywidualne z psychologiem spotkania online albo właśnie takie telefoniczne, opiekunów i chorych. I to myślę, że jest niezwykle ważne. No, poza tym jeszcze mamy panią Zuzannę Myszkę, która to wszystko potrafi wyliczyć, przeliczyć przez badanie QEG, przez badania, przez ocenę też funkcji poznawczych. Także tak myślę, że dość szeroko mamy, tylko szukamy ciągle wsparcia. Teraz jest akurat dobry czas, ale cały czas wiemy, że no, skończy się rok i musimy znowu.
8: Czyli to jest tak, że z jednej strony jakby macie taki szeroki wachlarz, który jakby świadczycie na rzecz wszystkich osób zainteresowanych, bo tak zakładam, że być może wśród naszych słuchaczy są takie osoby, które szukają ciągle pomocy, prawda? Dla siebie, może dla osoby bliskiej, więc dla nich taka dobra informacja, że tutaj oto w Gdańsku mają takie miejsce, mogą się zgłosić do państwa, prawda?
15: Tak, i powiem więcej. Kilka naszych zajęć też oferujemy online, czyli wystarczy się do nas zgłosić, napisać maila i ta osoba, która będzie chciała, może uczestniczyć w zajęciach tai chi, może uczestniczyć w zajęciach tańca z Parkinsonem, może też uczestniczyć w zajęciach gimnastyki. Także trzy razy ruchowe zajęcia w ciągu tygodnia. To myślę, że to jest już dobra oferta.
8: Bardzo dobra oferta. Myślę, że też bardzo dobra informacja. Pani doktor wspomniała, że to jest takie ważne, ta pomoc psychologiczna. No bo tak, z jednej strony właśnie kwestia zaakceptowania stanu rzeczy, ale z drugiej strony właśnie jakby przekierowania tych myśli na trochę bardziej pozytywne aspekty, prawda? Żeby tak nie myśleć ciągle tylko o tej chorobie, żeby robić różne rzeczy, a właśnie zapominać o tym.
15: Tak, szykujemy się do kilku wydarzeń teraz, do konferencji, do też takiego spotkania, do które zaprosił nas Nadmorskie Centrum Medyczne, w którym jakby siedzibę mamy i które nas bardzo wspiera. No i próbowaliśmy nagrywać takie filmiki, żeby pokazać, co masz dzięki stowarzyszeniu Park On. I to były tak wzruszające odpowiedzi, że tu mam dom, albo tu jest moje wsparcie, to jest mój klub, a tu jestem z ludźmi, którzy mnie rozumieją, wiedzą, o czym mówię i ja nie chcę mojej rodziny straszyć tym, co przeżywam, a tutaj mogę się otworzyć. I to jest takie chyba najpiękniejsze podsumowanie tego, co robimy dla nas, prawda, bo wiadomo, no, w stowarzyszeniu pracuje się wolontaryjnie, prawda, i wiele naszych osób tutaj, mamy fajnych studentów, świetne osoby, to coś pięknego.
7: Audycja poradnicza.
8: Panie Urszula Wyrwińska, prezeska stowarzyszenia Park On oraz pani Aleksandra Węgorzewska, sekretarz zarządu. Gdzie znaleźć najnowsze informacje i jak uczestniczyć w zajęciach, kiedy ciało odmawia posłuszeństwa?
15: Jesteśmy w przededniu konferencji, która odbędzie się 26 września. Ona też będzie hybrydową. Oblicza Parkinsona, to już druga taka konferencja. Mam ogromną nadzieję, bo ona będzie bezpłatna, że przyjdą tam też lekarze pierwszego kontaktu, lekarze specjaliści, dla których ciągle ta choroba jest takim skojarzeniem wyłącznie z zaburzeniem ruchowym, z drżeniem, które tak naprawdę 30% w ogóle nie dotyczy, ze sztywnością, pochyleniem, z drobnymi kroczkami. A my musimy jako lekarze patrzeć na to jako zaburzenie całego organizmu, przetwarzania wszelkich informacji w tym organizmie, jakby odpowiedzi naszego organizmu na bodźce. I czy to będzie układ oddechowy, czy to będzie układ krwionośny, tam wszędzie znajdziemy ślady działania tej choroby.
8: Dobrze, to podpytam, bo tutaj padło już wielokrotnie, że współpracujecie z różnymi specjalistami i też różnych specjalistów zapraszacie na konferencje, ale ci, z którymi najczęściej współpracujecie, no są właśnie, wiadomo, psycholodzy, ale też neurologopedzi, bo to się już pojawiło, neurolodzy tak. Zapewne. Kto jeszcze?
10: Współpracujemy też z fizjoterapeutami, z trenerami tenisa stołowego, instruktorką tai chi i też z panią Magdą Kowala, która jest instruktorką tańca, ale właśnie w tej metodzie, która przyszła dzięki naszemu stowarzyszeniu do Polski, Dance for PD, tak? Czyli taniec z Parkinsonem, zainaugurowana przez Davida Leventhala w Nowym Jorku.
8: Tak, tak. Miałyśmy kiedyś okazję już nawet rozmawiać szerzej, prawda, o tańcu z Parkinsonem, tak, o tym, jak prowadzone są te zajęcia. Naprawdę fantastyczna sprawa, także zachęcamy Państwa. A chciałam się podpytać, bo ostatnie badania, takie tutaj nasze, lokalne, trójmiejskie, chyba dość takie optymistyczne światło rzucają, bo pojawiły się badania przeprowadzone wspólnie przez Politechnikę Gdańską i Gdański Uniwersytet Medyczny, które jakby rokują tym, że będzie być może można szybko diagnozować Parkinsona.
15: Tak, i tu Gdański Uniwersytet Medyczny odkrył, w jaki sposób szybko rozpoznać chorobę, prawda? To jest dla nas taki marker, już jest opatentowany, także cały zespół tutaj nad tym pracował. No jest to ogromne wydarzenie w świecie medycznym na pewno, tak? I bo im wcześniej włączymy, my wiemy o tym, że pracując nad dobrostanem pacjenta, my musimy jak najwcześniej rozpocząć rehabilitację, jak najszybciej skierować się do dobrej diety. Tutaj mamy też genialną koleżankę Ewę Onoszko-Zagórską, która jest dietetykiem po SGGW, ale też jest lekarzem bardzo szczegółową, bardzo dokładną osobą i świetnym diagnostą. I nie dość, że pomaga nam tutaj koleżankom i kolegom, to jeszcze robi nam wykłady właśnie z tego, co nas truje, co powinniśmy jeść.
8: Na co zwrócić uwagę podczas leczenia i jak podkreślają lekarze, na pewno na to, co jemy.
15: Warzywa, jeszcze raz warzywa powinny zajmować 2/3, 1/3 każdego naszego talerza po to, żeby odżywiać dobre bakterie. My musimy bardzo dbać o mikrobiom. O tym już mówiło się od lat, że to, co robią bakterie w brzuchu, one to jest w ogóle, i że to jest mózg jelitowy, prawda, ale że bakterie w mózgu mogą produkować 80% serotoniny, czyli tego neurotransmitera odpowiedzialnego za nasz komfort psychiczny, za to, że nie mamy depresji. Ale teraz wiemy, że są bakterie, które mogą produkować synukleiny. To jest to, co się nam odkłada i psuje komórki istoty czarnej w mózgu.
8: To, o czym właściwie od dawna się mówi, jeżeli prawidłowe odżywianie, ruch, pozytywne nastawienie, no to już jest naprawdę bardzo dużo. Połowa sukcesu, można by było rzec, prawda?
15: Tak, i tu chyba powinniśmy mocno apelować też o to, żeby... I do polityków, i do ludzi, którzy wypowiadają się w social mediach, żeby zaprzestać hejtu. Stop hejt. I pani Magda Adamowicz miała piękną koszulkę i ja ciągle jestem pod wrażeniem. Imagine there is no hate na takiej jednej paradzie. I to jest coś, co ja widzę po prostu na co dzień, jak ludzie, szczególnie ludzie starsi, młodsi oczywiście też są mniej odporni psychicznie, ale ludzie starsi po prostu mają tak strasznie zmienione myślenie, po prostu wszystko widzą w czarnych barwach, wszystko wydaje się dla nich złe i że po prostu do kataklizmu to wszystko doprowadza. Tak naprawdę...
8: Czy tylko same złe rzeczy się dzieją na świecie,
15: tak,
8: prawda?
15: Dokładnie tak. Koleżanka mówi, no tak źle jest teraz. Ja mówię, wiesz, ja nic nie wiem na ten temat, bo tam, gdzie ja się obracam, to ja mam tylko dobro. Bo ja ciągle spotykam ludzi, którzy chcą nam coś dać. Może ci inni nas omijają, ale wystarczy po prostu nie zakładać różowych okularów, ale rozejrzeć się i postarać się poszukać dobra.
10: Chciałam powiedzieć, że im więcej jakby szukamy tego dobra wokół siebie, tym łatwiej potem jest je znaleźć. Tak? To jest też jakby mechanizm taki naszego mózgu, że jak jesteśmy dużo, bardzo długo w ciemnym miejscu, to tracimy tą zdolność dostrzegania dobrych rzeczy i to się robi taka potem spiralla.
15: Jadąc do studia słuchałam piosenki pani Natalii Schroeder, pięknie wykonanej z Ralfem Kamińskim, i tam jest takie piękne zdanie: i tyle będzie nas, ile w nas światła jest. I to jest po prostu dla mnie właśnie takie przesłanie. Każdy z nas ma jakąś chorobę. Każdy z nas się z czymś zmaga. Czasem chowamy ją do szafy, czasem pod łóżko, czasem chowamy i boimy się, że to jest ten potwór w tej szafie. Nie powiem, że to jest jakaś odwaga, bo każdy z nas przeżywa to i każdy musi mieć czas na oswojenie się z tym, ale w pewnym momencie trzeba ten fartuszek otrzepać, pociągnąć się za warkoczyk do góry, wyprostować i popatrzeć, moje życie nadal trwa. I to już jakby filozofowie wymyślili, to nie my, że to nie okoliczności nas czynią, tylko nasz jakby odpowiedź na te okoliczności, nasza postawa wobec tego, co nam się wydarza, więc chyba to jest takie... Trzeba się na tym skupić.
8: Chciałabym chociaż parę słów o konferencji, żebyśmy jeszcze opowiedziały, co w tym roku, prawda? Bo to kolejna konferencja, nie pierwsza.
10: Tak, to druga edycja. Będziemy mieli możliwość wysłuchania 9 prelekcji od specjalistów właśnie z różnych dziedzin, czy to neurologii, czy neuropsychologii, logopedii, rehabilitacji, psychologii, tak.
8: Bardzo dziękuję paniom za przybycie do studia. Przypomnę tylko, że panie Urszula Wyrwińska, prezeska stowarzyszenia Park On oraz pani Aleksandra Węgorzewska, sekretarz zarządu, były moimi gościniami.
15: Dziękujemy bardzo.
8: Dziękujemy. Mam nadzieję, że dzięki naszemu radiowemu poradnikowi słuchacze, którzy szukają pomocy, już wiedzą, gdzie jej szukać i co ważne jest podczas terapii chorób neurodegeneracyjnych. Edyta Stańczyk, wsłuchujemy się w to, co mówią nasi słuchacze, o co nas proszą i dzięki temu możemy realizować ten program. Bardzo dziękuję.
7: Audycja poradnicza. Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: Oto nadchodzi czas, na który wiele z was czekało. Kultowy, uwielbiany przez słuchaczy quiz wiedzy o Gdańsku. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak, bo pytania nie będą łatwe, obiecuję. Zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
7: Audycja rozrywkowa.
17: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Za chwilę przetestujemy wiedzę, tym razem jednej ze słuchaczek, a dzisiaj ze mną pani Patrycja, która się zgłosiła do tego quizu. Dzień dobry, pani Patrycjo.
18: Dzień dobry.
17: Pani Patrycjo, pani związki z Gdańskiem, proszę coś opowiedzieć.
18: Ja jestem taką przeflancowaną gdańszczanką, w zasadzie z Gdańska
17: ładne
18: nie
17: słowo,
18: pochodzę.
17: Przeflancowaną.
18: Z innego miasta, po prostu na studiach poznałam pewnego przystojnego pana.
17: Oho.
18: Okazało się, że on jest gdańszczaninem i zaprosił mnie kiedyś do siebie w rodzinne strony, no i... Tak mi się spodobało, że nie tylko mężczyzna mi się spodobał, ale również miasto. I postanowiłam się przeprowadzić i no i tak już zostało.
17: No to taka podwójna love story, bo i do mężczyzny miłość, i do nowego miejsca. No, proszę, proszę. Pani Patrycjo, no tak. To rozmarzyłyśmy się troszeczkę na początek, ale piękna historia. Czy mąż pokazuje pani miasto, czy pani zwiedza tak na własną rękę? Jak to wygląda?
18: Różnie to bywa. No, dla niego to jest chleb powszedni. No, a jak ja mam jakieś wątpliwości, to coś pytam, czasami wpadnie jakaś ciekawostka.
17: Pytam się dlatego, że często się zdarza tak, że osoby, które przyjeżdżają do danego miasta, a nie są z nimi związane od dziecka, często więcej wiedzą o tym mieście niż ci, którzy w nim mieszkają, bo nie mają czasu na zwiedzanie, no, najzwyczajniej w świecie. Stąd to moje pytanie. No dobrze, no to sprawdzimy pani wiedzę. Mąż podpowiada teraz, czy sama pani próbuje?
18: Nie, sama spróbuję.
17: Dobrze, ale potem się pani pochwali, jak dobrze pójdzie, mam nadzieję.
18: No to jeszcze okaże, czy będzie się tym pochwalić.
17: No dobrze, no to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie. Pytanie pierwsze brzmi tak. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy może Klub 19?
18: o ile dobrze pamiętam jakąś reklamę, jaką widziałam na mieście, to zdaje się, że tam organizuje te koncerty Gdański Archipelag Kultury.
17: Zgadza się, tak, bo on skupia kilka takich miejsc kulturalnych, tak, w mieście faktycznie. A zresztą ten akurat Dom Kultury znajduje się w bardzo malowniczym Parku Oruńskim. Podobno to jedno z najspokojniejszych i najpiękniejszych miejsc południowego Gdańska. Także jak ktoś chciałby przejść się tam na spacer, a jeszcze go tam nie było, to polecamy takie spacery. Pytanie drugie brzmi tak. Które z wymienionych wydarzeń miało miejsce w Stoczni Gdańskiej? Powstanie styczniowe, strajki sierpniowe czy bitwa pod Cedynią? I tutaj już widzę, jak się pani uśmiecha, słysząc te odpowiedzi.
18: bo wydaje mi się, że nie trzeba być z Gdańska, żeby akurat znać odpowiedź na to pytanie. I no, oczywiście chodzi o strajki sierpniowe.
17: Jasne, oczywiście, że tak. Więc to było bardzo, bardzo proste pytanie. Ciekawe, czy takim będzie też następne. Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się festiwal teatralny w Gdańsku organizowany przez Teatr Wybrzeże? Czy FETA, czy

0: jest kilka tych spichlerzy, ale Oddział Muzeum
1: Narodowego w Gdańsku
0: został utworzony w Błękitnym Baranku.
1: Tak, oczywiście, Błękitny Baranek, gratuluję, bo tutaj myślałam, że będzie jakaś skucha, a tymczasem nie ma, znakomicie. Zwany jest też Wisło Ujście, to jest taki zabytkowy, siedmiopiętrowy spichlerz w Gdańsku, oczywiście na Wyspie Spichrzów, jak słusznie pani zauważyła. No i dobrze, no to ostatnie pytanie przed nami teraz. Takie pytanie luźne na koniec, wypoczynkowe. Jak nazywa się popularna plaża w Gdańsku znana z molo? Plaża Stogi, plaża Jelitkowo czy plaża Brzeźno?
0: No tu akurat to wiem, bo to plaża Brzeźno.
1: Jasne, że tak. Plaża Brzeźno, rozumiem, że często odwiedzana przez państwa.
0: No niekoniecznie akurat plaża, bo w Brzeźnie mam trochę inny interes. Tam jest mój ulubiony sklep rybny.
1: Aha.
0: Aczkolwiek jak już jesteśmy w tym sklepie, to przechodzimy na drugą stronę ulicy przez park na tą plażę.
1: No i
0: także tak.
1: No to nie dziwię się, że pani wiedziała, także wielkie brawa, znakomicie pani poszło i oczywiście należą się pani jak najbardziej gadżety radia.
0: Dziękuję.
1: Bardzo proszę. A propos spacerów na plaży, to akurat nad polskim morzem, niezależnie od pory roku, zawsze na plaży jest pięknie, a morze każdego dnia ma inny kolor, więc polecamy bardzo właśnie spacerowanie.
0: Tak, zgadza się absolutnie i jeszcze można prozdrowotnego jodu się nawdychać.
1: Jasne.
0: Także każdemu polecamy spacery plażą o każdej porze roku.
1: Dziękuję serdecznie pani Patrycja. Pozdrowienia dla męża oczywiście i dla całej rodziny z Gdańska.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Quiz za nami, ale zostańcie z nami. Mam dla was mnóstwo dobrej energii i jeszcze więcej ciekawych rozmów.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
3: Jest ze mną dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, pan Jarosław Zalesiński. Biblioteka na gdańskich Stogach mieści się przy ulicy Szpaki i w nowej przestrzeni znajdziemy nie tylko książki, ale też gabinet terapeutyczny, kawiarnię literacką, salę warsztatową i studio nagrań na bogato, prawda?
4: Duże przedsięwzięcie, które też kilka lat zabrało, zanim udało się od pomysłu do przemysłu poprowadzić, ale istotnie pomysł pojawił się już lat temu kilka. Wtedy, kiedy stwierdziliśmy w bibliotece, że dalsze prowadzenie biblioteki na Stogach po sąsiedzku przy ulicy Stryjewskiego od takim pawilonie z lat, strzelam, ale chyba trafnie 70. XX stulecia. Na piętrze bez windy, no wedle dzisiejszych kryteriów dostępności, to tak naprawdę skandal. No i zaczęliśmy się rozglądać za nową lokalizacją. Pani kierownik tej biblioteki na Stogach przyszła kiedyś do mnie i powiedziała: panie dyrektorze, słyszałam, że Lewiatan bankrutuje. A Lewiatan mieścił się w solidnym pawilonie, w sąsiedztwie przy ulicy Szpaki właśnie, o czym pani już wspomniała, tylko że ów bankrutujący Lewiatan zajmował tam metrów 300 kilkadziesiąt, no zbyt dużo jak na potrzeby takiej dzielnicowej, lokalnej biblioteki i wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak tę dosyć rozległą przestrzeń spożytkować. Wtedy właśnie przyszło nam do głowy, aby Stogi były kolejną dzielnicą Gdańska, gdzie próbujemy i myślę, że z powodzeniem urzeczywistniać pomysł polegający na tym, aby właśnie pod jednym dachem instalować kilka instytucji służących różnym potrzebom osób mieszkających w danej dzielnicy, takim potrzebom społecznym, potrzebom kulturalnym. Robimy takie kombo i patrzymy, czy to się sprawdza. Takim miejscem na mapie Instytucji Kultury w Gdańsku stał się już Ratusz Oruński, bo tam w odrestaurowanym, przepięknym ratuszu, starym ratuszu, czy jeszcze z czasów a w latach słusznie minionych PRL-u, tam mieścił się dołek, komisariat policji. No i tam zainstalowała się owszem biblioteka, ale także Rada Dzielnicy, a także jeden z takich lokalnych NGO-sów prowadzący bardzo aktywną i służącą mieszkańcom działalność. No i pomyśleliśmy, żeby się podobny model przecież sprawdził i na Stogach, która to dzielnica jest od centrum, no troszkę oddalona. Co prawda po remoncie torowiska i mostu Sienickiego nie jest już tak źle, jak było w przeszłości, ale nadal w ogóle cała Wyspa Podtowa to taki rodzaj oddzielnej całości, oddzielnego puzzla na gdańskiej mapie. Żeby jakiekolwiek swoje potrzeby społeczne i kulturalne zaspokoić, trzeba jednak wsiąść w tramwaj i jechać tych przystanków trochę. Czemu zatem nie stworzyć na miejscu, kierując

0: mieście, tym bardzo przecież zasadnym hasłem zrównoważonego rozwoju miasta, czyli takiego, w którym myśli się o różnych segmentach miasta, nie tylko o centrum, ale także o tych bardziej oddalonych dzielnicach. Czemu tam nie stworzyć takiego centrum? Tylko kto by miał się tam skrzyknąć, żeby wspólnie działać? No, prace nad sfinalizowaniem koncepcji trochę trwały. I to ułożyło się tak, że po pierwsze miasto zaproponowało, aby część niemałych pieniędzy, bo przerobienie zbankrutowanego Lewiatana na podobne centrum kosztowało ponad 3 miliony złotych, więc miasto zaproponowało, aby jakaś część tych pieniędzy pochodziła z tak zwanego kapsulowego czy funduszu korkowego. Jak zwał, tak zwał, chodzi o to samo, czyli o to, żeby gmina wywiązywała się z ustawowego obowiązku przekazywania dochodów ze sprzedaży alkoholu na cele profilaktyczne. Zatem jakaś część tej niemałej kwoty została tam właśnie włożona z owego funduszu kapsulowego, co dzisiaj oznacza, że Mrowisko, czyli organizacja społeczna bardzo na tym polu zasłużona i od wielu, wielu lat działająca, może tam prowadzić w dwóch gabinetach terapię profilaktyczne, a w sali warsztatowej, o której też pani wspomniała na początku, można będzie organizować terapie grupowe. I to się już odbywa. To się już podoba.
1: Czyli dzieje się.
0: To się dzieje, tak.
1: Dzisiaj istotnie ważne, biorąc pod uwagę to, jakiego rodzaju problemy mają młodzi ludzie, dzieci,
0: ogromnie
1: młodzież,
0: ważne.
1: Prawda?
0: Ja jestem przekonany o tym, rozmawiałem z Mrowiskiem, mówiono mi, że Mrowisko tak, owszem, myśli o prowadzeniu działalności w tym miejscu, w tym właśnie kierunku. Jest przeogromny obszar uzależnień behawioralnych, gry, sieć, co tam nie jeszcze, młodzi ludzie. Ogromnie szybko narastający problem i z pewnością to miejsce będzie też służyło terapeutyczną pomocą tego rodzaju osobom i tego rodzaju uzależnieniu. No ale to nie koniec, bo pomyśleliśmy dalej, a byliśmy o tę wiedzę mądrzejsi po przeprowadzeniu jeszcze przed uruchomieniem Centrum Szpaki, przeprowadzeniu takiego cyklu warsztatów lokalnych. Spotykaliśmy się z dzielnicowymi aktywistami, radą dzielnicy, mieszkańcami i słuchaliśmy tego, czego na stogach nie ma, a co chciałoby się, żeby było. No i na każdym z takich warsztatów jak refren pojawiał się wątek miejsca, gdzie nie można usiąść razem przy stoliku, porozmawiać, wypić kawę, do jakiegoś ciastka, spotkać się po prostu, bo takiego miejsca istotnie w tej dzielnicy nie było. No dobrze.
1: Sąsiedzkie posiadówy.
0: Sąsiedzkie posiadówy, pani Zofia z panią Genowefą i z panem Józefem, no powiedzmy, że to już czas emerytury, wnuki odprowadzone do przedszkola, co tu robić zresztą, wolnego dnia spotkać się. I istotnie udało się stowarzyszenie, czy fundacja, przepraszam, no ale to nie ma znaczenia, Świat Wrażliwy i Kafe Aktywni przekonać do tego, żeby tam uruchomili działalność taką samą, jaką to stowarzyszenie czy fundacja, przepraszam organizatorów, trudno, wolę mówić jedną i drugą nazwę niż coś przekręcić. Świat Wrażliwy, Kafe Aktywni prowadzą już kawiarnię społeczną w Siedlcach. Co to jest kawiarnia społeczna? To jest miejsce, które służy też aktywizacji, pracy, odnajdywaniu pomiędzy nami normalsami swojego miejsca, służy osobom z niepełnosprawnościami. Te osoby tam współpracują, pracują, odnajdują miejsce wśród nas. I tę samą ideę przenieśliśmy na owe spogi, na szpaki. Jest tam taka kawiarenka, zresztą płynnie przechodząca bibliotekę. Nie jest tak, że trzeba drzwi otworzyć i zamknąć, albo po co, można wziąć kawę, usiąść przy stoliku, wyciągnąć rękę i z regału sąsiedzkiego sięgnąć po gazetę, czy jakiś tygodnik, bądź miesięcznik i sobie tak spędzić czas z panią Genowefą i panem Józefem razem. Słyszę, że to się już sprawdziło, że rzeczywiście już kawa jest tam serwowana i że to zaczyna być miejscem, gdzie się jest spędza czas. Za każdym razem trzeba myśleć o tym, jakie funkcje, jakie działania uruchomi, żeby to służyło ludziom, a nie było wymyślone od tak, bo biblioteka dzisiaj to nie tylko biblioteka. Tam staraliśmy się dopasować to do tych zgłaszanych w warsztatach lokalnych potrzeb mieszkańców, no ale tą potrzebą oczywistą jest też książka, czasopisma, to też już się dzieje i chętnie tam przychodzą osoby, aby też skorzystać z tego.
1: Zapraszamy naszych słuchaczy w takim razie. Pan Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Bardzo dziękuję panu za przyjście do studia, za podzielenie się tyloma interesującymi informacjami. Książka w Gdańsku i ma się dobrze.
0: I biblioteki również.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Reklama.
8: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Słyszeliście państwo o kampanii społecznej Gdańska Koperta Życia?
10: Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje.
9: Za chwilę porozmawiam na ten temat z moim gościem. Zaproszę również między innymi na spotkanie z osobą, która dba o to, by gdańskie dzieci zmęczyły się fizycznie w słusznej sprawie.
11: Bardzo chcemy prowadzić życie komfortowo. I to dotyczy już rodziców, dotyczy dziadków, dotyczy też dzieci. A w ten sposób sobie wyświadczam niedźwiedzią przysługę.
9: Edyta Stańczyk, co jest grane w Gdańsku? Wiele, naprawdę wiele. Zapraszam państwa, to jest nasz wspólny czas.
12: Ciekawe Trójmiasto.
9: Zdrowie gdańszczan, tych najmłodszych, ale też tych starszych, to oczywiście temat chętnie przeze mnie podejmowany na naszej radiowej antenie. I dzisiaj też tak będzie, a to za sprawą moich gości, którzy są dzisiaj ze mną w studiu, pani Małgorzaty Kaźmierczak i pana Piotra Paszkowskiego z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Witam państwa bardzo serdecznie, z tej strony Edyta Stańczyk.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry państwu.
9: Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od programu Trzeci Wiek w Zdrowiu. Wiem, że pani jest koordynatorem programu. Właśnie powiedzmy coś więcej. Do kogo on jest skierowany? Na jakie atrakcje mogą liczyć nasi słuchacze, mieszkańcy zainteresowani?
10: Program Trzeci Wiek w Zdrowiu, czyli program promocji zdrowego stylu życia wśród gdańskich seniorów, skierowany jest właśnie do gdańszczan i gdańszczanek, którzy ukończyli 60. rok życia. Są już na emeryturze, mają więc czas na to, żeby troszkę bardziej zająć się swoim zdrowiem, tak, niż mogli dotychczas. Jeżeli chodzi o sam program, to on się składa z trzech etapów. Pierwszy etap to jest właśnie rejestracja telefoniczna. Kolejny ważny etap to jest 8 tygodni spotkań, w czasie których mamy edukację taką zdrowotną z zakresu dietetyki, z zakresu relacji społecznych i stresu, tego jak on na nas działa, jak sobie możemy z nim radzić. Też z zakresu aktywności fizycznej, jak sami możemy dbać o tą naszą sprawność fizyczną. Po 8 tygodniach znowu się spotykamy, sprawdzamy właśnie, jakie zmiany zaszły, bo w większości przypadków zdecydowanej zachodzą i w składzie ciała, w masie ciała, w sprawności fizycznej, ale też w takim ogólnym samopoczuciu, bo jednak też nasze dobre samopoczucie, dobre zdrowie, takie psychofizyczne powiedzmy, wpływa na to, jaka jest nasza jakość życia.
9: No mówi się ponoć, że wszystko jest w głowie, prawda?
10: Dokładnie tak, tak. Tak jak ten styl życia, to są nasze świadome decyzje i my tak naprawdę w tym programie i w wielu naszych programach bazujemy na tym, żeby budować kompetencje do tego, żeby samodzielnie też zarządzać tymi różnymi aspektami, które mają wpływ na nasze zdrowie.
9: To już jest kolejna edycja tego programu, prawda?
10: Tak.
9: No właśnie,
10: tak.
9: Bo wspomniała pani, że tam jakieś plusy są. Jak sobie tak prześledzicie państwo jakby efekty trwania tego programu, to co my możemy powiedzieć? Jak zmienia się to zdrowie naszych gdańskich seniorów?
10: Tak konkretnie mówiąc, więc oczywiście ja się odniosę średnio do wyników poszczególnych edycji, bo ich jest 3 w roku, a działamy od 2017 roku, więc jest ich rzeczywiście już sporo. Można powiedzieć, że poprawiła się sprawność fizyczna średnio o 23% u 84% uczestników, więc to jest rzeczywiście sporo. To, co się poprawiło również, to zmniejsza się obwód w talii, ważny szczególnie może dla pani, to też stwierdzamy u 77% uczestników średnio. No i też ważna ta poprawa składu ciała, czyli tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, również u 70% osób kończących program zauważamy te zmiany.
9: No to pięknie.
10: Jeżeli mielibyśmy to powiedzieć w liczbach, ale też są te zmiany takie jakościowe.
9: W ogóle chyba jest tak, że obraz seniora dzisiaj bardzo się zmienił, prawda? Że seniorzy dzisiaj jakby są bardzo aktywni, bardzo zaangażowani w różne rzeczy.
10: To obserwujemy, że seniorzy sami się do nas zgłaszają. Tak naprawdę oczywiście my o programie informujemy poprzez kartę mieszkańca, różnymi tak kanałami, ale najczęściej seniorzy sami się do nas zgłaszają i z tego co pamiętam, najstarsza uczestniczka wiekowo, mówię o takim wieku, miała 83 lata, choć wiek metaboliczny, bo ten również badamy, badając skład ciała, był chyba z 70. Świetnie wyglądająca pani, w świetnej formie. Także seniorzy nasi gdańscy na pewno mają już coraz większą świadomość do tego, co do tego, tak, jak dbać o zdrowie. I myślę, że miasto też różnych takich możliwości dostarcza.
9: Świetnie. To jacy specjaliści są zaangażowani? Bo powiedziała pani, tak, że właśnie badacie skład ciała. Że...
10: Jest lekarz, więc też jest badane między innymi ciśnienie, żeby sprawdzić, czy nie ma nadciśnienia. Są dietetycy, analiza nawyków żywieniowych i jeżeli ktoś ma choroby dietozależne, bo one jednak z wiekiem się pojawiają, jak chociażby cukrzyca, można taką indywidualną również konsultację odbyć. No, specjalista sprawności fizycznej bardzo ważny, tam również są proste testy, taka rozmowa z seniorami o tym już, jak dbają o swoje zdrowie i w tym gabinecie zapada decyzja też co do tego, do jakiej grupy konkretnie senior się zapisze, bo ten poziom intensywności gimnastyki jest dostosowany też do seniorów. Czyli mamy taką bardzo zaawansowaną, to są ci seniorzy, o których pani wspomniała, którzy naprawdę już bardzo dużo robią dla swojego zdrowia. Średnio zaawansowana i taka grupa dla początkujących, to nazwijmy, czyli osób, na których nam też bardzo zależy, tu się chyba Piotr ze mną zgodzi, które nic nie robią i jest potrzebny ten moment, żeby się zaktywizować, żeby zacząć dbać o zdrowie. Tak?
9: Tak, albo pomalutku.
10: Albo mają kłopoty czy ze stawami kolanowymi, czy biodrowymi i siłą rzeczy nie wszystkie ćwiczenia mogą wykonywać. Więc to się też odbywa w gabinecie aktywności fizycznej i ważny też gabinet psychologiczny, gdzie na tych badaniach wstępnych sprawdzamy funkcje poznawcze. Też tak naprawdę na co dzień tego nie robimy. Często seniorzy mówią, że ostatni raz tego typu zadania mieli w szkole, tak? Bo sprawdzamy koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, też taką fluencję językową. Więc to też jest, uważam, bardzo ciekawe i wartościowe badanie.
9: Bardzo ważne, myślę dzisiaj,
10: bardzo
9: prawda?
10: Ważne, bardzo ważne. I jest jakiś procent seniorów, którzy zauważają, że te trudności z pamięcią, które są naturalne, związane ze starzeniem się mózgu, już właściwie po 30 roku życia obserwujemy, że coś się dzieje, ale są też takie przypadki, gdzie to już są jakieś objawy pierwsze, tak, demencji i wtedy oczywiście przekierowujemy taką osobę dalej.
9: Przy okazji tej aktywizacji takiej prozdrowotnej można wykryć inne.
10: Tak jak przy takich przesiewowych różnych badaniach.
9: Zachęcamy państwa, naszych słuchaczy.
10: Chciałabym poprosić też nie tylko seniorów o to, żeby się do nas zgłaszali, ale również, żeby to zaproszenie było przekazane przez wnuczków, przez dzieci seniorów, bo my mamy też te programy takie różne, prawda? Nie tylko dla seniorów, więc zapraszamy wszystkie pokolenia gdańszczan do nas.
9: Pani Małgorzata Kaźmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień są z nami. Za chwilę ważny temat, czyli Gdańska Koperta Życia.
8: Audycja poradnicza.
9: Gdańska Koperta Życia.
10: Kampania społeczna Gdańska Koperta Życia to jest kampania, która ma na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie oraz promocję, co bardzo ważne, prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i informacji informacji o zdrowiu, bo jak wiemy, w sytuacji takiego nagłego zagrożenia zdrowia ten czas jest bardzo istotny. W tej kopercie są zapisane najważniejsze informacje o naszych chorobach, ale chorobach ważnych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, jakiś stan po zawale czy stan po udarze. Ważne informacje dotyczące leków, które przyjmujemy, ale też leków takich jak neurologiczne, kardiologiczne, przeciwcukrzycowe, po to, żeby ratownik, gdy do nas dotrze, nie podał nam tego samego leku albo, co gorzej, leku, który może wejść w interakcję z lekami, które przyjmujemy.
9: Wszystkie ważne informacje dotyczące naszego zdrowia. Myślę, że grupa krwi też byłoby dobrze,
10: na pewno,
9: tam
10: na
9: się
10: pewno
9: znalazła.
10: Też jest istotne, tak.
9: Chowamy do tej koperty, wsadzamy kopertę do lodówki.
10: Tak, na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje i natychmiast mają je pod ręką, tak? Jakiś też wypis ze szpitala ostatni, takie najistotniejsze i to czasami naprawdę może uratować życie.
9: I wspomniałam na początku, że właśnie prowadzicie Państwo cały szereg różnych działań, również kierowanych dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży. I to dzisiaj też jest bardzo ważne, no bo jak odciągnąć tego młodego człowieka od komputera, Panie Piotrze?
11: Jak najbardziej. Naszym takim flagowym, moim programem jako koordynatora jest Fit Klasa, czyli to jest program, który zamienił gimnastykę korekcyjną, która do tej pory funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat w Polsce, w Gdańsku. I ta Fit Klasa była taką odpowiedzią na potrzeby właśnie bieżące, że tej za mało jest aktywności w tym nowym pokoleniu, a gimnastyka korekcyjna korygowała postawy i różne tam deficyty tego typu, a się okazało, że tak naprawdę potrzebujemy po prostu więcej aktywności takiej ogólnorozwojowej. I ta Fit Klasa jest właśnie taką odpowiedzią na potrzeby bieżące tego pokolenia i pilnujemy właśnie, żeby nauczycieli w ramach projektu Fit Klasy w poszczególnych szkołach, we wszystkich szkołach w Gdańsku, kładli nacisk na aktywność do zmęczenia, a na aktywność korekcyjną. Bo im mniej jesteśmy aktywni fizycznie, tym więcej chorób się do nas przykleja i różnych schorzeń.
9: Pani Małgorzata Kaśmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Bardzo dziękuję.
10: Zapraszamy.
12: Co słychać w Trójmieście?
9: Zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza.
12: Tydzień w Trójmieście.
7: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zakończyła się rozbudowa nabrzeża rudowego w porcie Gdańsk. Inwestycja ma zwiększyć parametry techniczne oraz możliwości przeładunkowe infrastruktury. Koszt tej inwestycji to 98 milionów złotych. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci do miastka, ale dopiero za 2 tygodnie i nie do szpitala, a do jednej z przychodni. Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął postępowanie na wyłonienie nowego świadczeniodawcy po zakończeniu przez tamtejszy szpital działalności leczniczej, mówi Monika Kierat z Pomorskiego Funduszu.
13: Wybrano Enzos Esculap Łubno. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń to 21 września 2026 roku.
7: Do tego czasu pacjenci w potrzebie będą musieli szukać pomocy w sąsiednich miastach. Sopot podsumował sezon turystyczny. Podczas ostatnich 3 miesięcy obłożenie w sopockich hotelach wyniosło ponad 85%. Ponad 700 tysięcy osób odwiedziło sopockie molo. Najwięcej turystów krajowych przyjechało z województwa mazowieckiego. Wśród zagranicznych gości najwięcej było Czechów, Niemców, Szwedów i Norwegów. Przed sądem w Wejherowie rozpoczął się proces mężczyzny, który rok temu wjechał samochodem w grupę jadących rowerami dzieci, doprowadzając do śmierci 10-latka i trwałego kalectwa jego niewiele starszego kolegi. Oskarżony Marcin R. był pod wpływem alkoholu i narkotyków.
14: Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co się stało. Mogę tylko przeprosić, wyrazić żal, skruchę.
7: Mężczyźnie grozi 20 lat więzienia. W zabytkowych budynkach przy ulicy Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej powstaje nowe centrum społeczno-kulturalne. W budynku głównym, pochodzącym z początku XX wieku, staną m.in. przestrzenie dla biblioteki, sal spotkań i warsztatów. Centrum ma być gotowe w przyszłym roku. Gdynia otrzyma 500 tysięcy złotych dofinansowania na modernizację kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 29. To maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach tegorocznej edycji programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012. Tymczasem Gdańsk będzie gospodarzem finału 3. edycji ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży z Orlika na stadion, mówi Bartosz Orzechowski, organizator wydarzenia.
15: Mamy etap lokalny, etap regionalny, a następnie finały, które wyłonią 96 najlepszych drużyn, które przyjadą na finał do Gdańska 13 listopada.
7: Tegoroczna edycja cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Do udziału zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całego kraju. Rozpoczęła się druga edycja gdyńskiej kampanii Jak Szkoła to Dwa Koła, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs potrwa do 16 października. Kampania ma zachęcić młodych ludzi do korzystania z roweru jako środka transportu do szkoły. Będzie kolejny przetarg na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Poprzedni został unieważniony, ponieważ kwoty zaproponowane przez firmy były prawie 10 razy wyższe od wyceny miasta. Nowy przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu i dostosowany do aktualnych warunków rynkowych. Stadion Leśny w Sopocie ma już 100 lat. Z tej okazji Sopocki Klub Lekkoatletyczny zaprasza mieszkańców Sopotu, Trójmiasta i całego Pomorza do udziału w sztafecie, której uczestnicy wspólnie pokonają dystans 100 km. Wydarzenie odbędzie się w ramach pikniku Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie. Policjantom z Gdańska udało się wytropić mężczyznę, który na dworcu Żabianka ostrzelał z wiatrówki uczestniczki Wieczoru Panińskiego. Strzelał 62-latek, w którego mieszkaniu znaleziono cały arsenał broni, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
16: Między innymi 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz 1 karabinek z lunetą. Mężczyzna miał też w mieszkaniu 2 łuki, kilkadziesiąt strzał.
7: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi, dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut został honorowym obywatelem Sopotu. Tytuł odebrał podczas corocznego koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej. Na koniec 19-letni złodziej z Gdańska systematycznie okradał swoich rodziców. Ukradł im samochód, pieniądze, biżuterię. Teraz z rodzinnego domu wyniósł robota kuchennego, aparat fotograficzny oraz karty bankomatowe. Zatrzymali go policjanci z Oruni. Decyzją sądu trafił do aresztu.
9: Edyta Steńczyk, do usłyszenia.
17: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
9: Wielu małych gdańszczan rozpoczęło swoją edukację. A to w żłobkach, w przedszkolach i w szkołach. No i rodzice zabiegają o to, żeby było im jak najłatwiej. Ale zdarza się tak, że też zadają sobie pytanie, obserwując swoje dziecko, dlaczego tak się dzieje, że moje dziecko mówi tak niewiele, że ciągle mówi niewyraźnie, a już poszło do pierwszej klasy. Co robić, na co zwrócić uwagę, czyli kiedy pierwszy raz do logopedy, jakie symptomy mogą nas niepokoić, na co zwracać uwagę już od dzieciństwa, takiego wczesnego, powiedziałabym.
17: Audycja poradnicza.
9: W studiu jest specjalistka, dr Anna Walencik-Topiłko, neurologopedka.
18: Dzień dobry, witam Państwa, dzień dobry Pani redaktor.
17: Audycja poradnicza.
9: To kiedy pierwszy raz do logopedy?
18: To nie jest tak uniwersalna odpowiedź, jakbyśmy pewnie chciały. Ale na pewno warto pamiętać, że są pewne sytuacje, w których powinna nam się taka ta przysłowiowa czerwona lampka zapalać. Czyli na przykład, jeżeli rodzi nam się dziecko z jakiejkolwiek grupy ryzyka, jeżeli chodzi o zakłócenia rozwoju. Grupy ryzyka, to nie znaczy, że ono musi być koniecznie obarczone jakąś sytuacją trudną, ale może. I to już powinno być u nas takim pierwszym sygnałem. Czyli na przykład, jeżeli mamy dziecko, które jest wcześniakiem, no to oczywiście, sprawdźmy sobie bardzo szczegółowo również, w jaki sposób przebiega jego pełny rozwój, taki i motoryczny, przepraszam, i ruchowy, może tak powiedzmy ładniej. I czy zaczyna właśnie siadać o określonej opcji wiekowej, czy zaczyna raczkować, jak raczkuje, kiedy robi pierwsze kroki, jak i kiedy wyrzynają mu się pierwsze ząbki, w jaki sposób też reaguje na pokarm, czy około właśnie tych pierwszych swoich ząbków zaczyna również przechodzić na taką dietę nie tylko mleczną, ale właśnie już pokarmy twarde. Czyli tak naprawdę patrzmy na całość rozwoju dziecka. Niezwykle istotny jest też rozwój słuchowy u takiego maluszka. Sprawdźmy też, bacznie obserwujmy, co za tym idzie, żeby było to dziecko otwarte komunikacyjnie, czyli właśnie niech się pojawi w pierwszych kilku miesiącach taki tak zwany społeczny uśmiech, czyli właśnie dziecko zaczyna odpowiadać na uśmiech dorosłego samo uśmiechem, czyli te pierwsze takie komunikacje międzyludzkie zaczynamy obserwować. Grupy ryzyka bywają różne oczywiście, to wymieniłam tutaj jedno takie hasło, ale warto pamiętać, że jeżeli mamy od specjalistów jakiś sygnał, że gdzieś trzeba baczniej zwracać uwagę niż normalnie, to to rzeczywiście warto zrobić. I oczywiście robi to zespół taki wielospecjalistyczny, w tym również właśnie neurologopeda bądź logopeda. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę taki rozwój, powiedziałabym, książkowy, to w tym momencie też zwróćmy uwagę na podobne elementy, czyli właśnie rozwój słuchu, stan słuchu dziecka, rozwój układu motorycznego, ruchowość tego dziecka, no i właśnie też taką otwartość komunikacyjną.
19: Tak, bo być może rodzice, i często tak bywa, nie zdają sobie sprawy z tego, jak ruch przekłada się na mowę.
18: Tak,
19: prawda?
18: Bardzo.
19: I często są zdziwieni, kiedy na przykład logopeda wysyła ich do fizjoterapeuty, tak, do terapeuty integracji sensorycznej, albo jeszcze do terapeuty odruchów pierwotnych.
18: Tak, tak, tak. To są właśnie wszystko takie hasła, które warto tutaj bardzo, bardzo mocno zapamiętać i korzystać potem z takiej współpracy. Nie bać się też takiej współpracy. I też proszę pamiętać, proszę Państwa, że logopeda nie pracuje w próżni. My naprawdę bardzo często po to, by jak najefektywniej móc pomóc szybko dziecku, korzystamy właśnie z różnego rodzaju tutaj czterech rąk albo i więcej par rąk w momencie, gdy chcemy pracować nad komunikacją językową u dziecka. Czyli stąd właśnie i ortodonta, i fizjoterapeuta, i psycholog, i pedagog, no i wielu, wielu, wielu innych również ze świata medycyny będzie nam tutaj pomagało specjalistów.
19: Czyli obserwujemy swoje dziecko uważnie. Tak. Jeśli nas coś niepokoi, to na pewno do specjalisty. Tylko teraz tak, do jakiego specjalisty najpierw? Aha. Czy to ma być ten nasz lekarz rodzinny, prowadzący, który dalej powinien nas pokierować, czy od razu już szukać specjalisty?
18: Często jest tak rzeczywiście, że pierwsze kroki rodzice kierują do lekarza pierwszego kontaktu, bo to jest też oczywiste takie rozwiązanie. Natomiast może bardzo gorąco bym też tutaj sugerowała, aby rozważyć kwestię, że jeżeli widzimy, że właśnie z komunikacją językową jest jakiś problem, czy może troszkę później właśnie dziecko zaczyna w porównaniu na przykład z grupą rówieśniczą, z dzieckiem sąsiada czy siostry, troszkę później rozpoczyna rozwój własnej mowy, to idźmy też od razu do logopedy. Znajdźmy drogę też do takiego specjalisty. Jeżeli będzie potrzeba, to my, proszę Państwa, właśnie też wykonamy swoją szczegółową diagnozę, obserwację, bardzo szczegółowy też wywiad z Państwem i wtedy zasugerujemy, jeżeli będzie potrzeba jeszcze innego specjalisty tutaj wsparcia.
19: Zwłaszcza, że w Trójmieście takiego specjalistę znajdziemy. Czy to w żłobku, czy to w przedszkolu, czy w szkole.
18: Tak.
19: Tam są logopedzi, prawda?
18: Tak, oczywiście. I oczywiście też w poradniach pedagogiczno-psychologicznych i też w niektórych ZOZ-ach współpracują nasi specjaliści z lekarzami. Tak, myślę, że akurat Trójmiasto jest takim ośrodkiem, Gdańsk jest takim ośrodkiem, gdzie kontakt z logopedą jest łatwy.
19: Bo rodzice często szukają takich bezpłatnych porad, prawda? W ramach
18: NFZ-u
19: na przykład.
18: Oczywiście, trudno zresztą się dziwić, prawda? Chociaż też pamiętajmy, że mamy różne rozwiązania w różnych poradniach, różne programy też wsparcia funkcjonują. Jeżeli dziecko jest, znowu wrócę do tego grupy ryzyka, do tego hasła, jeżeli właśnie dziecko w takiej sytuacji się rodzi, to pamiętajmy o ośrodkach wczesnej interwencji, które też tutaj właśnie taki wielospecjalistyczny zespół nam zaoferują, w tym również specjalista z zakresu komunikacji językowej, więc tak, myślę, że kontakt jest. Myślę, że ważne jest to, żeby wiedzieć, że czasami trzeba go poszukać.
17: Audycja poradnicza.
19: Doktor Anna Walencik, to piłko. No i właśnie załóżmy, że są to problemy, że nie ma tych właśnie pierwszych kamieni milowych, dziecko nie rozwija mowy, lekarz czy fizjoterapeuta coś tam wspomniał, że z napięciem jest coś nie tak. To raczej chyba nie ma na co czekać, pomimo tego, że nie dostajemy, bo rodzice bardzo często nie dostają wskazań do rehabilitacji, tak? W takich sytuacjach.
18: Tak, nie. Proponowałam, żeby rzeczywiście nie czekać. Czas jest tutaj naprawdę niesamowicie istotnym czynnikiem. I i im szybciej będziemy mogli taki program wsparcia, niekoniecznie od razu terapii, bo czasami jest tak, że jeszcze jest z pogranicza profilaktyki, może takiej bardziej intensywnej, ale jednak rodzaj działań, to im szybciej to będziemy mogli zrealizować, tym też lepiej dla dziecka, bo ono do tego etapu na przykład wczesnoszkolnego już będzie w stanie tak operować komunikacją językową, żeby móc wchodzić sobie właśnie spokojnie w te sytuacje edukacyjne, optymalnie dla siebie.
19: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tak. To też jest takie miejsce, gdzie dziecko zostanie dobrze zbadane,
18: tak,
19: prawda?
18: Tak.
19: Ukierunkowane. Co dalej?
18: Tak, oczywiście, że tak. No ale oczywiście też pamiętajmy, że jeżeli dziecko właśnie jest w przedszkolu czy w szkole, to najczęściej w tych placówkach też jest na stałe logopeda, z którym dziecko ma kontakt i są to i badania przesiewowe, ale potem, jeżeli jest potrzeba, oczywiście jest też etap diagnozy takiej szczegółowej. No i potem, jeżeli znowu jest taka potrzeba, to jest etap terapii. I tu też bardzo gorąca prośba do wszystkich Państwa rodziców i rodzin, najbliższych osób dzieciom, które na taką terapię logopedyczną dostały wskazania. Pamiętajcie Państwo, bardzo proszę, że specjalista jest z dzieckiem raz na kilka dni albo czasami kilkanaście dni i nie zastąpi tak naprawdę w żaden sposób opcji, która jest najlepsza, czyli systematycznej pracy w domu, którą w tym momencie Państwo no, powinni zechcieć podjąć. Oczywiście w kontakcie właśnie z logopedą to on da wskazówki, w jaki sposób, na jakim etapie, czy jakiś rodzaj słownictwa konkretnego, czy jakiś rodzaj właśnie ćwiczeń będzie zlecał, ale proszę o tę współpracę taką pełną, systematyczną. Wierzcie mi Państwo, w mojej karierze ponad trzech dekad pracy w gabinecie logopedycznym nie widziałam jeszcze takiego cudu, żeby choćby najlepszy specjalista był to w pracy, to żeby wyprowadził w pełni samodzielnie, tylko i wyłącznie bez współpracy właśnie chociażby z najbliższą rodziną dziecka wad u tego dziecka.
19: Tak, rodzice często zadają pytania, a jak długo potrwa ta terapia, prawda?
18: Tak, no i to jest zawsze bardzo trudna odpowiedź, dlatego że my wiemy z pozycji diagnosty i potem terapeuty, że nawet jeżeli jest to ta sama wada, którą gdzieś tam już na przykład w rodzinie inne dziecko miało i na przykład było objęte terapią przez rok i ona była zakończona sukcesem, to kolejne dziecko ma zupełnie inne swoje indywidualne uwarunkowania, które być może wpłyną na to, że ta terapia tej samej wady wymowy, czy wady mowy szerzej ujmując, będzie trwała albo krócej i będzie efektywna, albo dłużej.
19: Czytajmy dzieciom, grajmy im na instrumentach.
18: Tak, i z nimi.
19: I z nimi.
18: Dla nich i z nimi. No to jest właśnie, myślę, że też taki klucz do sukcesu, aby ćwiczenia w domu były ubrane atrakcyjnie. Zresztą większość z nas, specjalistów, takie rozwiązania będzie Państwu tutaj proponować, ale no, prosimy z nich korzystać też bardzo gorąco. Nie wiem, czy mogę wspomnieć o takiej...
19: Tak, jakie formy? Może coś właśnie podsuniemy rodzicom, tak? Co mogą robić?
18: Super. Jeżeli ktoś z Państwa właśnie chciałby skorzystać z takich gotowych pomysłów, to na przykład mogę Państwa odesłać teraz do Akademii Rodzica. To jest taki bezpłatny do ściągnięcia rodzaj periodyku u nas właśnie w Gdańsku wychodzący, który ma stałą rubrykę od grudnia, którą mam wielką, wielką przyjemność i w ogóle szczęście redagować. To jest kącik logopedyczny i tam staram się właśnie pokazać Państwu takie pomysły na różnego rodzaju zabawy, przy okazji oczywiście przemycając takie drobne pigułki metodyczne, czyli zwracając Państwa uwagę na różne właśnie etapy i rozwoju mowy dziecka i na te sytuacje, które wpływają na ten rozwój, ale przede wszystkim jest to taki poradnik, co, kiedy, w jaki sposób można zrobić. No i chociażby w ostatnim numerze, który za chwilę już właśnie na rynku też będzie się ukaże, proponuję Państwu różnego rodzaju zabawy ze słomką. Chociażby. Taka mała rzecz, a logopedę cieszy, tak, bardzo, dlatego że przy pomocy słomki my możemy naprawdę bardzo wiele ciekawych ćwiczeń i zabaw przeprowadzić, które jednocześnie nam przepięknie będą stymulowały pracę mięśni warg, języka, policzków, podniebienia miękkiego, czyli tak naprawdę wszystkich tych grup mięśniowych, które są bezpośrednio zaangażowane potem właśnie w realizację poszczególnych głosek.
19: Czyli z jednej strony mogą być to takie zabawy ruchowe, zawodowe, tak, połączone z muzycznymi na przykład.
18: Tak. Mhm. Dlatego, że ruch, proszę Państwa, artykulacja jest ruchem. No właściwie sekwencyjnością tych ruchów, ale też pamiętajmy, że ona, czyli ta mała motoryka, w tym artykulacyjna, wyrasta też z umiejętności w dużej motoryce, czyli właśnie w tym, jak, w jaki sposób dziecko chodzi, w jaki sposób dziecko, czy potrafi na przykład klaskać, w jaki sposób to robi, w jaki sposób napina, rozluźnia określone grupy mięśniowe. I to wszystko możemy sobie naprawić. Naprawdę przepięknie trenować w określony sposób w trakcie zabaw takich muzyczno-ruchowych. Dlaczego muzycznych? Dlatego, że z kolei słuch będzie tutaj przepięknym takim stymulatorem do ruchu. Czyli jeżeli teraz bodziec muzyczny dobierzemy odpowiednio, czyli różnego rodzaju właśnie takie ćwiczenia logarytmiczne będziemy robić, czy przy ulubionych piosenkach na przykład będziemy się bawić z dzieckiem, to jednocześnie jest też, proszę Państwa, trening mowy.
19: Właśnie, wykorzystujmy to, co dzieci lubią, tak, co im sprawia przyjemność. To wtedy będzie łatwiej, prawda?
18: Tak. No i ważne jest też to, aby podkreślić ten element interakcji, bo język, komunikacja językowa to jest narzędzie w naszym takim kontakcie społecznym. To my, dorośli, budujemy też taki wzorzec u dziecka chęci komunikacji. I bawmy się też razem, nie na zasadzie powtórz przed lustrem 10 razy takie, a takie ćwiczenie, bo no, kto z nas by to lubił? Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za podjęcie takiego bardzo trudnego tak naprawdę tematu. Przede wszystkim życzę tego wszystkim, aby język sprawiał Państwu wielką przyjemność.
19: Doktor Anna Walencik, Topiłko, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
18: Dziękuję bardzo.
17: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
19: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
17: Audycja rozrywkowa.
20: Witam Państwa serdecznie, Monika Tarka, i zapraszam na quiz o Gdańsku. Oczywiście zaproszę za chwilę kogoś z radiosłuchaczy do tego, żeby spróbował odpowiedzieć na przygotowane przez redakcję pytania dotyczące tego pięknego naszego miasta, ale Państwo przed odbiornikami jak najbardziej też mogą brać udział w tym quizie i odpowiadać razem dzisiaj z panem Adamem, którego mam na linii. Dzień dobry, panie Adamie, witam serdecznie.
21: Dzień dobry, pani Moniko.
20: Proszę powiedzieć, panie Adamie, czy pan jest związany z Gdańskiem długo czy krótko? Jaka jest pana historia?
21: Z Gdańskiem jestem po części związany w sumie przez całe życie, dlatego że urodziłem się dosyć niedaleko, w Słupsku. No a teraz jestem przejazdem, akurat byłem na urodzinach znajomego i tak się wydarzyło, że usłyszałem w audycji o takim quizie, no i postanowiłem się ogłosić.
20: Aha. No ten Słupsk to tak dosyć daleko od Gdańska, nie w jakiejś tam bardzo bliskiej odległości, ale rozumiem, że jest pan po prostu związany z północną Polską, tak?
21: Tak, tak, dokładnie. Przez moje urodzenie no jestem bardzo związany z Pomorzem, uwielbiam po prostu Trójmiasto, uwielbiam Gdańsk, no uważam to za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. A nawet nie wiem, czy nie na świecie.
20: O, proszę.
21: Ludzie są po prostu cudowni. Uważam Trójmiasto za jedno naprawdę z najpiękniejszych i najlepszych miejsc do życia.
20: No to mam nadzieję, że kiedyś pan tutaj do nas trafi, w te rejony. A tymczasem, panie Adamie, no mam nadzieję, że skoro pan tak kocha ten rejon, to też pan dobrze zna jego historię i jego miejsca. I właśnie teraz to sprawdzimy. 5 pytań przed panem. Oczywiście dobrze by było, gdyby pan na wszystkie dobrze odpowiedział, ale jeżeli się nie uda, to też nic nie szkodzi. W nagrodę będą czekać na pana gadżety radia. To co, możemy zaczynać?
21: Możemy zaczynać.
20: Dobrze, oto pytanie pierwsze. Jak nazywa się historyczna dzielnica Gdańska, która była centrum handlowym i portowym? Czy Stare Miasto, Główne Miasto, czy Oliwa?
21: Wydaje mi się, że to będzie Główne Miasto.
20: Tak, tak, chociaż pewnie ci, którzy nie znają, może by w to Stare Miasto strzelili, tak? Główne miasto.
21: Na początku tak mi się wydawało, ale coś mi mówi, że to jednak nie Stare.
20: Tak, Główne Miasto z historycznym żurawiem, rzeczywiście tak, bardzo dobra odpowiedź, świetnie się zaczyna, oby tak dalej. Pytanie drugie, ile ujść Wisły jest w Gdańsku? 1, 2 czy 3?
21: Ile ujść Wisły?
20: Tak zamykamy oczy, patrzymy na mapę, szybko sobie przypominamy.
21: Wydaje mi się, że 2, ale...
20: No ale właśnie słuszne jest to ale, bo trzy, czyli tutaj już mamy pierwszą skuchę. Pierwsze między dzielnicą Nowy Port a półwyspem Westerplatte, Wisła Martwa, potem kanał portowy jest dalej. No ale w XIX wieku przez zator lodowy utorowała sobie Wisła drugie ujście przez wieś Górki, obecnie Górki Zachodnie i Wschodnie, to jest Wisła Śmiała. No i po przekopie w XIX wieku stworzono główne ujście rzeki między Świbnem i Mikoszewem, więc trzy w sumie. Już pan będzie od dziś to wiedział, panie Adamie. Trzecie pytanie. Plaża na Stogach uważana jest za najszerszą plażę nad polskim morzem. Ile wynosi jej średnia szerokość? Czy 132 metry, czy może 356 metrów, czy 50 metrów?
21: Tutaj jest prawie pewne, że to 132 metry.
20: Tak, tak, to dokładnie.
21: Jest szeroka, ale nie jest aż tak szeroka, jak
20: to. Czy mierzył pan krokami i dlatego pan wie, że to było 132 kroki szerokości plaży?
21: Nie, krok to średnio metr. Ale no tak 50 metrów to na pewno za mało, bo to plaża jest.
20: No tak, a 350 za dużo, prawda?
21: Prawie pół kilometra, więc...
20: Tak, to jedna w ogóle z najczystszych i najpiękniejszych plaż w Trójmieście, więc no myślę, że każdy ją doskonale zna. Pytanie czwarte. W którym wieku Gdańsk przeżywał swój złoty wiek i był jednym z najbogatszych miast w Europie? Czy to był XIV, czy XV wiek, czy może wiek XVI i początek XVII? To trzecia odpowiedź.
21: Tutaj będzie ta trzecia odpowiedź, dlatego że wtedy to chyba jeszcze z tego co pamiętam było wolne miasto Gdańskie. To był kluczowy port handlowy.
20: Tak, i ważny członek Hanzy. Przecież Gdańsk był ważnym członkiem Hanzy, czyli tego potężnego związku miast kupieckich. Tak, zdecydowanie to był właśnie ten złoty wiek Gdańska. No i pytanie piąte. Zbliżamy się do końca. Pytam o zoo, które działa w Gdańsku, które jest w ogóle największe w Polsce pod względem powierzchni. Początki tego zoo sięgają lat 50. XX wieku. Dzisiaj na jego terenie mieszka ponad 1000 zwierząt, ale ja pytam się o to, gdzie konkretnie znajduje się to zoo? Czy w Oliwie, czy na Przymorzu, czy w Brzeźnie?
21: No to oczywiście znajduje się na Oliwie.
20: Tak, rozumiem, że pan był.
21: Byłem. No,
20: no ja myślę, że ogród zoologiczny to jest w ogóle jedno też z takich miejsc, które no, się często zwiedza, prawda? Często się tam spotyka, przyjemnie tam spacerować, zwłaszcza, że to jest wyjątkowa lokalizacja w Dolinie Leśnego Młyna. Bogata roślinność, ułożenie terenu niesamowite, co zresztą władze zoo podkreślają i z czego są bardzo, bardzo dumne. No to, panie Adamie, podsumowując, 4/5, świetnie, po prostu świetnie, więc gratuluję serdecznie wiedzy o Gdańsku.
21: Dziękuję bardzo.
20: No i gadżetów radia też przy okazji, panie Adamie.
21: Również dziękuję.
20: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w Gdańsku, jak najszybciej.
21: Również pozdrawiam, do zobaczenia.
20: A ja państwa zapraszam oczywiście na kolejny quiz o Gdańsku. Proszę się sprawdzić.
0: Audycja rozrywkowa.
19: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
2: Ciekawe Trójmiasto.
19: Chata na wyspie. To dawni chata rybacka, która no, była skazana na zagładę, ale odzyskała drugie życie dzięki pasjonatowi, mieszkańcowi wyspy, panu Radosławowi Smilginowi. Edyta Stańczyk. Witam serdecznie pana Radka, bo pan Radek jest dzisiaj z nami.
22: Nad wejściem do chaty jest wyryty 1844 rok. 4 lata po powstaniu Śmiałej Wisły, 51 lat przed powstaniem przekopu po drugiej stronie, od strony Świbnej Mikoszewa.
19: A jak idą te prace? Byłam niedawno w okolicy i muszę powiedzieć, że chata nie do poznania, tak? Jak sobie przypomnę, jak ona wyglądała kiedyś, a jak wygląda teraz. I jak sobie pomyślę, że pan tak naprawdę z własnych pieniędzy to wszystko robi, krok po kroczku i konsekwentnie, no to budzi podziw i taki szacunek.
22: Dostałem taki ostatnio bardzo dobry komentarz od znanego gdańskiego youtubera, który tworzy kanał Stary Ziomek i Morze, że ja trochę zastępuję państwo i miasto, które powinno się zajmować tymi zabytkami. Więc tak, to ja z własnej kieszeni, bez żadnego wsparcia finansowego ze strony instytucji, staram się powoli, ale jednocześnie skutecznie do przodu doprowadzić do tego, żeby chata wyglądała możliwie najbliżej pierwowzoru, dlatego pieczołowicie próbujemy odwzorować wszystkie te stare elementy ozdobne. No to nie jest tak, że na rynku jest kilkunastu albo kilkudziesięciu ludzi, którzy robią takie rzeczy, typu okna, typu odtwarzanie starego komina, który jest w środku, typu te detale, lobzykiny, wycinanki i tak dalej. To jest kilka osób, zazwyczaj pasjonatów, zazwyczaj bardzo zajętych, ponieważ no, w innych miejscach w Polsce również znajdują się takie chaty, no i trzeba na nich czekać. Tak, jeżeli chcemy, żeby to było zrobione profesjonalnie, żeby to było zrobione z sercem, no to czasami trzeba po kilkanaście miesięcy na różnych wykonawców poczekać, więc ten proces musi trwać.
20: A pan jest cierpliwy, jak widać.
22: Tak. No,
20: i konsekwentny.
22: To jest kwestia tego, że w 100% finansuję to z własnych środków, więc na początek muszę te pieniądze zarobić, bo przecież nie będę brał kredytu. No i potem wydatkuję je na chatę, jak już je mam.
20: Zacytuję pana, panie Radku, powiedział pan, kiedy zamieszkałem na Wyspie Sobieszewskiej, nie wiedziałem jeszcze, że zaczyna się jedna z najważniejszych przygód mojego życia. To dokąd pana zaprowadziła ta przygoda, panie Radku?
22: Nigdy nie sądziłem, że przywiążę się do jakiegoś miejsca. Urodziłem się w Gdańsku, ale dużo podróżowałem. Często zmieniałem miejsce zamieszkania i nagle pojawiłem się na Wyspie Sobieszewskiej i odkryłem swoją małą ojczyznę. Więc to jest chyba taka pierwsza rzecz, która jest dla mnie przełomowa w moim życiu, czyli takie odczucie, że znalazłem swoje miejsce na ziemi. A drugie to jest to, że ja, informatyk, nagle odkryłem drewnianą architekturę zabytkową i postanowiłem uratować przynajmniej część tego, co pozostało. I to są takie rzeczy, które myślę, że zmieniły mnie, ale zmieniły też moją rodzinę. I jak patrzę z perspektywy swojej, bo też nie chciałbym się wypowiadać w imieniu moich synów czy żony, ale ja zupełnie inaczej teraz patrzę na świat. Znaczy jakby zacząłem patrzeć bardziej w kierunku korzeni tego miejsca, z którego przyszliśmy. Patrzeć w kierunku tych ludzi, którzy byli tutaj przed nami, którzy coś po sobie zostawili i że my jesteśmy tymi kustoszami, którzy powinni w jakiś sposób pamięć o tych ludziach kultywować.
20: Tak, bo właśnie, skoro już o korzeniach rozmawiamy, to jest taka istotna sprawa, bo my mówimy o chacie, ale tak naprawdę sercem tej chaty to będą te historie, które pan zatrzymał i dzięki panu one żyją i będą też odtworzone w tej chacie.
22: To jest 700, no ponad 700 postów, różnego rodzaju zdjęć, które zbieram na social media. To jest cyfrowe muzeum Wyspy Sobieszewskiej i okolic. Część tych historii dotyczy bezpośrednio chaty, dotyczy pana Struka, który przewoził ludzi swoją łodzią na drugą stronę Wisły i który mieszkał w tej chacie. To są ludzie, których nie ma, którzy odeszli, a którzy jakiś swój ślad w tej chacie pozostawili. No i to całe otoczenie, bo pamiętajmy, że chata jest ulokowana na górkach wschodnich i jest to bardzo specyficzne miejsce. Znaczy, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo specyficzne. 1945 rok, wysiedlenie wszystkich Niemców, którzy tam mieszkali. Pojawienie się zupełnie nowej społeczności. Ludzi, którzy zazwyczaj nie potrafili rybaczyć, nagle sprowadzają się na górki wschodnie, rozpoczynają swoją przygodę z nowym zawodem, tworzą nową społeczność, spotykają się, grają na harmonii, piją razem wódkę, bawią się, małe dramy, które tam się pojawiają, ale też duże historie, jakieś wiatry, zawirowania, spółdzielnie rybackie, które powstają i są zamykane. To są rzeczy, które pewnie dla większości osób nie są interesujące, ale tworzą taką telenowelę Górek Wschodnich, która mnie niesamowicie fascynuje.
20: To ile tak naprawdę z tego dawnego obrazka zostało dzisiaj współcześnie, jeśli chodzi o Wyspę Sobieszewską?
22: Zostało niewiele. Powoli jest przykrywane. Drewniane chaty są obijane styropianem. Część z nich płonie, część z nich się zapada. Są zastępowane przez budynki i bloki. Coraz mniej widać tej takiej starej kultury. Ludzie się przestali spotykać. To też są takie komentarze, które dostaję od czytelników, powiedzmy starszej daty, tych, którzy pamiętają lata 50., 60., że to, co było kiedyś na Górkach Wschodnich, na Przegalinie, na Wieńcu, to już nie wróci. To są takie rzeczy, które my możemy zachować sobie w jakichś opowieściach, w zdjęciach, ale takiej więzi międzyludzkiej to my już nigdy nie osiągniemy. Więc chociażby dla potrzeby tego, żeby pamiętać, że kiedyś tak było, warto te historie pozbierać i na portalu publikować. Nie wiem, czy jesteśmy, czy słuchacze są gotowi na taką historię, ale to też jest taka rzecz, która mnie dotknęła w ostatnich czasach. No, na tym naszym małym tam skrawku końca wyspy, tam się niewiele dzieje. Generalnie od zimy do w sumie od jesieni do zimy niewiele osób się pojawia. My jesteśmy taką społecznością, która jest oczywiście otwarta na innych. Znamy się, mówimy sobie dzień dobry, ale nie prowadzimy ze sobą jakichś długich rozmów. No, jesteśmy takimi sąsiadami, powiedzmy, którzy nie trzymają bardzo sztamy. Może są tacy gdzieś tam na górkach, ale ja na pewno takich nie należę. Mieliśmy takiego sąsiada, który każdego dnia przechodził koło naszej chaty. Często mówiliśmy sobie dzień dobry. Zaglądał do tej chaty, czasami kilka tam słów wymieniliśmy. Starszy pan, który chodził do lasu zbierać drzewo, i on miał w sobie taki smutek. Takie wrażenie sprawiał, jakby życie przestało go już interesować. Parę miesięcy temu dowiedziałem się, że on się powiesił w swojej starej drewnianej chacie i rozdarło mi to serce, tak? Bo pomyślałem sobie, że kurczę, może gdybym z nim porozmawiał wtedy, gdybym poświęcił mu trochę więcej czasu, to ten jeden więcej sąsiad mógłby na tych górkach być, szczególnie, że to był człowiek ciepły i jeszcze dbał o chatę, w której mieszkał. A jak odszedł, to prawdopodobnie o tą chatę nikt nie zadba i ona odejdzie tak jak on.
20: Warto poświęcić trochę więcej uwagi człowiekowi, który jest obok, prawda?
22: Zdecydowanie.
20: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
17: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
20: Dzisiaj porozmawiamy inaczej o chirurgii onkologicznej. Inaczej, czyli zrozumiałym językiem, a to za sprawą lekarza, który poza sztuką operowania opanował sztukę grania i pisania, a do tego świetnie radzi sobie w social mediach. Poza tym pojawi się temat sztucznej inteligencji i ciekawej pracy naukowej prowadzonej w Gdańsku. Edyta Stańczyk, witam gdańszczan i gdańszczanki, pomorzan i pomorzanki.
2: Co jest grane w Trójmieście?
20: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog z Kopernikusa, z Mama Centrum Wojewódzkiego Centrum Onkologii, ale również pisarz, również muzyk i pasjonat zdrowego stylu życia, o czym za chwilę oczywiście porozmawiamy. W social mediach możecie Państwo znaleźć mojego gościa na profilu Chirurg Paweł o chirurgii inaczej. Inaczej, czyli jak, panie doktorze?
1: Inaczej. inaczej, czyli bez tego wszystkiego, co jest złe, albo inaczej, starając się eliminować to wszystko, co jest złe, co jest niewłaściwe. Ja od samego początku to zawsze powtarzałem prowadzenia tego konta. Starałem się nieść taki pozytywny przekaz dotyczący medycyny w Polsce, bo tych przekazów bardzo złych naokoło jest mnóstwo i każdy z nas je znajdzie. I z trudem szukać tych dobrych. A wbrew pozorom medycyna ma więcej w sobie dobrego, też ta polska, niż złego.
20: I właśnie w taki pozytywny, ale myślę też taki w miarę prosty sposób docieranie, no chociażby do pacjentek, bo nie tylko do studentów medycyny, żeby im wytłumaczyć pewne kwestie, czasami uspokoić, prawda?
1: Tak, to jest to, co od zawsze taki dostawaliśmy odzew, czy ja, czy inni koledzy, którzy tego typu konta prowadzili, to, że my schodzimy z tego naszego medycznego nieba, gdzie tam na tej chmurce jesteśmy wygodnie usadowieni, i my zawsze schodziliśmy na ziemię, tak brzydko mówiąc, tam gdzie są ludzie, i mówiliśmy do ludzi po polsku, a nie po medycznemu, co też ma duże znaczenie.
20: To zdecydowanie tak. Panie doktorze, a ma pan teraz ciągle czas na social media? Regularne wpisy, czy coraz ich mniej w związku z dużą ilością pracy?
1: Praca to jest jedno. Drugie jest to, że no, kariera w każdej formie popularności, nazwijmy to, ma pewien określony czas trwania. I ja się troszeczkę śmieję, że Beatlesi tylko 5 lat byli na scenie. I no, gdzieś ta działalność, ona ewoluuje. Na pewno nie jest tak intensywna, jak była kiedyś, ale też i moje podejście do tego wszystkiego jest troszeczkę inne. Staram się tak już troszeczkę normalniej do tego podchodzić. Natomiast tak, to angażuje bardzo dużo. Nawet jeżeli nie popełniamy regularnych wpisów, to tak czy inaczej ten odzew od osób obserwujących, czy taki stały kontakt, zajmuje bardzo dużo czasu w ciągu dnia. I trzeba to pogodzić z operacjami, z naszym normalnym życiem.
19: Ale tak sobie myślę, że dużo inspiracji. Także warto zaglądać na te social media. Tak, dokładnie. Zapraszamy serdecznie. I tak jeszcze przy okazji, jak już sobie rozmawiamy o tych wszystkich pobocznych działaniach, jak tam książka druga powstaje?
1: W głowie póki co.
19: W głowie póki co cały czas.
1: No niestety czeka. Ja mam kilka innych rzeczy, które już sam sobie obiecałem, że najpierw rozprawię się z nimi, takimi zawodowymi, a później skupię się na ewentualnie kolejnej książce. Pomysł jest, koncepcja jest, ale czasu ciągle trochę brak.
19: Ja tylko dodam, że gdyby ktoś był zainteresowany właśnie, to na rynku dostępna jest chyba
1: jeszcze jest dostępna,
19: książka
1: tak, jeszcze
19: o chirurgii inaczej,
1: prawda? Tak się nazywa.
19: Powracając do tych wszystkich ciekawych rzeczy, które już się zadziały, dziać się będą w tym nowym roku u nas w Gdańsku, to myślę, że warto powiedzieć, bo dzisiaj dużo mówi się o AI, o inteligencji sztucznej, o tym, jak ona pomaga, chociażby w medycynie, jak wchodzi w medycynę. No, ale tak naprawdę bez świetnych specjalistów i sztuczna inteligencja i najlepszy sprzęt nie pomogą. Dlatego ważne jest takie ciągle dokształcanie się, prawda? I pan doktor wie to najlepiej.
1: No, ja tak kiedyś powiedziałem, nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale kiedyś powiedziałem, że moje

0: po mastektomii. W rekonstrukcji piersi w przypadku takich dużych, rozległych operacji oszczędzających. No i mamy jeszcze kolejne plany.
1: Właśnie o tych planach. Najpierw może uda nam się podsumować troszeczkę ten miniony rok, bo gdyby tak chcieć podsumować, to ile tych operacji wykonaliście, panowie na sali, jeśli chodzi o chirurgię onkologiczną?
0: My u nas w ośrodku, w małym 6-łóżkowym ośrodku, wykonaliśmy około 800 operacji piersiowych z zespołem w sumie 4-osobowym. Także bardzo dużo tych operacji się dzieje. My operujemy raka piersi właściwie 5 dni w tygodniu. I to jest praktycznie tylko i wyłącznie rak piersi, który my operujemy. Także mamy bardzo dobrze wyszkolony zespół, też z dużym doświadczeniem, tak to się chirurgicznie mówi, z nabitą ręką.
1: A jaki będzie ten rok? Będzie więcej tych pacjentek? Jakby statystyki na to wskazują i NFZ-y pozwalają?
0: Tak, statystyki pokazują, że idziemy do przodu, że mamy coraz więcej tych pacjentek.
1: Coraz więcej dlatego, że rak piersi, takie żniwo sieje?
0: W ogóle samego raka piersi też jest więcej. Mhm. I to jest w skali kraju więcej. Kiedyś mówiło się o 18 tysiącach mniej więcej nowych zachorowań rocznie. Obecnie to jest na poziomie 23-24, tak mówią statystyki Narodowego Funduszu, więc tego raka piersi jest więcej. No i też myślę, że jakość ośrodka mimo wszystko powoduje. Mamy coraz więcej pacjentek, które przyjeżdżają w ogóle spoza naszego województwa, co w pewien sposób jest też pewnie pokłosiem tego, że ja teraz na jakiś czas jestem w Warszawie i pacjentki w Warszawie konsultuję. Natomiast rzeczywiście mamy coraz więcej pacjentek. Też jest coś takiego, że pacjentki są coraz bardziej obecnie świadome i same szukają. Więc jeżeli my na przykład wykonujemy całkiem sporo operacji profilaktycznych mastektomii u pacjentek z mutacją, czy z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi. I to jest taka grupa pacjentek, które świadomie szukają ośrodka, nie mają w sobie zgody na to, żeby czekać, na przykład pojawi się informacja, że mamy 3-letni okres oczekiwania na operację, to pacjentka mówi, okej, to ja sobie znajdę taki ośrodek, gdzie tą operację będę miała szybciej, nawet jeżeli będę musiała tam dojechać.
1: Z drugiej strony właśnie, czy zwiększa się ilość tych kobiet, które uczestniczą w badaniach profilaktycznych?
0: To znaczy... Powiem tak, ja na potrzeby jednej prezentacji w tym roku ściągnąłem dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, te oficjalne, które są dostępne odnośnie profilaktyki. No zachwytu nie ma. Tak,
1: ciągle
0: można
1: nie
0: by
1: ma.
0: Powiedzieć, bo tam średnia wyszła, ja liczyłem średnią, ona wyszła na poziomie około tam 30%, ale to jest średnia. Bo jak się spojrzy na dwa końce tej skali, to oczywiście pojedyncze miejsca w kraju miały zgłaszalność na badania profilaktyczne na poziomie 50-60%, ale niestety były też takie miejsca, gdzie ta zgłaszalność jest na poziomie 2%. Tam chyba najniższe to było 2,3%. No to jest skandalicznie niska zgłaszalność. To jest właściwie zgłaszalność, która jest jakimś tłem.
1: No to taka smutna informacja, prawda? Ale też taki bodziec może dla tych pań, które bały się do tej pory, żeby
0: oczywiście
1: się nie bać.
0: To znaczy, no my zawsze powtarzamy, że tego nie należy się bać, bo na obecnym poziomie rozwoju wiedzy o raku piersi, możliwości raka piersi, absolutnie my jesteśmy praktycznie na każdym etapie raka piersi, każdego rodzaju raka piersi, jesteśmy w stanie coś zaproponować. Pacjentkę, która przyszła ze świeżo rozpoznanym rakiem, niewielkim, tam około centymetrowym, która mówi, no jak to jest możliwe, że chodziłam na kolejne badania, że tutaj byłam okej, tu byłam okej, tu byłam okej, przyszłam i nagle nie jest okej. I to jest właśnie sens badań przesiewowych, żeby znaleźć raka wtedy, kiedy on będzie niewielki. Bo wtedy mamy możliwość jego wyleczenia. Nawet te bardzo agresywne postacie wtedy jesteśmy w stanie wyleczyć. Więc my dlatego i tutaj apeluję ponownie, badania profilaktyczne naprawdę są w stanie tylko i wyłącznie pomóc. Nie ma się co ich bać, bo choroby nie unikniemy. Jeżeli ona ma wystąpić, to ona i tak wystąpi.
1: Panie doktorze, myślę, że to jest taki czas, że też warto się pochwalić, bo wspomniałam już o tych szkoleniach, o tym, że ciągle doktor się dokształca, ale jakby efektem tego jest to, że na przykład nie tak dawno w Gdańsku odbyła się jedna z takich pionierskich chyba operacji, myślę sobie, bo to było przeszczepienia tkanek takiego płata z grzbietu.
0: One pionierskie nie są, absolutnie nie, bo te techniki płatowe, one są dostępne od dawna. To by była herezja, gdybym tutaj na pioniera się kreował. Ale rzeczywiście jest, w naszym ośrodku pojawiła się taka możliwość. To dla nas z punktu widzenia

0: naszego ośrodka było pionierskie, bo nie były one robione. Natomiast z punktu widzenia takiego chirurgicznego jest to po prostu poszerzenie naszego portfolio, uzupełnienie go. Teraz ostatnio zaczęliśmy też techniki wykonywać operacje płatowe na takich tak zwanych perforatorach, czyli na takich drobniuteńkich naczyniach przechodzących przez klatkę piersiową, które te techniki znowu zwiększają nasze możliwości leczenia oszczędzającego u pacjentek. Jeżeli do tej pory mieliśmy pacjentkę, u której stosunek wielkości guza do wielkości piersi był niekorzystny, co powodowało, że efekt leczenia oszczędzającego, czyli z zachowaniem własnej piersi u tych pacjentek, byłby niekorzystny z punktu widzenia estetyki, symetrii ciała i wszystkich innych aspektów takich wizualnych, to obecnie dzięki tym technikom tak zwanych zastąpienia objętości, my jesteśmy w stanie tą pierś odtworzyć tak, żeby pacjentka mogła własną pierś zachować, a to jest zawsze, jak tylko możemy zachować pierś własną pacjentki, to jest to najlepsze rozwiązanie. Przeszczep tłuszczu to jest też taka technika, którą ja w innych miejscach wykonuję. Tu nasz zespół też jest po szkoleniach z tego zakresu i to też jest bardzo fajna technika przeszczepiania tłuszczu. Niewielkie ubytki, jakieś nierówności po leczeniu rekonstrukcyjnym, ale też powiększanie piersi można robić w ten sposób tkanką własną. Tłuszczową.
1: Tak. No proszę bardzo, to faktycznie.
0: Czyli to takim, jak kiedyś się mówiło, a może mi pan zabrać z brzucha i w piersi przeszczepić, to teraz jest to możliwe, tak?
1: Ciekawe bardzo. Wspomniałam po części o tej sztucznej inteligencji właśnie. Wykorzystujecie już ją u siebie na salach operacyjnych?
0: Mamy takie badanie właśnie badające sztuczną inteligencję i to, czy jest ona nam w stanie pomóc po pierwsze w poprawie jakości życia pacjentek, ale ta poprawa odbywa się przez to, że my próbujemy przewidzieć efekty kosmetyczne leczenia operacyjnego, oszczędzającego i rekonstrukcyjnego. Czyli tak znowu tłumacząc na polski, pacjentka otrzymuje od nas zdjęcia, które na podstawie zdjęć własnych korpusu ciała, sztuczna inteligencja analizuje ten korpus i czy te zdjęcia pacjentki i na podstawie tych danych antropometrycznych, tych wymiarów pacjentki, nazwijmy to tak prościej, dobiera zdjęcia pooperacyjne z bazy danych, którą już mamy. Czyli pacjentka może zobaczyć, jak kobieta o podobnych do niej wymiarach wyglądała po tego typu operacji.
1: Teraz o takim aspekcie, który być może nie jest ciągle jeszcze doceniany. Uprawia pan sport, panie doktorze?
0: Wróciłem. Naprawdę polecamy. Trzeba się ruszyć. Nie ma co siedzieć w domu.
1: Ja przypomnę, że moim i państwa gościem był dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy, co nie oznacza, że wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną, pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej. Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
2: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej, i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpracę, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem fundacji Mówi Pomorze, fundacja audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
1: A lubicie jesień?
2: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal narracji, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę. Nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą radę programową, Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. To jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. Ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązane z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcję i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
1: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć
2: tak,
1: ciekawa
2: seria.
1: Miasto
2: pod lupą, nasz dział badań, pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego, przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy, często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o górnym tarasie, o młodym mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali to jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
3: Dźwięki Północy, ten festiwal.
2: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
3: A, to tak. Nadbałtyckie. Ale chyba Uniwersytet też jakiś
2: tak,
3: taki.
2: Nordic Focus Festival.
3: A, właśnie, Nordic Focus Festival. To jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać.
2: Tak,
3: myślę sobie.
2: Najbardziej ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura jest też silnie związana z nami, bo dokładnie. Jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
3: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać no nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
2: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami, warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy, warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw, one pytają. Później robią swoje projekty, chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili i tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Mhm. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, no powiem, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać. Ale no, jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
0: Co jest grane w Trójmieście?
3: Pani Joanna Borowik.
2: Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocję takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt w przyszłości mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Więc to całe wsparcie myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
3: W fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne. Tak, to jest jeden z moich polecenia.
2: Tak, to jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją o stronę IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalo.
3: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na stronę naszego IKM-u, a ja bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że pani Joanna Borowik była moim gościem.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Ciekawe Trójmiasto.
1: Nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
0: Tydzień w Trójmieście.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. Policjantom z Gdańska udało się wytropić mężczyznę, który na dworcu Żabianka ostrzelał z wiatrówki uczestniczki Wieczoru Panińskiego. Strzelał 62-latek, w którego mieszkaniu znaleziono cały arsenał broni, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
5: Między innymi 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz 1 karabinek z lunetą. Mężczyzna miał też w mieszkaniu 2 łuki i kilkadziesiąt strzał.
4: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi, dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki, Andrzej Poczobut, został honorowym obywatelem Sopotu. Tytuł odebrał podczas corocznego koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej. Niebezpieczne zdarzenie na Placu Zdrojowym w Sopocie. 37-letni rowerzysta jadąc z dużą prędkością potrącił 4-letniego chłopca spacerującego z mamą. Mężczyzna był pijany i jechał w miejscu, w którym obowiązuje zakaz ruchu rowerów. Miał też przy sobie mefedron. Gotowy jest nowy wiadukt na kolejowej trasie do Portu Morskiego w Gdyni. Obiekt ma przyjąć cięższe pociągi oraz poprawić przepustowość na linii prowadzącej do portowych nabrzeży. Zrealizowane przez Polskie Linie Kolejowe zadanie kosztowało ponad 36 milionów złotych. Pół wieku temu Dar Pomorza podbił Amerykę. Na pokładzie żaglowca muzeum spotkali się uczestnicy operacji Żagiel 76, bo tak nazywał się rejs za ocean, który legendarny żaglowiec odbył z okazji 200-lecia USA.
6: Cały rejs trwał 142 dni. O ile dobrze pamiętam.
7: Parada na rzece Hudson to był taki gwóźdź programu, którego się nie da zapomnieć.
4: Opowiadali uczestnicy tamtej wyprawy. Był Dzień Edukacji Kaszubskiej. Z roku na rok osób uczących się języka kaszubskiego jest coraz więcej, mówi Bożena Ugowska, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
8: I obecnie mamy powyżej 25 tysięcy uczniów, którzy podjęli naukę języka kaszubskiego. Uważam, że jest to sukces.
4: Język kaszubski jest traktowany w szkole jako język obcy, a jego wybór jest opcjonalny. Nawet 5 lat więzienia grozi 42-letniemu kurierowi z Gdańska. Mężczyzna miał dostarczać paczki, zamiast tego je kradł. Nakrył go pracodawca i zawiadomił policję, a ci przyjechali i zatrzymali złodzieja. Teraz czeka go wizyta w sądzie. Zakończyła się budowa nowego boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku. W ramach inwestycji powstało boisko o nawierzchni poliuretanowej wyposażone w bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki oraz piłkochwyty. Inwestycja realizowana była w ramach budżetu obywatelskiego. A skoro o budżecie mowa, Trójmiasto łączy siły w organizacji budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy Gdańsk, Sopot i Gdynia przygotowały głosowanie na projekty mieszkańców w jednym terminie.
9: Bo to nam daje silniejszą promocję. To taki przedsmak też naszej metropolii.
10: Zasady budżetu obywatelskiego w każdym mieście trochę różne, ale jedna idea.
4: Do wykorzystania na pomysły mieszkańców jest w Gdańsku, Sopocie i Gdyni łącznie niemal 50 milionów złotych. Do końca listopada w Gdyni pojawi się 50 nowych stacji MEWO. Paweł Kimmel.
11: Nowe lokalizacje obejmują zarówno te odleglejsze dzielnice od centrum, jak Chwarzno-Wycino, Dąbrowa, Witomino. Uzupełniamy stacje w przystankach przesiadkowych, ale także w takich miejscach jak Stadion Miejski.
4: Montaż 50 nowych stacji rozpoczął się z początkiem września. Najwięcej z nich powstanie w Śródmieściu. Tymczasem użytkownicy Google Maps mogą od teraz planować podróż z wykorzystaniem rowerów metropolitalnych MEWO. Po wybraniu w Google Maps z roweru jako środka transportu użytkownik może wskazać opcję MEWO. Otrzyma informacje o najbliższych stacjach oraz liczbie dostępnych na nich rowerów. 8 projektów filmowych otrzyma dofinansowanie w ramach 5. edycji konkursu produkcyjnego Gdańskiego Funduszu Filmowego. W sumie w puli jest 1 000 000 złotych. Najwyższe wsparcie w kwocie 312 tysięcy złotych przyznano filmowi fabularnemu Ewczyn w reżyserii Julii Kamińskiej.
0: Tydzień w Trójmieście.
1: Ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: W świecie zdominowanym przez obrazy coraz trudniej utrzymać nam dobre relacje z dziećmi. Gdańskie gabinety psychologiczne i terapeutyczne mają pełne ręce roboty, a rodzice szukają sposobów na prawidłową komunikację z dziećmi. Co robić, żeby dziecko zwróciło na nas uwagę, żeby nas słuchało? Jakie sztuczki i zabawy wykorzystać, by chciało z nami być tu i teraz? O to w naszej audycji poradnikowej pytam moje gościnie, terapeutki, które pracują m.in. z dziećmi z deficytami słuchowymi. Edyta Stańczyk, zapraszam na nasz radiowy poradnik.
0: Audycja poradnicza.
12: Skuteczna komunikacja polega między innymi też na uważnym kontakcie i ten uważny kontakt nawiązuje się najlepiej poprzez kontakt wzrokowy i to nawet nie chodzi o to, że odbiór mowy jest tym kanałem wzrokowym, ale nawiązanie takiego głębszego kontaktu z drugą osobą wymaga po prostu takiego odsłonienia trochę twarzy i skonfrontowania się z twarzą drugiej osoby. Jest skuteczniejsza komunikacja wówczas.
1: Jak sobie z tym radzić? Jak ćwiczyć tę uważność, percepcję słuchową, wzrokową? Jakie są na to patenty? Pytam o to, bo wiem, że panie jesteście autorkami czy współautorkami wielu publikacji poświęconych właśnie temu tematowi.
13: Tak, myślę, że praca nad kontaktem to jest coś podstawowego w każdej terapii z dzieckiem z wadą słuchu, ale nie tylko. Chodzi o to, żeby ten kontakt był satysfakcjonujący, żebyśmy mogli pracować przy wspólnym polu uwagi. A wspólne pole uwagi to nie tylko coś, co jest pomiędzy nami, pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, ale to jest również coś, na co zwraca uwagę zarówno dorosły, jak i dziecko i jakby wspólnie możemy się nad danym tematem, czy nad danym przedmiotem pochylić. I to na pewno kształtowanie tego kontaktu, zarówno wzrokowego, jak i opartego na bazie słuchu, to jest rzecz taka podstawowa. Ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na to, że jak mówimy o tym, że w tej chwili ta kompensacja nie jest już taką istotną sprawą przy odczytywaniu choćby mowy z ust, to jakby ta uwaga dziecka czy ta jego aktywność może być rozłożona w taki sposób bardziej równomierny. Nie ma tego wysiłku, który kiedyś dzieci musiały jakby koncentrować się bardzo z takim dużym wysiłkiem na samym odczytywaniu intencji rozmówcy, w tej chwili ten kontakt jest bardziej swobodny. Dzięki czemu dzieci się lepiej rozwijają, bo mogą poświęcić jakby tą uwagę, czy tą energię również taką poznawczą na poznawanie świata, na właśnie te wszystkie również nowe rzeczy, które w ich otoczeniu się pojawiają.
1: Czyli tak naprawdę w warunkach domowych, czy rodzice, czy dziadkowie mogą zdziałać bardzo dużo, jeśli chodzi o taką podstawową pracę nad tą uważnością dzieci. Tak, zgodzicie się panie ze mną?
13: Tak, jak najbardziej.
1: No właśnie, bo co mogą robić? Jakieś zwykłe planszówki chociażby, prawda?
13: Ja myślę, że przede wszystkim czas, zwolnienie tempa, zatrzymanie się nad tym światem, który nas otacza, to jest coś, czego dzieci w dzisiejszym świecie potrzebują najbardziej. Zwykły spacer, zwykła zabawa, kiedy nam się nie spieszy, kiedy nie chcemy może realizować jakichś szczególnych celów dydaktycznych, ale kiedy chcemy być razem, to jest coś, co jest najważniejsze i co przynosi radość obu stronom. To jest też ważne.
1: Tak, i pobudza kreatywność po obu stronach. Jesteśmy na spacerze, to może, no dobrze, to wsłuchajmy się w te dźwięki. Co słyszysz? Jakie dźwięki słyszysz? Myślę, że to też można wykorzystywać teraz, prawda?
12: Myślę, że nasze dzieci też trzeba trochę bronić przed nadmiarem rozmaitych bodźców, które takich wzrokowych i słuchowych, które otaczają dzieci w sposób nieuporządkowany. Tak, myślę o, no właśnie, o telefonach, telewizorach i innych urządzeniach technicznych i rzeczywiście zwrócenie dziecka w kierunku natury, tak, właśnie ten spacer w szumie wiatru, na pewno bardzo dobrze rozwija słuchową percepcję dziecka i jego uważność. I dobry kontakt z dzieckiem, rozwijanie go, to myślę, tak jak koleżanka powiedziała, że to jest przede wszystkim czas, taka spokojność, otwartość, ale też nie możemy dzieci zalewać też własną aktywnością, tak? Musimy, opowiadając dziecku ten świat, który jest dookoła, też nie bać się ciszy i pauzy, żeby pomóc, zwłaszcza małemu dziecku jest to potrzebne, że te bodźce, które trafiły do niego, czy to jest właśnie, czy to są dźwięki przyrody, czy to jest nasz głos, kiedy mu opowiadamy, też trzeba mu dać czas troszeczkę, żeby on został przetworzony przez dziecko w umyśle, tak? Żeby on mógł się tam ładnie ułożyć i wtedy no, dziecko po prostu nam rozkwita w rozwoju.
3: Tak, tutaj ładnie pani nawiązała do tego tematu, nie wylać dziecka z kąpielą, tak. Czy też taka tak. Kąpiel słowna, o której się mówi, bo czasami tak. Źle to rozumiemy, prawda? I czasami zagadujemy wręcz te nasze dzieci, a to nie o to chodzi.
12: Nie o to chodzi, bo kąpiel słowna rzeczywiście jest to taki termin używany zwłaszcza w surdologopedii. To chodzi o to, żeby dziecko otaczać mową artykulacyjno-dźwiękową, ale ta kąpiel słowna nie może być takim wodospadem, tak? Którym dziecko się po prostu zatopi w tych słowach. Ona musi być uporządkowana, tak? Przekazywana w sposób dostosowany do dziecka.
3: Że nie o to ja rodzic teraz dużo mówię, prawda? Tak. A ty bierzesz tylko wdechy, bo nie tak, masz czasu tak, na wypowiedź.
12: Tak, bo dziecko właśnie i czasami tak może być, że zbyt rozmowna mama zagada dziecko troszeczkę właśnie opóźniając jego rozwój w tym sensie, że dziecko nie ma przestrzeni na wbicie się po prostu z własną aktywnością językową.
3: Czasami mi się wydaje, że my dorośli idziemy w jakąś złą stronę, bo mamy takie poczucie, że oto teraz, żeby zrobić coś fajnego z własnym dzieckiem, my potrzebujemy wielu pomocy, wielu pieniędzy na te pomoce i że nie stać nas na to wszystko. Przykłady pokazują, że piękne efekty osiąga się tak naprawdę będąc w określonej sytuacji, tu i teraz, w kuchni, w pokoju, na spacerze, w samochodzie. To jest tylko kwestia, żeby wykorzystywać to, co już jest pod ręką. Zabawki, które są, gry, które są. Pewnie panie macie doświadczenie większe.
13: Tak, tutaj ja myślę, że znowu wracamy do określenia wolniej. Jak żyjemy trochę wolniej, jak staramy się poświęcić ten czas bez tego nadmiernego oczekiwania i takiego nadmiernego wyznaczania sobie celów, to wówczas stajemy się właśnie bardziej uważni dla siebie i dla dziecka. I dzieci to naprawdę doskonale czują. Każdy taki kontakt, w którym nie ma pośpiechu, to jest kontakt, który przynosi ogromne korzyści dla dzieci. Zresztą chciałam zauważyć, że my dorośli też potrzebujemy tego czasu i potrzebujemy takiej uważności. Teraz są bardzo takie modne czy potrzebne treningi uważności, również dorośli z nich korzystają, prawda? To są takie momenty, w których trzeba się zastanowić, co nas otacza, co możemy z tego czerpać, jak możemy się tym cieszyć. I tego samego potrzebują dzieci.
0: Audycja poradnicza.
3: Największym problemem jest to, że ta moja Kasia czy ten mój Franek, co one tak nie lubią mówić. Siedzą cichutko, niespecjalnie się odzywają i co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam je namówić do tego, żeby zechciały wejść ze mną w dialog?
12: Myślę, że osoba dorosła też musi mieć w sobie pewną taką dostępność ze swojej strony, taką emocjonalną dostępność takiego otwarcia się na dziecko. To chyba też jest jeden z jakby takich problemów właśnie w tym świecie takim zagonionym bardzo, prawda, że wejście w kontakt, dobry kontakt z dzieckiem, to wymaga czasu, zwolnienia tempa i otwarcia się takiego emocjonalnego. Jak to robić? No tak jak już pani tu powiedziała, w sumie intuicja rodzicowi w każdej sytuacji powinna pomóc ten kontakt nawiązać, ale też myślę, że warto wrócić i tutaj rodzice to młodzi, jak obserwujemy, oczywiście robią. Czytać, wspólne oglądanie książek, jak dzieci są młodsze, a potem wspólne czytanie. To jest ogromna skarbnica rozwoju języka.
3: Pani Dorota Szubstarska i pani Barbara Bednarska, surdologopedki z Gdańska. Dziękuję pięknie.
13: Dziękujemy bardzo.
3: Mam nadzieję, że porady naszych ekspertek od komunikacji pomogą Państwu prowadzić zdrowe relacje z tymi młodszymi i starszymi dziećmi.
0: Audycja poradnicza.
3: Edyta Stańczyk z tej strony, witam serdecznie słuchacza, a także panią Sylwię Gus, specjalistkę do spraw żywienia w Gdańskim Zoo. Witam panią serdecznie.
14: Dzień dobry. Jeżeli tylko możemy, to staramy się, żeby nasze zwierzęta miały tą dietę zbliżoną do właśnie takiej i którą miałyby w naturze. Dlatego korzystamy z dóbr naszych polskich lasów. W miarę możliwości staramy się im zapewnić właśnie ten dodatek żołędzi, też trochę orzechów, co też pomaga im między innymi nabrać tej energii, tkanki tłuszczowej na tą zimę.
3: Czyli tak, Daniele, łosie i takie zwierzęta jak ursony, tak?
14: Tak, ursony również. Ursony nie są z Europy, są z Ameryki Północnej, ale dla nich przede wszystkim właśnie zbieramy orzechy, ale także właśnie bukiew, czyli te orzeszki buka.
3: A co to są za zwierzątka, te ursony?
14: To są takie gryzonie, kolczaste. Tak, możemy je naprzeciwko flamingów, możemy je spotkać i są takie charakterystyczne, ponieważ mogą przypominać wyglądem trochę jeżozwierza przez te kolce takie, którymi są pokryte.
3: Tak naprawdę to taka akcja może być na przykład pretekstem do jakichś fajnych działań edukacyjnych.
14: Jak najbardziej. Myślę, że tutaj bardzo łatwo można to połączyć właśnie z nauką o tym, co zwierzęta jedzą, dlaczego na przykład staramy się zapewnić im takie sezonowe żywienie, czyli zależne od pór roku. Myślę, że tutaj jest bardzo dużo możliwości.
3: Jak tak słucham pani, to myślę sobie, że ma pani bardzo ciekawą pracę, no bo jest to chyba niemałe wyzwanie. Tylu smakoszy na dosyć dużej przestrzeni. Jak wygląda pani dzień pracy właśnie? Co to znaczy być kimś od żywienia w zoo?
14: Zgadza się, moja praca jest bardzo ciekawa. W ogóle praca w zoo wiąże się z tym, że praktycznie każdy dzień jest trochę inny, bo nigdy nie możemy się spodziewać, co się wydarzy. Ja przede wszystkim zajmuję się układaniem diet dla wszystkich gatunków zwierząt w naszym zoo, ale też takich interwencyjnych zmian w dietach. Jeżeli zauważamy, że coś niepokojącego dzieje się z naszymi zwierzętami, to wprowadzam jakieś zmiany w tych takich standardowych dietach. Nadzoruję pracę kuchni, sprawdzam jakość tego jedzenia, jakość towaru, który do nas przyjeżdża, ponieważ praktycznie codziennie też mamy dostawy różne, tak, czy warzyw, czy owoców, czy zboża na przykład. Przygotowuję też na przykład ilości, jakie musimy zamówić w ciągu całego roku, które musimy zawrzeć w umowach. No, takie niektóre z tych rzeczy, którymi się zajmuję.
3: To jakie to są ilości, od razu zapytam.
14: Powiem tak, no na przykład marchew to jest liczona nawet ostatnio robiłam takie przeliczenia i wydaje mi się, że marchwi było około 30 tysięcy kilogramów. Więc to są takie ilości.
3: Rozumiem, że bierze pani pod rozwój wagę i te gatunki dorosłe, ale też maluchy, tak? Bo one trochę inaczej są odżywiane na przykład?
14: Zazwyczaj maluchy, całe szczęście, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, są odżywiane przez matki mlekiem i tutaj bardziej możemy wesprzeć tą matkę podczas karmienia, żeby ona może miała więcej energii do produkcji mleka. Zdarza się, że czasem trzeba maluchy wspomóc wtedy na przykład są specjalne granulaty, które zawierają jakiś odpowiednik mleka wymieszany z jakimiś innymi składnikami i w ten sposób czasem się ratujemy.
3: Porcje energii, białka, to wszystko pani bierze pod uwagę, rozumiem.
14: Tak, oczywiście to też zależy od gatunku. Mamy i kopytne, które mają zupełnie inną dietę, tak, od drapieżników. Mamy gryzonie, ptaki, gady, małpy, więc tutaj jest naprawdę, diety bardzo się różnią między sobą.
3: A która jest najbardziej skomplikowana? Która stanowi dla pani największe wyzwanie?
14: Wbrew pozorom, na przykład mamy bardzo wymagającym zwierzęciem są łosie, które mimo, że żyją w naszych lasach i wbrew pozorom powinno być bardzo łatwo im zapewnić pokarm, to są dosyć wybredne i tam trzeba się troszeczkę pogimnastykować, żeby to ten pokarm im odpowiadał. Podobnie bardzo wymagającymi, ale też dlatego, że bardzo cennymi zwierzętami są żyrafy i inne liściożerne kopytne, którym trzeba dostarczać liściarkę suszoną zimą. W ciągu lata jesteśmy w stanie im zapewnić świeżą, a na zimę musimy szykować suszoną. Pochłania bardzo dużo energii i dużo miejsc.
3: Sylwia Gus, specjalistka do spraw żywienia w gdańskim zoo. Miło mi było pani gościć.
14: Dziękuję również.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
15: temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
16: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
15: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
1: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
15: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
1: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
15: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży. I od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówią: ojej, gdybym ja była młodsza, ojej, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety? No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały. To mi dało do myślenia i w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
1: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
15: A zupełnie, zupełnie. No bo,
1: odważna.
15: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś, I to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
1: Udało się.
15: Tak.
1: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
15: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie. Zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
3: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
15: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
3: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
15: Oczywiście.
3: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
15: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie, jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
3: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
15: Tak jest,
3: nie?
15: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
3: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
15: Tak,
3: to
15: dokładnie.
3: Już jest dużo?
15: Dokładnie.
3: Tak?
15: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
3: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia? Takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
15: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie. Czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie. Czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy. I muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry. Z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko. Te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia, to są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę. Na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
3: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
15: Dokładnie, tak.
3: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie? Że tam myli im się lewa z prawą. Jak to jest w praktyce z twoich obserwacji?
15: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, a gdzie jest lewo.
3: Matko, no właśnie.
15: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu, z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim, ale znaczy problem to jest za duże słowo, to jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho i to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
3: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
15: Tak jest.
3: W fantastyczny
15: tak
3: sposób.
15: Tak jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet sobie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
3: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
15: Dokładnie.
3: Krótkim, pod wodą.
15: Krótkim, a czasem dłuższym.
3: Tak?
15: Tak jest. To I to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, żeby wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
3: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
15: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy, siła, kondycja, gibkość, no i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne też.
3: No tak, siła kobiet, moc kobiet.
15: Tak jest.
3: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
15: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
3: Wspólny czas spędzamy
15: razem. Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy ta mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
3: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego.
16: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
3: Zapraszam Państwa oczywiście na quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie. Witajcie.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Spacery z miejskimi przewodnikami po Gdańsku to na pewno dobra zaprawa przed naszym radiowym quizem. Dzięki tym spacerom poznajecie Państwo wszystkie dzielnice miasta. Słuchacie historii znanych, mniej znanych i nieznanych, a potem wykorzystujecie w odpowiedziach na pytania przygotowanych przez Monikę Tarkę.
1: Monika właśnie zmierza w moją stronę, co oznacza tylko jedno, czas na quiz wiedzy o Gdańsku. Komu dzisiaj dopisze szczęście? Przekonajmy się. Edyta Stańczyk, zapraszam.
0: Audycja rozrywkowa.
1: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę.
17: Zapraszam Państwa oczywiście na quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić. A ci, którzy biorą udział w naszym quizie, czyli słuchacze radia, mogą wygrać zestaw naszych gadżetów. Myślę, że to zachęca do udziału w quizie. No właśnie, ciekawe, czy to zachęciło Pana Andrzeja z Gdańska, który teraz ze mną. Dzień dobry, witam.
18: Dzień dobry.
17: No właśnie, bardziej gadżety, czy chęć sprawdzenia swojej wiedzy o mieście, panie Andrzeju? Co tutaj pana przywiodło do nas?
18: No, z pewnością gadżety. Jestem fanem waszego radia, także każdy gadżet firmy, tak powiem, bardzo chętnie przyjmę.
17: Marzy się panu po prostu śniadanie i kawka do śniadania w kubeczku radia.
18: Jasne, jak najbardziej.
17: No mam nadzieję, że uda mi się to małe marzenie spełnić. Ja właściwie źle powiedziałam, bo wszystko jest przecież po pana stronie, bo to pan musi odpowiedzieć na 5 moich pytań. Oczywiście bez przesady, No nie na wszystkie. Skuchy też są dozwolone, także proszę się nie przejmować.
18: Mam nadzieję, że podołam.
17: Ja jestem tego pewna, zwłaszcza, że dzisiaj takie pytania wydaje mi się dosyć lekkie, przyjemne, a czy łatwe, no to się zaraz okaże. Ale najpierw zapytam się jeszcze pana, jakie są pana związki z Gdańskiem?
18: Mieszkam tu od paru lat dopiero, także nie są to jakieś głębokie związki, ale bardzo mi się to podoba, także no chciałem zawsze mieszkać nad morzem.
17: I marzenie się spełniło.
18: Też, tak, jak najbardziej.
17: Przyjemnie jest spełniać swoje marzenia. No dobrze, no to chyba zaczynamy, żeby już nie przedłużać, żeby już mieć to z głowy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Który z gdańskich zabytków jest siedzibą Muzeum Bursztynu? Trzy odpowiedzi do wyboru. Czy to ratusz głównego miasta, czy Wielki Młyn, czy Wielka Zbrojownia? Może pan już tam był?
18: No właśnie byłem, jakiś niedawno całkiem, także to jest Wielki Młyn.
17: Tak, oczywiście to jest Wielki Młyn, a jak ktoś nie był w tym miejscu, to naprawdę warto tam się wybrać, zwłaszcza, że jest bardzo dużo osób, które uwielbiają zbierać bursztyny, a tam wszystkiego na temat bursztynu można się dowiedzieć i można zobaczyć te bursztyny małe, ale też takie bardzo, bardzo, bardzo duże okazy. Brawo! Pierwsze pytanie, oczywiście odpowiedź prawidłowa, no to czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem do obserwacji ptaków i przyrody? Czy rezerwat Ptasi Raj, czy Przymorze, czy Stogi?
18: Ojej.
17: No tutaj to chyba na logikę.
18: Na logikę to A.
17: Tak.
18: Ale nie, no dobra.
17: No tak, tak, już proszę się nie rozpędzać, bo to jest dobra odpowiedź. Oczywiście, że tak. Rezerwat przyrody Ptasi Raj, które odwiedzają miłośnicy ptaków, ale przede wszystkim ci, którzy uwielbiają ptaki fotografować, przyjeżdżają tam o różnej porze roku, żeby różne gatunki ptaków utrwalać na już teraz nie taśmie fotograficznej, tylko na aparacie cyfrowym. Dobrze, pytanie...
18: Mnie tam jeszcze nie było.
17: No, to musi pan koniecznie tam krzyżóweczkę zobaczyć, ogorzałkę, czernicę, gongoła, łabędzia niemego albo krzykliwego do wyboru. Kiedyś tam zarejestrowano aż 50 tysięcy różnych ptaków, więc no, sporo tam ich jest. Pytanie trzecie. Kiedy po raz pierwszy pisemnie wspomniano o Gdańsku? Który to był rok? Czy 997, czy 1000, czy może 966?
18: Ojej, to ja muszę tu strzelać, bo kompletnie nie wiem, ale obstawiam odpowiedź A.
17: 997, brawo, tak. Udało się. Strzał z zamkniętymi oczami, a proszę, w sedno tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów. Tak, to był zapis z 997 roku. W tekście Żywot świętego Wojciecha wspomniana jest wizyta misjonarza w Gdańsku. Oczywiście zupełnie inaczej wtedy nazwę tego miasta pisano. Gdany i Z, tak to było napisane w tym właśnie tekście. Znakomicie, Izie, oby tak dalej. I trzymam mocno kciuki. No to teraz kolejne pytanie, czwarte. Jak nazywa się popularne centrum handlowe w Gdańsku, zlokalizowane w centrum miasta? Galeria Bałtycka, Forum Gdańsk czy Madison?
18: Forum Gdańsk, to oczywiste.
17: Misk czy Madison?
18: Forum Gdańsk.

0: Morski, festiwal, który co roku przyciąga miłośników szant i muzyki morskiej. Czy Szantis, czy gdańskie szanty, czy może festiwal piosenki żeglarskiej?
1: Powaham się tutaj między B i C. Obstawiam B.
0: Tak, to gdańskie szanty. O, super. Rewelacyjnie, po prostu 5/5, no coś wspaniałego. Okazuje się, że pan nie tylko mieszka w Gdańsku, ale też pewnie w wolnych chwilach chodzi, zwiedza, tak, zapamiętuje. Słychać, że
1: chociaż
0: to jest...
1: nie byłem wszędzie. Jak
0: no domyślam się. Ale słychać, że to jest pana pasja. Gratuluję serdecznie.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiam panie Andrzeju, wszystkiego dobrego, a innych
1: dziękuję
0: słuchaczy
1: bardzo.
0: Oczywiście zapraszam, żeby sprawdzić się w naszym quizie.
2: Każdy ma taką szansę. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie.
3: Audycja rozrywkowa.
2: W Gdańsku łączna długość całej sieci tras rowerowych wynosi prawie 950 kilometrów. Nic więc dziwnego, że gdańszczanie tak ochoczo biorą udział w akcji Kręć kilometry dla Gdańska. Kręcimy te kilometry i dzięki temu pomagamy sobie i innym, o czym Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, Edyta Stańczyk. Witajcie.
3: Zdrowe Trójmiasto.
4: Jeżeli spojrzymy na ruch rowerowy w naszym mieście, to widzimy stałą tendencję wzrostową. W tym roku jest to 4% wzrostu, pomimo tego, że jak doskonale pamiętamy, mieliśmy bardzo trudną zimę, podczas której wielu rowerzystów nie kręciło tak często i nie tak często korzystali z rowerów do codziennych podróży, więc ten stały rozwój mobilności rowerowej w naszym mieście bardzo cieszy. Sprzyja oczywiście temu też powstająca infrastruktura. W tej kadencji w latach 2023-2027 to jest ponad 105 milionów złotych na rozwój infrastruktury, na ekostrady, na nowe trasy rowerowe. Z tą inwestycją, którą oddaliśmy jesienią zeszłego roku. I myślę, że tu warto również do tego wrócić, bo 20 września będzie rok od oddania ekostrady tutaj w pobliżu nas i też chciałem do państwa wrócić z pewnego rodzaju liczbami. Ten rok to było blisko 250 000 podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna, z której bardzo często nasi mieszkańcy korzystają, a która, jak widzicie państwo, w żaden sposób nie utrudniła ruchu samochodowego, więc myślę, że wszyscy na budowie ekostrady skorzystaliśmy i ten ostatni rok pokazuje, że warto było w to zainwestować. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby wziąć udział w grywalizacji, w Kręć kilometry dla Gdańska. 14. edycja, wrzesień, październik, listopad. Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu do naszym mieście, to szanowni państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie i również dla innych. Wszystkiego dobrego. Zachęcam do Kręć kilometry dla Gdańska.
2: Kamila Błaszczyk, radna miasta Gdańska, przekonuje, że to akcja dla każdego.
5: Nie tylko dla tych, którzy codziennie podróżują rowerem do pracy, ale dla tych, którzy korzystają z roweru w formie rekreacyjnej w naszym mieście. Możemy w Kręć kilometry dla Gdańska rywalizować indywidualnie, ale zachęcamy do tego, by to robić w ramach grup. Może być to grupa firmowa na uczelni, może być to również grupa szkoły ponadpodstawowej, czy też grupa po prostu znajomych. Stąd wiele możliwości, żeby czynnie wziąć udział w tej akcji, poczuć tą odrobinę adrenaliny współzawodnictwa i gromadzić te punkty. Już od 1 lipca firmy mogły się rejestrować na stronie grarowerowa.com, a wszyscy użytkownicy indywidualni mogą to robić do końca trwania tej akcji. Całość jest bardzo prosta. Wystarczy na swój telefon komórkowy ściągnąć aplikację Activi, zarejestrować się w grze rowerowej Kręć kilometry dla Gdańska i zdobywać punkty, kręcić kilometry dla swojego zdrowia, dla swojej kondycji, a przy okazji wygrywać ciekawe nagrody. Nowością w tej edycji

0: gry rowerowej Kręćkilometra Gdańska jest również to, że za polecenie, za zarejestrowanie się w kampanii z naszego polecenia również będziemy zdobywać punkty. Stąd promujemy to rozpowszechnianie kultury fizycznej, kultury rowerowej w naszym mieście również w ten sposób.
1: Kręcąc kilometry pomagamy również zwierzakom z gdańskiego schroniska. Łukasz Świacki, radny Gdańska.
2: Kręć kilometry dla Gdańska to jest kampania, w której każdy kilometr może mieć znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla innych. Ważnym elementem kampanii jest wsparcie dla gdańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Promyk. I mechanizm wsparcia jest prosty. W ramach kampanii każdy kilometr to jest punkt, a każdy punkt jest równoważny jednemu Active Coinowi w aplikacji Active. To jest taka wirtualna waluta. Za zebrane Active Coiny możemy w aplikacji kupować różne nagrody. Może to być na przykład para skarpetek za 1111 Active Coinów, albo czapka za 2222 Active Coiny, a za 3333 jednostki tej właśnie wirtualnej waluty możemy zakupić bon, który będzie stanowił darowiznę na rzecz schroniska Promyk o wartości 100 zł. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu uczestników Kręć Kilometry dla Gdańska udało się zebrać dla schroniska ponad 34 tysiące złotych. Jak już wspomniała moja koleżanka Kamila Błaszczyk, nowością jest system poleceń, czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Możemy w ramach aplikacji Active wygenerować indywidualny link i wysłać go czy to SMS-em, czy Messengerem, czy WhatsAppem do wybranej przez nas osoby. I za to, że ta osoba zarejestruje aktywność w aplikacji, my dostajemy dodatkowych 20 punktów. Łącznie możemy zebrać tych punktów 100, czyli polecamy 5 maksymalnie osób, zachęcamy do udziału w tejże właśnie kampanii. Punkty zdobyte w ten sposób nie ulegają podwojeniu ani potrojeniu. Szanowni Państwo, zachęcamy, żeby nie jeździć samemu. Zaprośmy do udziału w tej zabawie, w tej kampanii naszych sąsiadów, rodzinę, znajomych, współpracowników. Warto, żeby zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie, ale dla Gdańska oraz oczywiście dla podopiecznych schroniska Promyk.
3: Szanowni Państwo, warto przypomnieć też zasady punktowania w naszej kampanii. Jak sama jej nazwa wskazuje, przede wszystkim punktowane są dojazdy do pracy, na uczelnię czy też do szkoły. Za to otrzymujemy 20 punktów. Dziennie można dwa razy zapunktować za taki dojazd, za dojazd, za powrót, a tygodniowo łącznie 10 razy. Punktowane są również kilometry. Za każdy kilometr otrzymujemy jeden punkt, przy czym tutaj mamy limity. Limit dzienny wynosi 20 punktów za kilometry, przy czym również raz w tygodniu możemy dostać 100 punktów za kilometry, w tym dniu, w którym oczywiście przejedziemy najwięcej kilometrów. Dodatkowo otrzymujemy punkty za dojazdy do miejsc bonusowych. Po dojechaniu w to miejsce otrzymujemy 20 punktów.
1: Kręćmy te kilometry, bo słychać, że warto, możemy pomóc sobie i zwierzakom z gdańskiego schroniska.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

stawię przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

0: Spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

0: słychać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Autopromocja.
3: Radio Pogoda, czyli
4: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
5: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
6: Wspomnienia, które bawią.
7: Popołudnia spędzane na rozmowie.
8: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
9: I wieczory pełne gwiazd.
3: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie.
10: Już tu są.
2: Autopromocja.

dlatego, panie przewodniczący kolegium, proszę o łagodny wymiar kary dla Mariana, który przetrzymywany jest w areszcie tymczasowym za to, iż wracając po dochodzonym w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei, podszedł do funkcjonariusza MO kierującego ruchem drogowym i pocałował go tak, że mu pałka wypadła z rąk i potoczyła się po warszawskim bruku. Prośbę moją motywuję tym, iż posiadam list od funkcjonariusza, który pisze, iż nigdy tego Marianowi nie zapomni i znowu będzie czekał w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei. Ponieważ dziś mamy piątek, dobrze by było, gdyby na

0: Edyta Geppert, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

la tendresse, ma lumière, c'est ton regard.

kochany złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał czetł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.